0: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

Strachowice były robotnicze, wierzbnik był handlowy, żydowski. W zasadzie duża część obywateli Wierzbnika, Żydów, po prostu jakby straciło życie. Stosunkowo bardzo dużo się uchowało Żydów stąd, dlatego że zatrudnili się w hucie jako specjaliści. I tam nawet małe dziewczynki sypały te piaski formierskie i jak Państwo wiecie, 13-14-letnie, one przetrwały. Najpierw pojechały z Niemcami pod Drezno, tam uległy te zakłady bombardowaniu alianckiemu i następnie pod Hanower. Tam przewieziono i tam też po prostu kolejne, ale z całą pewnością około 750 osób ze Strachowic po prostu przetrwał i wszyscy spisali wspomnienia. I jest książka jedna po hebrajsku, która ma ponad 1200 stron i druga po angielsku, niedokładne tłumaczenie, około 800 stron. Obie są dostępne w internecie. Można czytać, jeśli się chce, to czytać. Jest mnóstwo zdjęć właśnie w tej hebrajskiej. Tutaj było przecież getto takie przechodnie tak zwane, gdzie można było chodzić, natomiast Żydom nie można było wychodzić. Oczywiście oni wychodzili, żeby po prostu cokolwiek poczuć, prawda, z czegoś się utrzymać. I to jakby jest ten symbol tej szczerby, jaką poniosło miasto. Po wojnie Żydzi wrócili tutaj, wróciło około 150 osób. Być może około 50 osób tu się gdzieś zachowało w okolicach. Pani Felicja Karaj, z którą rozmawiałem, to jest taka polska Żydówka z Opatowa, która napisała książkę o Skarżysku, o obozie tym, śmierć przychodzi na żółto, po angielsku. Ja ją zaprosiłem do swojej instytucji, którą kierowałem i ona to mówiła, to obruszyła się, tu się nikt nie uratował, ale nie miała po prostu takich informacji. Potem powiedzmy to, co my już wiemy. Około 200 Żydów tutaj wróciło, oni się przenieśli na tam koło, gdzieś w tej chwili, koło Bazaltów. Tam jest taki dom, zamieszkali razem i tworzyli spółdzielnię pracy Solidarność, taką ogólnopolską. Ta spółdzielnia do dzisiaj istnieje zresztą w Lublinie. No i oczywiście przypadkiem po prostu nazwy się pokryły i strajkującym robotnikom i pracownikom Hulu, kiedy Solidarność tworzyli, ci przynosili czekoladki, prawda, jakieś wyroby Solidarności tej lubelskiej. A potem wyjechali do Wałbrzycha. W Wałbrzychu troszeczkę ci Żydzi strachowicy, którzy ocaleli u Sowietów oczywiście i tutaj gdzieś niewielkie, powiedzmy, osoby nieliczne. Prawdopodobnie jest sporo dziewczynek, które ocalały, dlatego że dziewczynki było łatwiej jakby czy adoptować, czy jak były blondynkami jeszcze, albo włosy utlenić, a chłopcy po prostu, jak jeżeli byli religijnie wychowywani, to można było od razu poznać, że to jest chłopak żydowski, a nie chłopak polski. Jeżeli chodzi o zakłady, to maszyny były oczywiście przewiezione, jak już powiedziałem, do Hanoweru. Przed wojną część maszyn poszła do Kowla, więc też przed 1939 rokiem samym, w sierpniu, kiedy się wojny spodziewano. W związku z tym niekoniecznie był cały sprzęt. Sprzęt do Boforsu był do produkcji Boforsu był właśnie tam bardziej na wschodzie. Potem Niemcy ściągali to i w czasie wojny tutaj fabryka pracowała, miała zatrudnienie około 12 tysięcy ludzi, czyli sporo. Nie wszyscy jakby do niej wrócili. Rozruch był bardzo trudny. Nadal to w 1945-1946 roku to funkcjonowało jako strachowickie zakłady górnicze. Czyli nie miały dyrektora, tylko miały prezesa. I ten prezes, pani będzie wiedziała, nazywał się Stanisław Cholewiński. Bardzo zasłużony człowiek. I on do 1947 roku był tutaj prezesem i zarządzał tym wszystkim. Co tu produkowano? Wielki pies uruchomiono
i robiono wszystko. Od boty

0: łuki, przez sierpy, prawda, to wszystko, co można było wyprodukować, żeby ludzi jakby zatrudnić, no niektórych przyuczyć, niektórym dać, powiedzmy, pieniądze, dać pracę. W 1947 roku, oczywiście to już jest w związku z tym, co było w Polsce całej, zrobiono tutaj fabrykę samochodów ciężarowych, ale na razie jeszcze też był rozruch. Dyrektorem został Józef Kaszubski. Jednocześnie robią się, no powstają nowe władze tutaj, no, bo trzeba tym administrować. I pierwszym człowiekiem, który to zarządza miastem, jeszcze w kształcie przedwojennym, czyli bez części Starachowic, jest pan Władysław Sikora. To jest prawdopodobnie PSL-owiec, bo też do końca nie wiemy, kim on był. Zastępcą jest Józef Stefanowicz z PPR-u, a sekretarzem jest Bolesław Rachta. Czyli to wszystko jest jakoś opanowane przez ludzi, którzy mieli po prostu no, wcześniej jakieś znaczenie. 17 stycznia wkraczają tutaj wojska sowieckie. Gdzieś z jakichś megafonów, bo Niemcy nie zdążyli zdemontować, idzie hymn Polski. Pani Halina Zawadzka, Żydówka, która ukrywa się u Słowików, czyli u rodziny żony pana Adama, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Brzezińskiego. Tam gdzieś w tej chwili ten sklep, to taki duży sklep, powiedzmy, nie pamiętam jak to on się nazywa, chyba Lidl się to nazywa, tak mniej więcej w tym miejscu to było. No ona radośnie, prawda, ludzie też są radośni, że nareszcie tych Niemców nie ma. Wojska sowieckie wchodzą, ludzie się cieszą, prawda, jeszcze nie wiedzą, co tutaj będzie. Pracy na razie nie ma, jest nędza, działa jeszcze podziemie zbrojne. Tu jest pan, który się nazywa Kosecki. On pochodził z Torunia, był w Armii Krajowej, wykonywał wyroki. I zaraz po II wojnie światowej, po prostu kiedy już były władze w Ostrowcu, w Starachowicach, powiedzmy, i była już milicja, on zabił przypadkowo pana, który został mianowany świeżo wojewodą kieleckim. Dlatego, że napastował jakąś dziewczynę. Pan Kosecki poszedł do więzienia, złapali go, bo po prostu niestety, poszedł do więzienia w Kielcach. Ten pan po prostu został odbity przez Szarego. Służby bezpieczeństwa mówiły, że zostało odbite 350-380 osób. Szary mówił, że nawet 600, prawda? No, mówił później, prawda, kiedy mógł pofolgować, prawda? I pan Kosecki został jakby uwolniony i wyjechał do Gdyni. Tam go jednak złapali. No, ale dosyć młody chłopak, no, chciano go wykorzystać, prawda, do takiej propagandy nowego ustroju i Andrzejewski napisał Popiół i Diament i on jest tym głównym bohaterem, czyli potem u Wajdy Maćkiem Chełmickim. Ten pan dożył wieku sędziwego. No oczywiście, kiedy wchodzą tutaj wojska sowieckie, to razem z nimi weszło do Starachowic około 110 milicjantów. No i zaczęło się po prostu tutaj wyłapywanie ludzi. No, było stopniowe przejmowanie władzy przez PPR. Najpierw musiano otworzyć tak zwany rząd tymczasowy. Dlaczego? Bo Anglicy, a szczególnie premier Attlee, powiedział, że nie zgodzi się na granicę na Odrze i Lysie, po prostu jeżeli nie zrobi się rządu tymczasowego. I w związku z tym, no, po prostu utworzono ten rząd tymczasowy z Gomułką i z drugim wicepremierem, z Mikołajczykiem. Tak. A na czele stanął Edward, on się nazywał Osóbka Morawski, pisano różnie. To był nauczyciel urodzony w Końskich, który w jakiejś wiejskiej szkole pracował. W ogóle nie chciał być żadnym politykiem, ale go postawili po prostu i dorobili mu nazwisko drugie, powiedzmy, no, Osóbka Morawski. On mieszkał w Lublinie potem, w czasach swojej starości, jako sąsiad kul. dosłownie. I na jakieś spotkania starał się przychodzić. Przedstawił się pierwszy raz, to są lata 70. A on żył tak gdzieś do 80. któregoś roku. Więc powiedzmy miał długi życiorys. No i starał się tłumaczyć, prawda, z tego, co było robione, że on wcale nie chciał być politykiem. Właśnie to, co w tej chwili mówię, bo go słuchałem, tego człowieka. Tam inni to byli Kotyk, a Groszewski, Witos, to nie był Witos, tylko był bratanek Witosa, bo Witos, ten wielki Witos był schorowany, prawda, i nic już nie był w stanie zrobić. Zaczęto przyjmować, powiedzmy, ludzi do pracy. Pewnie znajomi państwa, rodzina państwa zaczynała swoją pierwszą pracę. Patrzę, że ludzie są młodzi, w związku z tym rodzice musieli mieć po tego 19, 20, 20 lat. Mój ojciec zaczął tutaj też pracować, moje stryjowie. No nawet robiono to takie, powiedzmy, pewne demonstracje, że na stacji w Wierzbniku i tam na tym przystanku drugim zachodnich stały orkiestry i brały to, co było, i różnego rodzaju przeboje. Tutaj byli dobrzy konstruktorzy, którzy mogli pracować nawet w różnych zawodach w czasie wojny, na przykład w fabrykach samolotów czy przy jakichś, powiedzmy, stąd się wiodący, czy w USA, w jakichś zakładach zbrojeniowych, ale oni jakby nie wrócili tak tutaj. Oczywiście przed wojną było jedno gimnazjum, dzisiejsza jedynka. Ono było już koedukacyjne przed samą wojną. No matury tam porobiło, ja wiem, z 50-60 osób w sumie. Są szkoły przyfabryczne. One się potem przekształcą w szkoły zasadnicze i w szkoły i w technikum. Są różne jakby okresy powstawania. Czyli jedynka jest jeszcze przedwojenna. Początki dwójki to jest rok 54, 1 września. Brakuje nauczycieli, brakuje budynków, brakuje wszystkiego razem z późniejszą dziewiątką, po prostu tam oni funkcjonują. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o inny przemysł, no tutaj był przemysł drzewny przed wojną. Przed wojną były na terenie Wierzbnika dwa tartaki pod jednym adresem. To było Radoszewskiego 3 i 3A. Jeden był prywatny, żydowski, a drugi był Starachowickich Zakładów Górniczych. I Starachowickie Zakłady Górnicze miały drugi tartak, troszeczkę na razie mniejszy niż ten tutaj koło Wierzbnickiej stacji, na Bugaju. I po wojnie oni te wszystkie tartaki scalili. I jak piszą we wspomnieniach pracownicy, albo którzy mi jeszcze gdzieś to zdążyli opowiedzieć, to co tutaj robiono? No, robiono przede wszystkim deski i te deski wysyłano do Anglii, do Danii, do Szwecji i do Francji. Już deski, powiedzmy, takie wstępnie obrobione. I zaczęto robić stołki, stoły i proste krzesła. To były lata 50. No potem cały czas na tym bazowano. Kiedy zakłady się kończyły, Bugaj, to proszę Państwa, przyjechał przedstawiciel tej takiej firmy, która robi te takie proste meble, IKEA, i zamówili sobie chyba 100 krzeseł tak na próbę. I mówię o tym zupełnie odpowiedzialnie, bo ja przy tym byłem. No i odesłali potem te krzesła, bo dlatego, że brakowało 0,2 mm, 0,3, 0,1,5. Ja nie dyskutuję tutaj. No, ale to się ma pomysł, albo się nie ma pomysłu. No i robotnicy się wkurzyli, powiedzieli, nie chcą tego. No i tyle. Następny zakład, który tutaj zaczął funkcjonować, on nie miał tu tradycji, powiedzmy, specjalnych, przedwojennych. Tam były jakieś fabryka płytek, prawda, ceramicznych, to było. To zrobiono w 52 roku, a produkcja zaczęła, powiedzmy, ruszać na początku roku 1954. To chodzi o bazalty. Taki program z geografii, że się jeździło po wszystkich zakładach. I w bazaltach, w Hucie, w Browarach, w Browarze Saskim w Ostrowcu. To wszędzie byłem z panem Kawalcem, który był od geografii. Tak. Wielki piec, coś takiego, że został wybudowany w 1899 roku, a że w 1968 roku był ostatni wytop. I to nie jest prawda. Dlatego, że jako uczeń, proszę Państwa, jeszcze pierwszej klasy, liceum, z panem Stanisławem Czajką, zostaliśmy zabrani na ostatni wytop. I to było dokładnie 18 marca 1969 roku. Kierownikiem odchodzącym był pan Józef Myszka, czyli na jego imieninie. Pan Józef, tutaj, proszę Państwa, miałem tego nie wspominać, ale wspomnę. Tutaj były takie, powiedzmy, historie, że niektórzy inżynierowie zdolniejsi byli w nagrodę wysyłani na studia do Swierdłowska, do Moskwy i przywozili stamtąd żony Rosjanki. I pan Józef Myszka miał żonę właśnie stamtąd przywiezioną. No i ona tutaj mieszkała i prawdopodobnie jej rodzina spolszczyła się zupełnie, prawda, jak to bywa. Ostatni wytop, to jest 18 marca 69 roku. A na 18 marca, dlatego, że chcieli przyjemność zrobić panu Józefowi Myszce, prawda, i zrobić sobie, prawda, gaszenie wielkiego pieca. Tak. Powstają nowe szkoły, prawda? Ja nie mówię o tej Trójce, która jest już bardzo późną rzeczą. Ja mam wspomnienie z drugiego liceum i ze szkoły muzycznej. Wtedy dyrektorem szkoły muzycznej był Kazimierz Orłowski, a śpiewu operowego uczyła pani Wanda, jego żona Wanda Orłowska. No i oczywiście ona uczyła tutaj prywatnie nad dancingową. Taka była śpiewaczka operetki lubelskiej, prawda? A oraz powstał, powiedzmy, wcześniej był już szpital. Bardzo, z jednej strony, tacy bardziej jakby zaradni ludzie wyjeżdżali na ziemię odzyskane. Proszę Państwa, nie czarujmy się. Tutaj pracy jak na razie w 1945 roku, w 1946 nie było, więc wyjeżdżali na szabry, czy rabować mienie poniemieckie. Niektórzy zostawali i niektórzy robili karierę. Niekoniecznie dobrą. Właśnie są takie ślady, że z tego powiatu i z tego miasta zostawali gdzieś szefami milicji i byli sadystami. No ale niektórzy się poosiedlali, niektórzy zostali, zrobili stąd karierę jak generał Pożoga, prawda? Niektórzy poszli do wojska. Mój ojciec, na przykładzie mówię, poszedł do szkoły, do technikum obturu. To była organizacja młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych TPS-u w Kielcach. I tam był już w którejś klasie, doszło do zjednoczenia TPS-u z PPR-em, no i oczywiście szkołę rozgonili. Dzień po zjednoczeniu, w grudniu, bo to w grudniu było, wygonili tych 560 uczniów i nie dali im na bilet, bo przychodzili chłopcy na piechotę. W systemie politycznym następowało to scalenie. Tam nie tylko PPS i PPR się niby scaliły, ale tam powiedzmy odrodziły się takie mniejsze organizacje. Nawet bunt się odrodził i też chciano do tego, powiedzmy, przyłączyć do tej partii wielkiej, zjednoczonej. PSL, Wincenty Witos zmarł, Andrzej Witos nie chciał się jednoczyć z PSL-u, ci od Tuguta z PSL Wyzwolenie też nie bardzo chcieli, więc jakiś taki Wycech, jakiś tacy, powiedzmy, inni. No, scalanie PSL-ów w ZSL zakończyło się dopiero w 1954 roku. Stronnictwo Narodowe nie udało się w ogóle jakby odwiesić. Ci, którzy czuli się zagrożeni, jak na przykład Korboński, Mikołajczyk, Bagiński, no oni po prostu w skryty sposób uciekali na Zachód. I bardzo dobrze. Inaczej po prostu by stracili życie. Przecież Mikołajczyka by zabili. W Radomiu Grzesznarowski się ocalił, siądził przed wojennym prezydentem Radomia. No, do tej pory jest szanowany, jak się wspomni Grzesznarowskiego, to się dobrze o nim mówi. Miał dwie córki, jedną Halinę, ona wyszła za Szpilmana, za tego wielkiego Szpilmana, a druga Marysia wyszła za pana Czarneckiego, bardzo dobrego saksofonistę, solisty Polskiego Radia. A Grzesznarowski no, potem został podsuwany i mimo, że był stary PPS-iak, po prostu nic się jakby kariery wielkiej żadnej nie zrobił. Jeżeli chodzi o zmianę jakby poglądów, no to, to było trudno, ale o zmianę postaw, no to było łatwo. Przed wojną Strachowice były PPS-owskie. Wieś była Witosowa, była PSL-owska. PSL Witosa no była oczywiście antyklerykalna i antysemicka. Robotnicy też przed wojną blokowali, powiedzmy, no możliwość jakby zatrudnienia Żydów, czy Szydłowca, czy innych. Ale tutaj, proszę Państwa, no, po wojnie to stopniowo zaczęli, no, żeby nie wychylać się. Znacie, proszę Państwa, te wszystkie motywacje, prawda? Kto chciał zostać majstrem, prawda, czy coś, no to namawiali go, żeby poszedł do PZPR-u. No i tacy ludzie oczywiście byli. Jak był bardzo dobrym fachowcem, no to, to nie musiał. To nie musiał, ale musiał uważać, żeby nic nie powiedzieć, prawda, i tym podobnych. Jeżeli chodzi o rok 70, to tylko takie zdarzenie mogę skojarzyć z tym. Rok 76 to znam jakby z tej książeczki pana Perchela, natomiast ja znam z drugiej strony. Ja się ożeniłem w Radomiu i wydarzenia radomskie przeżyłem częściowo tam. Jak wiedziałem o tym, a byłem już powiedzmy dobrze gdzieś tam umocowany, to dzwoniłem, że jedzie ileś tam autokarów z robotnikami na Warchołów potępiać. I jeździli stąd. Czyli jedne z te takie zachowawcze rzeczy tutaj miały miejsce. Jeżeli chodzi o lata stanu wojennego, to z pewnością straż, która pracowała w FSC i straż pożarna stąd, jeździła lać wodę po manifestantach i w Radomiu, i w Lublinie. Prawdopodobnie po mnie też. Jak powstawały związki zawodowe Solidarność w 80 roku, no to ja tylko patrzyłem, kiedy Starachowice zobaczą, że już im wolno strajkować. Że już można. Po prostu taką miałem jakby, bo tu się nie udawało, powiedzmy, żadnej literatury dać komuś, prawda, czy coś, powiedzmy, podyskutować z kimś, bo się bali. Bali się bardziej niż gdziekolwiek indziej. To nie było porównanie Lublina, Świdnika, to nie był Gdańsk, prawda, czy Warszawa. Ta komunizacja jakoś następowała. To nie była ideologiczna, to było jakieś takie zachowawcze. Strachowice na pewno stały się miastem po 1945 roku. O tych etapach już nie mówiłem, o tym mieście wydzielonym, powiecie, prawda, i tym podobnym, bo to są rzeczy bardzo, bardzo techniczne. Powstał przemysł i ludzie zaczęli coś umieć.
1: SK Starachowice. SK Starachowice News.
2: Trwa budowa nowoczesnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Bugaj w Starachowicach, mówi prezydent Marek Materek.
3: Witamy serdecznie z panem Marcinem Wyszewskim, kierownikiem kierownikiem inwestycji na osiedlu Bugaj, a znajdujemy się na placu budowy związanej z budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tak zwanego PSZOK-u. Powstaje tu inwestycja realizowana przez gminę dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym w ramach programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 84% wartości tej inwestycji to środki zewnętrzne, które pozyskaliśmy na ten cel, właśnie środki europejskie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co istotne, od 1 stycznia 2027 roku planujemy uruchomić ten punkt dla mieszkańców. Jak Państwo widzicie, za naszymi plecami powstała specjalna rampa, na którą samochody mieszkańców będą wjeżdżały, wyładowywały odpady, które będą przywożone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bezpośrednio do kontenerów, które będą usytuowane przy tej rampie, więc będzie to dużo bardziej wygodne niż ten sposób funkcjonowania przoku, który mamy do tej pory. Za Państwa plecami powstał budynek, w którym będzie punkt napraw, ale także taki skład, w którym mieszkańcy będą mogli przynosić rzeczy, które będą nadawały się do dalszego użytku i będą mogły być przez innych mieszkańców, którzy tutaj się pojawią, wykorzystane i zabrane do wykorzystania w przyszłości. Cały plac będzie monitorowany, będzie oświetlony. Wcześniej wybudowane zostały separatory, ale o tym, jaki zakres inwestycji, to może szerzej powie pan kierownik. No i cóż, bardzo się cieszę z tego, że mogliśmy pozyskać środki zewnętrzne, które w jakimś sensie poprawią funkcjonowanie dla wielu osób punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zarówno jeśli chodzi o pracowników tego punktu, a będą to zapewne pracownicy jednej z miejskich jednostek, a z drugiej strony i przede wszystkim mieszkańców, którzy z tego przoku korzystają.
4: Do tej pory zakończyliśmy wykonywanie sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Kanalizacja deszczowa zawiera separator piasków i olejów oraz dwa duże zbiorniki podziemne. Zakończono również, jak Państwo widzą, rampę wyładowczą, czyli konstrukcja stalowa wraz z zadaszeniem. Obecnie prowadzone są prace przy nawierzchni asfaltowej i zagospodarowaniu terenu. Wkrótce zaczynamy montaż ogrodzenia.
3: Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to, że zyskujemy miejsce, do którego będą mogli mieszkańcy przewozić rzeczy, które się jeszcze nadają do użytku, bo do tej pory PSZOK był raczej znany z tego, że przewozimy odpady, które nie nadają się do użytku, przede wszystkim odpady remontowe, odpady bio i inne. Natomiast w tej chwili będziemy starali się, aby jak najwięcej rzeczy, które wydają nam się zbędne, ale nadają się do dalszego użytku, bądź można je naprawić i wykorzystać dalej, żeby one wracały w ramach drugiego obiegu do lokalnej społeczności, czyli jak najwięcej tych rzeczy, żeby było ponownie wykorzystywanych przez innych mieszkańców naszego miasta. To jest jedno. A drugie, no to właśnie sam sposób funkcjonowania, dlatego że w starym punkcie nie mieliśmy żadnej rampy wyładowczej, czyli odbywało się to w ten sposób, że na plac wyładowywaliśmy odpady, bądź trzeba było przerzucać do kontenerów. No wiadomo, że to było utrudnienie i dla mieszkańców, i dla pracowników. Tu takich obostrzeń nie będziemy mieli. No i trzecia rzecz ważna to, że miasto zyskuje punkt miejski, dlatego że do tej pory wszystkie firmy, które wygrywały przetargi na odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta, musiały dzierżawić teren na strefie ekonomicznej od prywatnych właścicieli, a teraz będzie ten plac należał do miasta i nie będzie takiego ryzyka, które pojawiało się często, że przez miesiąc, dwa bądź trzy, jak się zmieniały firmy odbierające odpady, ten PSZOK był nieczynny bądź było utrudnienia w jego funkcjonowaniu. Tego ryzyka już po prostu nie będzie. Chcielibyśmy, żeby w przyszłości była możliwość odbierania odpadów komunalnych przez miejskie jednostki, takie jak Spółdzielnia Socjalna Starowiczanka bądź jedna ze spółek miejskich, i uzyskaliśmy pozytywną informację z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Natomiast my jeszcze nie podejmujemy takiej decyzji ze względu na to, że żeby można było odbierać odpady i żeby one były taniej odbierane niż robią to firmy, które wybieramy w przetargach, to musielibyśmy mieć dobrze opracowany system związany z zagospodarowaniem tych odpadów i współpracę z firmami, które zajmują się chociażby recyklingiem czy wykorzystywaniem i przetwarzaniem dalej tych odpadów, które trafiają przez firmę, która odbiera odpady, do różnych podmiotów. Na razie niestety jako mały gracz takiej możliwości nie mamy i wszystko wskazuje na to, że jeszcze ogłosimy przetarg na odbiór odpadów komunalnych przez firmę zewnętrzną. Natomiast jeśli nam się pojawi możliwość i szansa na to, żebyśmy robili to w takiej samej cenie bądź taniej niż firmy zewnętrzne, to oczywiście natychmiast będziemy chcieli z tego skorzystać. Są koszty kalkulowane, zarówno koszty sprzętu używanego, jak również sprzętów nowych. Kalkulujemy to, no i właśnie od tego uzależniamy też decyzję o tym, czy i w jakim stopniu miasto będzie prowadziło samodzielnie system gospodarki odpadami, a na ile będziemy musieli się posiłkować firmami zewnętrznymi. I tak jak podkreślam, że jeśli będziemy w stanie zejść z ceną poniżej firm zewnętrznych, to od razu będziemy to robili.
1: SK Starachowice News.
2: Dawid Bąk, dzień dobry. Dziś naszym gościem w studiu po dłuższej przerwie Kuba Wyka ze Stowarzyszenia Ficedula. No i wracamy do naszego stałego cyklu Na Tropie Przyrody. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Na tropie przyrody, a właściwie dzisiaj na tropie wody, której bardzo brakuje w regionie świętokrzyskim. Ostatnio doszło do groźnego pożaru na Lubelszczyźnie, na Roztoczu. Czy susza mogła się przyczynić do tego pożaru? Jak to wygląda?
5: Zdecydowanie tak, zdecydowanie susza przyczyniła się do tego pożaru. Poziom ściółki leśnej, który jest codziennie mierzony w lasach państwowych i określane jest zagrożenie pożarowe, osiągnął wartości poniżej 10% wilgotności. Oznacza to, że ściółka leśna była tak sucha jak kartka papieru, tak? Czyli w takich warunkach nawet najmniejszy niedopałek, najmniejsza iskra z silnika, czy to kładu, czy to krosa.
2: Jakaś butelka pozostawiona w lesie też.
5: Tak, tak, butelka, która działa jak soczewka i jak najbardziej to może powodować pożar i tak naprawdę to prawdopodobnie służby będą dopiero teraz dochodziły, co było przyczyną tego pożaru.
2: No eksperci tutaj już wstępnie mówią, że to mogło być celowe lub nieumyślne podpalenie nawet.
5: Co mogę powiedzieć? No wariatów na tym świecie, na tej planecie nie brakuje, tak?
2: A czy susza to u nas tutaj w Świętokrzyskiem to już jest stały problem, czy zjawisko okresowe?
5: Zdecydowanie jest to stały problem. Zdecydowanie jest to stały problem, który wiąże się jakby z tym, że zmienia się po prostu klimat, który nas otacza, zmienia się świat. Średnia temperatura dla Polski teraz osiąga wartości z ostatniego dziesięciolecia, jest to ponad 9 stopni Celsjusza. Dla porównania w okresie, z tego co czytałem, w okresie od 1960 roku tam chyba do lat 90, no to było to około 7,5 stopnia Celsjusza. No i teraz mamy ten skok temperatury no minimum o te 1,5 stopnia, tak? Czyli ta średnia temperatura nam wzrosła. Na czym polega w ogóle średnia temperatura? Może to wyjaśnijmy. To są pomiary, które są wykonywane każdego dnia w roku. Zbierane są do jednego worka i z tego wyliczana jest średnia temperatura i to jest ta średnia temperatura, która jest w danym roku. I teraz przyrównajmy sobie tą średnią temperaturę do temperatury ciała człowieka, tak? Bo może się nam wydawać, że wzrosła nam temperatura o 1,5 stopnia i czy to dużo, czy to mało? No pewnie gdyby tam było na zewnątrz 23,5 stopnia, a później 25, to tej różnicy byśmy nie zauważyli. Ale jak przyrównamy sobie to do siebie, do ludzi, no to ten wzrost temperatury o 1,5 stopnia, jeżeli mamy 36,6, mamy 38,1, no to faktycznie już odczuwamy na własnym organizmie, że źle się dzieje, tak? Stan podgorączkowy, czujemy się osłabieni, czujemy się źle i myślę, że właśnie w tych kategoriach powinniśmy odbierać ten wzrost średniej temperatury, bo nie jest to tylko wzrost temperatury, ale też wzrost, który ciągnie za sobą szereg różnych konsekwencji, na przykład zmiany rozkładu opadów atmosferycznych, tak? To ile pada deszczu, to ile pada śniegu i to w jakich okresach w ciągu roku ten opad atmosferyczny spada.
2: No właśnie, ostatnio spadło trochę tego deszczu, no ale czy to są takie ilości, że mogą pomóc jakoś złagodzić tą suszę pod Świętokrzyskiem?
5: No, ten wczorajszy deszcz, z tego co obserwowałem, mapy pogodowe i co też powiedzmy doświadczyłem trochę na własnej skórze, tak? No to widziałem, że linia opadów, chyba nawet takich dosyć burzowych, szła wzdłuż Wisły. No i tutaj też tworzyły się lokalnie jakieś niewielkie komórki burzowe. Parę razy wczoraj nawet zagrzmiało, błysnęło się, spadło trochę deszczu, ale ile ten deszcz trwał? Pół godziny? Nie możemy odetchnąć. Tak naprawdę ten scenariusz tego, co stało się na Lubelszczyźnie, ten ogromny pożar, który strawił 500 hektarów lasu i który w tym momencie, mimo że wydaje się, że już jest pod kontrolą, to nadal jednak jest jeszcze dogaszany i ogień to żywioł. Nie wiadomo, co może się z tym pożarem dalej stać. No to myślę, że to taka sytuacja tak naprawdę ona nie musiała stać się na Lubelszczyźnie, nie musiała stać się tam na Roztoczu.
2: Czyli tutaj Świętokrzyskie też jest zagrożone takim pożarem.
5: Jak najbardziej tak. Spójrzmy choćby tutaj na tereny leśne naszego województwa, jak one wyglądają, tak? Jeżeli popatrzymy tutaj na lasy wokół Starachowic, jeżeli będziemy jechać ze Starachowic do Skarżyska, tam mamy leśnictwo Gatka. To jest leśnictwo, które jest właściwie tak siedliskowo, przyrodniczo, porasta siedliska borów świeżych, czyli takie najuboższe, piaszczyste gleby, najbardziej suche, tam rosną najbardziej ubogie rośliny, albo to są mchy, które w okresach bezwodnych przeżywają, ale mają bardzo, bardzo niską wilgotność, albo rosną, są to bory mieszane, gdzie rosną właściwie tylko i wyłącznie krzewy, krzewinki, borówki, wrzosy. Tam, na tych siedliskach, to zagrożenie pożarowe jest bardzo duże i no zresztą każdy, kto próbował rozpalić kiedykolwiek ogień i brał do ogniska, żeby rozpalać suche igliwie sosnowe, no to tak naprawdę wie, że to jest bardzo łatwa, bardzo dobra podpałka i o ogień z takich igieł nie jest wcale trudno, więc tutaj lasy wokół Starachowic, lasy patrząc w kierunku Włoszczowy, patrząc w kierunku z drugiej strony Ostrowca Świętokrzyskiego, czy patrząc na południe naszego województwa, no to to są lasy, które jak najbardziej są zagrożone pożarem. Zresztą mówiliśmy już chyba kiedyś tutaj w naszej audycji o lasach jodłowych. One są nieco bardziej odporne od sośnin na to zagrożenie pożarowe, jednakże i w tych naszych jodłowych borach, w tym naszym jodłowym Borze Świętokrzyskim, ta susza również jest zauważalna i te siedliska, tak samo widać, że one są bardzo dotknięte tym że tej wody brakuje. No widzimy, że jodły schną, że jest jemioła, tak? Że te jodły zamierają. No to jest nic innego jak właśnie efekt tej suszy i tego deficytu opadów, które obserwujemy no, od dłuższego czasu, a który powiedzmy, że w ostatnim chyba dwudziestoleciu pogłębił się jeszcze bardziej, jeszcze znacząco.
2: A tak wracając jeszcze do tego pożaru na Roztoczu, pojawiły się, zdaje się, jakieś teorie spiskowe, rozmawialiśmy przed nagraniem.
5: Tak, przeglądając internet gdzieś tam, znajdując chwilę i że tak powiem, marnotrawiąc ten czas na scrollowanie Facebooka, trafiłem na różne wpisy, które jakby opowiadały, że tak, przed tym pożarem widzieliśmy wzmożony ruch samolotów nad Roztoczem, że były te smugi widoczne, te tak zwane chemitrailsy, tak? Nie mam pojęcia tak naprawdę, co jest w głowach tych ludzi, którzy jakby takie teorie gdzieś tam biorą i te teorie tworzą, tak? Czy w głowach ludzi, którzy mówią, że to jest celowe działanie, żeby pożary były na ścianie wschodniej kraju, żeby było wysiedlenie i to będzie przyczynek do tego, że będzie tutaj aneksja, będzie jakiś wjazd na terytorium kraju obcych sił. Panie redaktorze, możemy sobie odpalić... Może nie jest to dobre słowo. Możemy sobie włączyć mapy Google i popatrzeć, jak wyglądają zasoby wodne w naszym województwie, w województwie świętokrzyskim. Choćby tutaj w najbliższej okolicy, bo jak spojrzymy na północ od Starachowic, no jest tutaj ta rzeka, która później zaczyna dosyć fajnie miejscami dziko płynąć, Jużanka. Jak popatrzymy na Jużankę w okolicach Mirca, w okolicach Trębowca, w okolicach Osin, to możemy zobaczyć, nawet na mapach Google widać, że ta Jużanka to po prostu jest ciek, który płynie takimi prostymi odcinkami. Te proste odcinki to nic innego jak melioracja, jak uregulowanie tej rzeki, uregulowanie jej w tym celu, żeby po prostu szybciej tą wodę z danego terenu odprowadzić, tak, żeby szybciej odwodnić dany grunt. I właściwie te rowy odwadniające, one są obecne w całym rejonie, w całym województwie świętokrzyskim. To nie jest tak, że te rowy melioracyjne to jest coś, co powstało w przeciągu ostatnich 5, 10 czy nawet 20 lat. Tak? To jest działanie historyczne. Niektóre najstarsze rowy to już powstawały w XVIII-XIX wieku, natomiast takie powiedzmy meliorowanie, tak, kraju, no to to jest XX wiek, tak, czyli to jest minione stulecie. Trudno się dziwić ludziom, że wtedy podejmowali takie decyzje, tak, ponieważ no, kraj był po wojnie, tak, potrzebowaliśmy odbudować nasze zasoby leśne, tak, więc uproduktywnialiśmy nowe grunty, żeby tam rósł las, tak, żeby były łatwiejsze do gospodarowania. Potrzebowaliśmy paszy dla zwierząt, więc odwadnialiśmy łąki, żeby albo dało się te łąki skosić, albo dało się te zwierzęta po prostu puścić tam na pastwisko, żeby mogły tam żerować. Jednak i trudno jakby winić ludzi za to, co robili te dziesiątki lat temu, bo nie mieliśmy takiej wiedzy o tym, że klimat się będzie zmieniał, o tym, że to działanie będzie negatywne dla środowiska. To wydawało nam się najlepszym działaniem na wtedy, na tamtejsze czasy, tak? Jednak to, jak widzimy teraz po latach, no to faktycznie przyczyniło się do tego, że w tym momencie żyjemy na kredycie wodnym, tak? Bo poziom wód gruntowych w ciągu ostatnich dziesięcioleci obniżył się o ponad 2 metry. Czyli woda w glebie, tak gdybyśmy po prostu wzięli i zaczęli kopać w glebie, po prostu kopać łopatą, to potrzebowalibyśmy 2 metry głębiej wkopać się, żeby pod łopatą zaczęła być woda. Tak drastycznie zmienił się ten poziom wody gruntowej i tak jak powiedziałem, żyjemy na kredycie, korzystamy z tych resztek zasobów wodnych i tak naprawdę w dużym stopniu nadal nie potrafimy tej wody gromadzić.
2: A co można zrobić, żeby ograniczyć tą suszę? Tutaj mam napisane, nie koszę trawnika, póki żółte nie znika. Domyślam się, że to żółte to jest mniszek lekarski.
5: Tak, to są mniszki, które właśnie teraz obficie kwitną, albo w niektórych miejscach już zaczynają przekwitać. No, szanowni państwo, to ja tutaj myślę, że w dosyć mocnych słowach się wyrażę, ale naprawdę jest to wręcz idiotyczny pomysł, żeby powiedzmy zaczynać koszenie na początku kwietnia, a takie sytuacje obserwuje się, czy to tu w najbliższej okolicy Starachowic, czy na obszarach wiejskich tutaj wokół miasta, czy właściwie wszędzie, gdzie się jedzie, gdzie notorycznie po prostu wyciągamy kosiarki, robią się pierwsze kwietniowe dni cieplejsze, wiemy, że ta wegetacja już ruszyła, że ta trawa zaczęła rosnąć i kosimy po prostu trawę na centymetr, na centymetr to już jest dużo, tak? Kosimy trawnik jak murawę piłkarską, żeby miała kilka milimetrów ten trawnik wysokości, a później co robimy? Podlewamy, tak? Czyli bierzemy kranówę, najczęściej jeszcze to jest woda z kranówy, bądź woda ze studni głębinowej, która to studnia została pogłębiona, bo zaczęło w niej brakować wody. Więc bierzemy tą wodę ze studni głębinowej, podlewamy ten trawnik, który ma 2-3 mm. Ta woda właściwie przez to, że jest sucho, że ten trawnik zdążył wyschnąć przy takim niskim poziomie roślinności, więc ta woda zamiast wchłaniać się w ziemię, to ta woda jeszcze bardziej albo paruje, albo ucieka nam, bo ta wysuszona gleba zachowuje się jak beton i po prostu brniemy w to jakby takie zamknięte koło niefortunnych zdarzeń, które jeszcze bardziej przyczyniają się do tej suszy, więc zastanówmy się, czy może tego trawnika nie wystarczy wykosić raz w miesiącu, tak? Dajmy tej trawie podrosnąć na te 10-15 centymetrów.
2: A są też zwolennicy tego, żeby w ogóle porzucić koszenie.
5: Tak, jak najbardziej. Są tacy zwolennicy i wydaje mi się, że tam, gdzie nie trzeba kosić, tam, gdzie faktycznie nie korzystamy z tej zieleni, czy gdzie faktycznie, powiedzmy, grunty orne nie są, znaczy nie grunty orne, tylko gdzie użytki zielone, tak, gdzie w rolnictwie te tereny łąkowe, pastwiskowe nie są wykorzystywane już w tym momencie, tam możemy faktycznie zaprzestać koszenia i pozwolić, żeby ta roślinność wzrastała, tak? Naprawdę tam, gdzie jest wyższa trawa, tam jest dużo lepszy bufor tej wody. Ta woda nie paruje z tych terenów, z tej gleby, z tej roślinności tak szybko, jak paruje właśnie z takiej niewielkiej kilkumilimetrowej trawki.
2: No to deszczu raczej nie wywołamy, ale co możemy zrobić, żeby ograniczyć tą suszę?
5: To pierwsze działanie to już jest to, o którym wspomniałem, czyli właśnie mniej częste koszenie, rzadsze koszenie tego trawnika, nie podlewanie tego trawnika wodą bezpośrednio idącą z wodociągów. Tak naprawdę, jeżeli przestaniemy kosić, to będziemy musieli podlewać rzadziej, tak? To też jest dla nas poniekąd zysk, tak? Mniej pieniędzy wydamy na prąd, czy tam na paliwo, więc czysta korzyść ekonomiczna. Dodatkowo chcemy mieć wszyscy piękne, ładne owoce, śliwki, jabłka, gruszki, tak? A te owoce nie chcą rosnąć, bo nie ma wody. No to niestety jest konsekwencja naszych działań, o których mało co pamiętamy. Zbierajmy maksymalną ilość wody deszczowej, jaka może być. Ten wzrost temperatury, o którym powiedziałem, to 1,5 stopnia, powoduje to, że tak naprawdę ilość opadów, ona się nie zmieniła, ale zmieniło się jakby rozkład tych opadów w czasie. W okresie wegetacyjnym, czyli teraz w okresie od kwietnia do sierpnia, czy nawet do września, tych opadów deszczu jest o wiele mniej. One pojawiają się rzadziej, są to najczęściej albo krótkie takie deszczyki, jak mieliśmy wczoraj, albo są to nawalne opady deszczu z burzą, więc...
2: No warto tutaj wspomnieć też, że lipiec jest najbardziej deszczowym miesiącem w roku. O dziwo, wydawałoby się.
5: Myślę, że możemy powiedzieć, że lipiec był najbardziej deszczowym miesiącem w roku. To ta sytuacja niestety się zmienia i opady przesunęły się na miesiące jesienno-zimowe, czyli wtedy, kiedy tak naprawdę te rośliny jakby już nie mają okresu wegetacyjnego, bo jednak ta temperatura, mimo że się podniosła, ona jest zbyt niska, żeby te rośliny dalej tą wodę czerpały. One nie wzrastają tak intensywnie, więc zbierajmy, wracając do meritum, zbierajmy każdą ilość deszczówki i wykorzystujmy tą deszczówkę. Bo o co chodzi w tym przeciwdziałaniu, powiedzmy, tej suszy czy zmianą klimatu? Chodzi o to, żeby jak najdłużej utrzymać wodę w krajobrazie. Ilość wody na całej planecie, na kuli ziemskiej, ona się nie zmieniła. Ona jest stała, bo nasza Ziemia otoczona jest jednak otoczona jest atmosferą, która nie pozwala, żeby ta woda uciekała w kosmos, tak? Więc ta ilość wody na planecie jest stała, ale chodzi o to, że przez to, że jest wyższa temperatura, to dużo więcej tej wody jest w stanie gazowym, tak? W parze wodnej i dużo szybciej. I przez to też, że uregulowaliśmy te rzeki, o czym wspomniałem tylko na przykładzie tej Jużanki, to doprowadziliśmy do tego, że ta woda dużo szybciej znika nam z krajobrazu. Więc chciejmy wydłużyć tą ilość wody w krajobrazie. Gromadźmy wodę w deszczówkach, ograniczmy podlewanie trawników, nie wycinajmy drzew. Ja wiem, widzę w ostatnich latach ten trend, że każdy ogródek, każde obejście wokół domu to wygląda pięknie, jak nie ma drzew dużych, jak są małe drzewka, ta zieleń jest bardzo uporządkowana, zagospodarowana, może jakiś skalniaczek. No niestety nie jest to działanie, które sprzyja naszej planecie. Zachowujmy drzewa, zachowujmy stare drzewa, bo te drzewa faktycznie najwięcej tej wody potrafią zgromadzić.
2: A słyszę się takie pytanie, wracając do zimy, że tyle było śniegu tej zimy, a tu susza. Skąd ta susza?
5: Jeden rok nie naprawi tego, co wydarzyło się przez ostatnie kilkanaście, co wydarza się i wydarzało się przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Będą zdarzały się nadal zimy śnieżne, to nie jest tak, że tego śniegu nie będzie, ale te śnieżne zimy, one będą zdarzały się o wiele rzadziej. No ta miniona zima to była pierwsza chyba od 3 czy 4 lat zima faktycznie, że ten śnieg trochę poleżał, tak? No ale co z tego, że ten śnieg poleżał, jak już w tym momencie jakby... Te wczesnowiosenne miesiące, już później jak ten śnieg stopniał, to były pozbawione niemal zupełnie deszczu i właściwie cały ten zasób wodny, który gdzieś tam był zgromadzony, on już w tym momencie wyparował, więc To jest tak, że rok hydrologiczny to trochę coś innego niż rok kalendarzowy, bo rok kalendarzowy wiadomo, od 1 stycznia do 31 grudnia, natomiast ten taki rok hydrologiczny, on zaczyna się jesienią, powiedzmy tak umownie od 1 listopada, czyli mniej więcej wtedy, kiedy rośliny kończą wegetację i kiedy zaczyna się gromadzenie zapasów wody na kolejny rok. I teraz, jak popatrzymy na to, że ostatnie zimy były bezśnieżne, mamy przymrozki, tak? Bo oczywiście są przymrozki, skrobiemy szyby, tego śniegu nie ma, ale jest mróz. W mróz gleba zachowuje się jak skorupa, więc jest twarda, ta woda przez tą glebę nie przeniknie. No i nawet jeżeli padnie taki opad deszczu później w ciągu dnia, ta gleba nie zdąży odtajać i ta woda po prostu spływa, zachowując się jak na betonie. Jeżeli by faktycznie spadał śnieg co roku i te zasoby wody powoli, stopniowo mogłyby wchłaniać w tą ziemię, no to wtedy jak najbardziej to by było z korzyścią. Natomiast taki pojedynczy rok i to, co stało się później, to nic, że był śnieg. Na chwilę może ta gleba, może ten świat odetchnął u nas, no ale przyszły miesiące bez deszczu, czekaliśmy na ten deszcz, przyszło go niewiele. Pewnie dzisiaj trochę ma popadać, bo jakieś zapowiadają faktycznie, że burze tutaj może przejdą przez Świętokrzyskie. No ale tak naprawdę ile tego deszczu spadnie i jak długo ta woda będzie dostępna, czy ona zaraz nie wyparuje i czy to nie będzie jeden deszcz, który będzie znowu raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, tego nie wiemy. Znaczy wiemy, pewnie tak będzie, bo tak jak powiedziałem, że ta ilość opadów przesunęła się i może nie jest tak jak w Afryce, że mamy porę suchą i porę deszczową, ale w tym okresie, kiedy ta woda jest potrzebna i rolnikom, i sadownikom, to tej wody jest bardzo mało. No i po prostu jest susza.
2: W jakie działania możemy się włączyć, żeby ograniczyć suszę?
5: Myślę, że jest wiele organizacji pozarządowych, w których działania możemy się włączyć i są to organizacje, które faktycznie sprzyjają temu, które działają w tym celu, żeby poprawić otaczający nas świat. I może tutaj pewnie przez wielu słuchaczy mogę zostać w tym momencie uznany za lewaka, ekologa i tak dalej. No ale taka jest prawda, że w dużej mierze to organizacje pozarządowe faktycznie jako pierwsze alarmują na pożar, że z klimatem dzieje się źle, że z wodą dzieje się źle i jako pierwsze podejmują działania i myślę, że warto tutaj podkreślić na przykład działalność Centrum Ochrony Mokradeł. Jest to stowarzyszenie, które faktycznie w praktyce działa ku temu, żeby nawadniać torfowiska, żeby tamować rowy melioracyjne. Centrum Ochrony Mokradeł wykupuje też grunty na terenach bagiennych, które to grunty po prostu zostawia. To nie jest tak, że wie pan, NGO skupuje grunty i nagle później będzie tam coś budować i tak dalej. To są wykupowane grunty w tym celu, żeby tam właśnie tworzyć jakby takie ostoje wody, tak, żeby tam poprawiać te stosunki wodne i żeby w takim miejscu ta przyroda i to środowisko mogło jakby pomagać nam w tym, żeby tej wody w krajobrazie było więcej. Więc Centrum Ochrony Mokradeł działa dla torfowisk, dla ochrony torfowisk, dla nawadniania torfowisk. Myślę, że fajnym takim stowarzyszeniem jest Wolne Rzeki, czyli organizacja, która działa w tym celu, żeby przywracać rzekom naturalny bieg. Oczywiście w Centrum Starachowic, tak, to byłoby trudne i na pewno nikt tu nie chce przywrócić naturalnego biegu kamiennej, ale jeżeli popatrzymy na nasz region, to dużo jest takich rzek, które płyną, tak jak wspomniałem wcześniej, jak po prostu proste cieki, rowy odwadniające, które szybko upuszczają wodę z krajobrazu, a takie rzeki, kiedy płyną właśnie takie z zakolami, z meandrami, kiedy ta woda faktycznie może tam spowalniać, rozlewać się, no to takie rzeki są na wagę złota właśnie teraz, kiedy walczymy o każdą kroplę wody. Myślę, że fajną organizacją jest Klub Przyrodników, który działa w tym momencie bardzo dużo w temacie rezerwatów przyrody. I oczywiście tu znów wiem, mogą podnieść się głosy tak, że chcemy zrobić całą Polskę parkiem narodowym, zabronić wszystkiego, wszędzie zrobić rezerwaty. No nie, nie jest tak. Natomiast duża część tych najcenniejszych obszarów przyrodniczo to są obszary właśnie, które są w okolicach rzek, w okolicach mokradeł. No i co? Nie zrobimy tam rezerwatu i ktoś tam się wybuduje, osuszy kolejny teren, osuszy kolejne mokradło i tam postawi jakiś budynek, halę, magazyn czy jakieś przedsiębiorstwo. To są takie tereny, najczęściej właśnie te tereny podmokłe, gdzie nigdy nie powstanie żaden biznes, tak? Już nawet Lasy Państwowe odchodzą zgodnie z tymi najnowszymi praktykami, dobrymi praktykami w gospodarowaniu lasem, odchodzą od tego, żeby prowadzić jakiekolwiek działania gospodarcze, żeby wycinać las w sąsiedztwie rzek. Więc takie tereny jak najbardziej nadają się do ochrony rezerwatowej i będzie to z korzyścią dla nas wszystkich, tak? To nie będzie ograniczenie, które spowoduje, że nagle załamie się gospodarka całego regionu, a faktycznie te zasoby wodne mogą się pomóc. Tak naprawdę wystarczy wpisać w internecie organizacja pozarządowa ochrona wody i znajdzie się bardzo dużo organizacji takich, które działają dla przyrody, działają dla klimatu, choćby Stowarzyszenie Nasz Bóbr. To też jest fajna organizacja, która działa w celu jakby pomocy bobrom. Wyłapuje bardzo dużo wniosków o odstrzał bobrów i faktycznie analizuje i stawia kontrę do tych wniosków, że ten odstrzał bobrów wcale nie jest konieczny, o czym już też kiedyś rozmawialiśmy, że bobry, jak mało kto, pomagają nam, żeby ta woda w rzekach była na dłużej.
6: No, a na koniec możemy sobie chyba życzyć, żeby porządny deszcz w końcu spadł.
5: Myślę, że nawet nie, żeby spadł jeden porządny deszcz, ale żeby były takie okresy, powiedzmy, że będzie padało przez 2-3 dni takim umiarkowanym po prostu deszczem, tak? Żeby padało przez 2-3 dni, potem może być jakiś, wiadomo, tydzień przerwy, ale żeby znowu spadł ten deszcz, tak? I tak naprawdę, żebyśmy nie mieli jednego deszczu raz na miesiąc, czy raz na taki długi okres, jakiś dłuższy okres czasu, ale żeby te deszcze pojawiały się regularnie. Ale czy to...
6: Ale tak jest, że przeważnie narzekamy, że o, jaka pogoda, deszcz, trzeci dzień pada.
5: No właśnie i teraz... Jeszcze może na koniec takie proste porównanie, tak? Czy jeżeli ktoś z naszych bliskich zachoruje, tak? Zdarzy się tragedia, zachoruje na nowotwór, czy dotknie go los w jakiś inny sposób, to czy my zastanawiamy się wtedy, czy aby na pewno to nowotwór, czy ta osoba na pewno jest chora, a czy to nie pomylił się lekarz, tak? I diagnozujemy się dalej, wypieramy to, tą chorobę. Nie, nie robimy tak. Tylko jak wiemy, że faktycznie stało się coś strasznego, to przystępujemy do działania, staramy się pomóc tej naszej najbliższej osobie, albo zbieramy środki na leczenie, albo staramy się jej jakoś przychylić nieba na ziemi, podejmujemy od razu natychmiastowe działanie. I może warto, żebyśmy w ten sam sposób zaczęli podchodzić do tematów klimatycznych, tak? Nie zastanawiali się, czy na pewno jest susza, a może to jest tylko chwilowe ocieplenie klimatu, może tak naprawdę ten klimat się wcale nie ociepla, może to tylko wymysł jakichś tam zwariowanych ekologów. Dowodów naukowych na to, że klimat się zmienia, jest wiele. Ziemia daje nam na każdym kroku wskazówki, że dzieje się coś złego, choćby ten pożar, choćby to, że trawa na trawniku nam żółknie, tak? Że liście z drzew wcześniej opadają. Tych przykładów jest dużo, a my te przykłady i te objawy bagatelizujemy, tak? Przestańmy bagatelizować, a zacznijmy faktycznie traktować zachowanie wody jako priorytet. I niestety te życzenia, że chciejmy, żeby ten deszcz spadł, żeby trochę popadało, żeby był solidny deszcz, to mogą być tak naprawdę życzenia, które się nie spełnią, jeżeli za tymi życzeniami nie pójdą nasze konkretne działania. Jeżeli my nie zaczniemy dbać o wodę i chronić tej wody, to woda sama znikąd nie spadnie.
6: Dziękuję serdecznie. Naszym gościem był Kuba Wyka, Stowarzyszenie Ficedula. Do naszego stałego cyklu Na Tropie Przyrody wrócimy niebawem.
5: Dziękuję.
1: SK Starachowice News.
6: Fabryka samochodów ciężarowych powstała w 1984 roku jako przedsiębiorstwo państwowe na bazie zakładów mechanicznych w Starechowicach, założonych w 1920 roku, produkujących w okresie międzywojennym armaty oraz ramy do samochodów. W 1981 roku w naszym mieście wyprodukowano 500-tysięczną ciężarówkę. A ciężarówki STAR wspomina Maciej Szlązak z działu techniki Muzeum Przyrody i Techniki.
7: Dzięki tej fabryce miasto urosło w siłę. To fabryka dawała miejsca pracy mieszkańcom i rozwijała to miasto. Z tego względu, że współfinansowała i budowę

samochodów. No bo tu marka taka, tu model taki, skądś te części trzeba było dobierać, więc była potrzeba stworzenia własnego projektu, własnego samochodu z pełnym zapleczem, gdzie byśmy mogli na miejscu produkować te części, modernizować ten samochód. No i tak właśnie szukano jakiejś lokalizacji dla tego zakładu. W Starachowicach były puste zakłady zbrojeniowe, które można by było przekształcić właśnie na fabrykę. Dodatkowym atutem było to, że znajdowała się tutaj, no już co prawda leciwa, ale jednak huta, czyli zakład hutniczy, którym się tutaj znajdujemy przy muzeum. Więc można było wykorzystać ten zakład jako takie częściowe zaplecze. No i zdecydowano tutaj na uruchomienie produkcji. Początkowo była to produkcja taka bardziej ręczna, bo w pierwszym roku około tam 245 sztuk udało się zmontować. W pierwszym roku, czyli w 1949 roku. Trzeba powiedzieć, że te pomysły na budowę tego samochodu, no to już się pojawiły przed II wojną światową. Inżynierowie nasi w Polsce, taka grupa PZ-Inż się to nazywało, gdzie skupiała tych inżynierów i oni tworzyli te pomysły, które później były po II wojnie wykorzystane. I trzeba przyznać, że no jest to samochód, ten Star 20, bo taki właśnie samochód powstał, był dosyć nowoczesnym samochodem. Tamte rozwiązania były przyzwoite jak na tamten okres czasu. Na przykład kabina była bardzo nowoczesna. Przeważnie silniki znajdowały się przed samochodem, ten samochód musiał być wydłużony, a tu silnik znalazł się już w środku w kabinie. Szereg rozwiązań. Nowoczesny dosyć silnik, benzynowy. Benzynowy dlatego, że no jednak łatwiej było uruchomić taki samochód zimą niż silnik diesla, a koszty jeszcze użytkowania, eksploatacji samochodów nie odgrywały jakiejś takiej szczególnej roli w tamtym okresie czasu. Bo przecież to były samochody państwowe, to nikt prywatnie sobie stara nie kupował, tylko były użytkowane w zakładach państwowych. W sumie, no po to liczymy, 20, 21, 25, 27, 28, 29, seria 200, 244, 266, a potem już w latach 90. Star 1142 i 742 możemy przyjąć, że 11 modeli takich podstawowych plus pochodne. No bo tutaj mamy podstawowy samochód, który można zabudować w postaci wywrotki, dźwigu, żurawia, cysterny. Były takie jeszcze krótkie serie samochodów, jak na przykład Star 38, ale tutaj możemy pominąć, bo to tak zlepek modeli Stara 200, bo to było tak trochę na uboczu, trochę na eksport, tak trochę części zostało od tego, trochę od tego. Jeszcze pominąłem jeden model, 660 wojskowy i 66, no to byśmy dodali, że ze 13 modeli. Głównie transport, samochody średniej ładowności, transport lokalny, oczywiście tak jak wspomniałem, zabudowy specjalistyczne, czyli cysterny, żurawie, wojsko. Wojsko było dużym odbiorcą naszych samochodów. Od modelu 66 pierwszego, potem stara 660 zmodernizowana wersja, aż po ostatni taki model 266, zupełnie nowa konstrukcja z bardzo nowoczesnym silnikiem wysokoprężnym. Do dziś jest ten samochód wykorzystywany, jest modernizowany w Starachowicach. Mamy dwa zakłady, które wykonują takie modernizacje tego samochodu. Pozostaje podwozie oryginalne i na tym podwoziu zabudowany jest nowy silnik nowoczesny, współczesny, nowa kabina, w zależności to, co sobie wojsko zażyczy. To tak, takie są trzy daty w zasadzie i można sobie wybrać, kiedy ta nasza marka się zakończyła, bo około 2000 roku przestano produkcji polskiej ciężarówki Stara. 2006 rok, koniec produkcji Stara, Staromana. To był taki przebudowany MAN na Stara, a w 2009 roku znika ostatecznie znak, logo z nazwy zakładu. Trzy daty, a każdy może sobie wybrać, gdzie jest zakończenie tej historii. Samochody były eksportowane do wielu krajów, nawet i tam do Brazylii, tak już egzotycznie mówiąc, i Finlandia, te pierwsze modele były wysyłane.

0: Afryka. No, Afryka i ten rynek wschodni, no to tam te samochody były eksportowane, bo potrzebowano tam samochodu taniego i wytrzymałego. A taki właśnie star był, bo na tym europejskim, powiedzmy, rynku samochody zachodnie były znacznie droższe. Pewnie lepiej wykonane, ale właśnie na tych rynkach afrykańskich zależało, żeby to konstrukcja była jak najprostsza, żeby nie wymagała jakiegoś specjalnego oprzyrządowania i żeby była trwała. I żeby paliwo, jakie było wlewane do tego samochodu, nawet było najgorszej jakości, a ten samochód miał dalej podróżować. No, była taka wersja dostosowana. Oczywiście to nie jest taki samochód, który wyprodukujemy w Starachowicach i powiemy, a to dzisiaj to może do Afryki go wyślemy, albo nie wiem, do Finlandii. Oczywiście tamte rynki wymagały dostosowania do warunków, jakie panowały w tym kraju, więc te samochody były przystosowane. Na przykład w Afryce był zupełnie inny przedni zderzak. W Starach 266 to była taka wersja Tropic się nazywa. Większe zbiorniki paliwa, no bo wiadomo, dłuższe, gdzieś tam piaszczyste odcinki, większe zużycie paliwa. Zbiorniki na wodę, pitno. To takie no, ciekawostki, jakie były montowane dla konkretnie tego rynku. Oczywiście tam specjalne zabezpieczenie instalacji elektrycznej. Lubiły się samochody zapalić od tej wysokiej temperatury. Takie tam panowały niekorzystne warunki. I rzeczywiście była taka sytuacja, że jak prezentowany był Star 266, to po iluś tam, po jakimś czasie tych prezentacji, nie wiem, dzień, dwa, to już tak dokładnie nie pamiętam, rzeczywiście też taki samozapłon dostał. No tam podpowiedziano, że trzeba po prostu dostosować do tych wymogów. I rzeczywiście ten samochód się tak doskonale sprawdzał w tych pustynnych warunkach, że zdecydowano na zakup no, serii całych tych transz samochodów do Afryki. No wykruszają się te samochody. Na szczęście są pasjonaci, którzy tam gdzieś zdobywają te pojazdy. No głównie z wojska, bo jednak wojsko mało jeździło tymi samochodami, ale mieli obowiązek konserwacji, pilnowania, żeby ten samochód był sprawny, więc dużo wojskowych pojazdów, starów się zachowało. Kolejny kierunek to straże pożarne. Takich samochodów pożarniczych też można sporo spotkać, bo wiadomo, jak na jakichś mniejszych miejscowościach ten Star 25-27 to był jedyny samochód i nie było nawet takiej wizji, nie było możliwości, że zostanie on wymieniony na jakiś nowoczesny, współczesny. Stąd bardzo dbano, odmalowywano te samochody, żeby były cały czas sprawne. Najgorzej to w transporcie, bo te samochody były mocno eksploatowane i po prostu się zużyły w międzyczasie. Stara 266 uruchomiono produkcję pierwszą seryjną, pierwszą serię w 73 roku w lipcu. No i chyba to było z okazji 25-lecia fabryki, bo tak jakoś chcieli to powiązać. No i ten samochód no, dostawał nagrody na targach poznańskich, bodajże złoty medal. Otrzymał właśnie za tą jeszcze wersję Tropic, o której wspominałem, afrykańską. Najbardziej wytrzymały i jakościowo chyba najlepszy, ponieważ przy budowie tego samochodu, przy montażu jak gdyby, był odbiór wojskowy i kontrola wojskowa cały czas była nad produkcją tego samochodu, nad elementami, które były przyjeżdżały do zmontowania z innych, powiedzmy, firm. No i często te elementy podzespoły były odrzucane przez taką kontrolę, bo nie spełniały warunków wojska. Stąd ten samochód no, musiał być taki dopracowany, dopieszczony. Oczywiście trzeba sobie przypomnieć, że to lata 70., 80., wszystko zakłady państwowe, nie było żadnej konkurencji, stąd te podzespoły, części zamienne wykonywane w różnych zakładach i nawet i w naszych starachowickich, były robione tak, aby tylko, żeby to jakoś zadziałało. Nie były wysokiej jakości, nie pilnowano, nie trzymano się tych norm, wiecznie były jakieś odstępstwa, nie było materiałów, nie było surowców, trzeba było jakiś zamiennik wstawić, który był gorszej jakości, więc no pewnie kierowcy czasem narzekali na jakość tego samochodu i była zmienna w zależności kto montował te pojazdy, ale w sumie to Star to takie nasz polski produkt, więc nawet jak miał wady, to trzeba czasem przymknąć oko na te wady, bo to w końcu nasze było. O ile Star bazował na typowych, przynajmniej tak się to zaczęło, na typowych polskich rozwiązaniach i to był prawie, że kompletna polska produkcja od silnika po skrzynię biegów, po kabinę, to jednym z czasem okazywało się, że no jednak no nie nadgonimy sami tych zachodnich konstrukcji i trzeba i łatwiej, szybciej będzie zakupić jakąś licencję czy na skrzynię biegów, czy na inne elementy, niż próbować dogonić, skoro są gotowe rozwiązania. I te licencje bardzo często się pojawiały w Polsce, czy duży Fiat, całe linie produkcyjne, które potem elementy z tego Fiata trafiały i do Żuka, i do Nysce, i do wszystkich samochodów, nawet i w Starze na przykład były klamki od Malucha używane. Dokładnie ta sama klamka wejściowa do drzwi jak w Maluchu, tak i znajduje się w Starze na przykład 742. Także szukano jakichś oszczędności, skoro mieliśmy wykupioną licencję na produkcję włączników i innych, to te włączniki trafiały do wielu samochodów jednocześnie. Więc była licencja kupiona, więc tą technologię wykorzystywano wszędzie, już w każdym samochodzie, gdzie się da oczywiście. Także tak, ta licencja nam pozwoliła dogonić troszeczkę tą, zmniejszyć tą stratę między Polską a Zachodem, jeśli chodzi o technologię. No i też nie ukrywam, że całe linie montażowe, produkcyjne były przywożone z Zachodu, nawet i w Starachowicach. Taka niemiecka firma była Schenck, która tutaj nam też dostarczała maszynę do obróbki, co powodowało, że ten produkt gotowy był lepszej jakości, bo te maszyny były dopracowane i szybciej można było wyprodukować i więcej. Tak maksymalnie produkowaliśmy około do 25 tysięcy sztuk rocznie. Tyle udawało nam się, tam troszkę poniżej, ale do 25 tysięcy. To jest połowa lat 70., gdzie są te nowoczesne linie, gdzie jest zapotrzebowanie, zatrudnienie z okolicznymi filiami, czyli tam Igrzyska, Skarżysko, Lipsko, Końskie, też liczba pracowników dobijała w najlepszym okresie czasu do 25 tysięcy niecałe. Na takiej wystawie właściwie, gdzie my tutaj prezentujemy, 8 samochodów jest wystawianych stale, natomiast w rezerwie, no, takie samochody zużyte, 7 chyba sztuk. Te 3-4 sztuki to się powtarzają. Natomiast resztę są jak gdyby uzupełnieniem tej gamy, ale no niestety są w kiepskim stanie. Pozyskiwane były z różnych źródeł. Były tu dary, na przykład firma Tarkopol nam przekazała chyba ostatni samochód. Użytkowany był, skończył swoją działalność, że tak powiem, był jeszcze sprawny, ale nie opłacało się go remontować i został przekazany. Wojsko, 3 samochody otrzymaliśmy z wojska. Z darów też jeden Star 200 był przekazany, troszkę spuścizny po fabryce, czyli tam Star 20, Star 266, które były prezentowane w muzeum przyfabrycznym. Była tutaj odbudowana, jak gdyby to jest na ramie, którą udało się znaleźć, nie udało nam się jej wykorzystać, bo była niekompletna, zniszczona. Więc jak gdyby no jest to obudowane całościowo od początku ten samochód. Nas tutaj uniosło na duchu wszystkich Polaków, że w ogóle papież przyjedzie, a tym bardziej Starachowiczan, że jeszcze pojedzie naszą starachowicką ciężarówką. No samochód bazował na wojskowym Starze model 660. Ponieważ do budowy tego samochodu potrzebny był duży, masywny samochód, który by potrafił jechać z bardzo niewielką i stałą prędkością. I przy tej niewielkiej, stałej prędkości miał się silnik nie przegrzewać. Stąd wybrano Stara 660, który już był wysyłany na afrykańskie rynki. Również więc był dostosowany do tych wysokich temperatur. No oczywiście miał ten samochód zabrać kilkanaście osób na pokład. Siłą rzeczy musiał być duży, wysoki. Chodziło o bezpieczeństwo. Obawiano się, że jakiś mniejszy samochód, gdyby tłum napierał, mógłby ją spowodować, że mógł wywrócić nawet taki mniejszy pojazd. Stąd miał być wysoki samochód, tak żeby nikt nie sięgał do tej zabudowy. No i zdecydowano się na stara 660, ponieważ spełniał większość tych warunków i można było go przystosować właśnie do takiego zamówienia. Oczywiście wymagało to pewnych przeróbek. Gondola, czyli zabudowa tylna, właśnie ta część, to już nie u nas była wykonywana, tylko w warszawskim zakładzie. My przygotowywaliśmy tutaj podwozia, dwa dostosowane do tej specjalistycznej zabudowy. Dwa, bo drugi egzemplarz to był taki samochód zastępczy, dubler, który miał ewentualnie gdzieś tam w pobliżu być. No, nie był potrzebny, ale no, lepiej było mieć jakieś zabezpieczenie.
1: SK Starachowice. SK Starachowice News.
2: Świętokrzyska Straż Pożarna codziennie czuwa i dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Służba wiąże się z podejmowaniem różnych wyzwań, które są bezpośrednim zagrożeniem życia. Strażacy muszą wykazywać się specjalnymi cechami pozwalającymi na skuteczny udział w licznych interwencjach.
3: Starszy kapitan Marcin Bajurusz, rzecznik prasowy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
4: Więc takie moje pierwsze pytania, jak takim strażakiem zostać?
3: To szeroko pojęte, tak naprawdę trzeba doskonalenie podjąć. Mam na myśli zarówno sprawność fizyczną, ponieważ to cechuje wszystkich kandydatów, a także trzeba mieć szereg kursów doskonalących umiejętności, a także potwierdzających kwalifikacje. Ścieżka do zawodu strażaka jest tak naprawdę trzytorowa. Pierwsza to ścieżka przez szkołę oficerską. To najbardziej światła i najbardziej edukacyjna ścieżka, ponieważ opiera się o szkolnictwo wyższe i opiera się głównie o Akademię Pożarniczą w Warszawie. To właśnie tam trzeba aplikować. Aplikowanie do tej szkoły rozpoczyna się wcześniej niż na inne uczelnie, ponieważ już około miesiąca marca należy składać pierwsze dokumenty, przejść testy sprawności fizycznej, konkurs świadectw maturalnych, następnie sezon unitarny, czyli dwumiesięczne skoszarowanie w Puszczy Kampinowskiej i dopiero po tym okresie jest się pod chorążym w Akademii Pożarniczej w Warszawie. Studia to 5-letnie studia jednolite magisterskie i one właśnie sprawiają, że absolwent takiej szkoły kończy z pierwszym stopniem oficerskim i podejmuje pracę w jednej z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całego kraju. Druga ścieżka to szkoły aspirantów. Takich szkół aspirantów w Polsce mamy 3. Szkoła aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoła aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Do tej szkoły nabór wygląda bardzo podobnie jak do szkoły oficerskiej, jednak jest to szkoła o szczebel niżej, czyli szkoła kształcąca techników pożarnictwa. Absolwent otrzymuje pierwszy stopień aspirancki, czyli korpus niżej niż oficerski i podejmuje pracę również w jednostkach organizacyjnych na terenie całego kraju. Kształcenie w szkołach aspirantów trwa 2 lata. I ostatnia ścieżka, że tak powiem, najszerzej dostępna, jest to ścieżka poprzez nabór do poszczególnych komend na terenie całego kraju. Należy wówczas śledzić nabory w poszczególnych komendach i wówczas pojawiają się wakaty na stanowiskach, czy to biurowych, czy to na stanowiskach kierowca-ratownik i właśnie te stanowiska są dostępne dla kandydatów. Tutaj nabór odbywa się wewnętrznie poprzez każdą komendę w miarę dostępnych miejsc. Przyjmowane są kolejne osoby. Podczas naboru sprawdzane jest oczywiście sprawność fizyczna, ale również przygotowanie do pracy na wysokości poprzez wejście na odpowiednią wysokość drabiny mechanicznej, a także oczywiście trzeba przejść komisję lekarską składających się z kilkunastu lekarzy oraz finalnie musi jeszcze odbyć się postępowanie kwalifikacyjne sprawdzające wiedzę na temat pożarnictwa. W procesie rekrutacji również jest brany w procesie rekrutacji właśnie z naboru brane jest pod uwagę to, jakie kursy ukończył i jakie kwalifikacje posiada już kandydat do pracy. Mam tu na myśli chociażby kursy strażaków OSP, kursy dowódców OSP, czy kursy kierowców konserwatorów sprzętu OSP, a także inne kursy dostępne na cywilnym rynku, jak chociażby nurków, czy kursy związane z pracą na wysokości. Warunków jest dużo, to prawda, natomiast kandydatów jest równie dużo jak tych warunków. Bardzo dużo osób stara się o przyjęcie w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Cieszymy się nieustannie zainteresowaniem wśród kandydatów. Ta elitarność tego zawodu powoduje, że dużo osób chce wstąpić w te szeregi. Poza tym bardzo dobrą tutaj reklamę dla Państwowej Straży Pożarnej jest również coraz lepiej funkcjonujący system jednostek ochrony przeciwpożarowej ogólnie, czyli ochotnicze straże pożarne. To właśnie w tych jednostkach pierwszy kontakt z rzemiosłem strażackim właśnie mają młodzi kandydaci do wstąpienia później w szeregi Państwowej Straży Pożarnej. Weryfikują, czy chcą tą ścieżką podążać, ale również zdobywają pierwsze doświadczenia i naprawdę praca, służba, bo trzeba tak powiedzieć, że to jest służba w Państwowej Straży Pożarnej, ale również służba w ochotniczych strażach pożarnych, to niesamowita motywacja tak do dalszej służby, ale również do życia. Jest to swego rodzaju pasja dla wszystkich strażaków i niewątpliwie właściwy kierunek rozwoju dla młodych, wysportowanych mężczyzn, dlatego zachęcamy, aby jak najwięcej osób wstępowały w szeregi ochotniczych straży pożarnych, a później z czasem mamy nadzieję, że również spotkamy się w mundurach Państwowej Straży Pożarnej. Cechy, jakie strażacy powinni mieć, to oczywiście sprawność fizyczna, o czym już wspominaliśmy, ale również cechy te psychofizyczne, czyli mam tu na myśli również odpowiednią odporność na stres, ponieważ jednak praca strażaka oczywiście niesie ona ze sobą dużo satysfakcji, ale niesie również ze sobą bagaż obciążenia emocjonalnego, ponieważ pamiętajmy, że pracujemy w sytuacjach bardzo stresogennych. Dodatkowo należy podkreślić, że strażak zawsze jedzie tam, skąd inni uciekają, czyli bierze na siebie zagrożenie związane z różnego typu czynnikami, czy to wysokie temperatury podczas pożarów, czy to ryzyko zawalenia się obiektu. To ryzyko często właśnie trzeba mieć wkalkulowane w tą pracę i ta odporność na stres to jest bardzo pożądana cecha. Dużo też empatii i gotowości do niesienia pomocy, ponieważ pamiętajmy, że zazwyczaj borykamy się z problemami innych i trzeba to robić w taki sposób, aby oczywiście pomóc, ale aby również jak najlepiej wesprzeć tą osobę, ponieważ oprócz czynników fizycznych, jakie oddziałują na poszkodowanych, są również czynniki psychologiczne i tutaj strażak powinien również mieć w sobie tą empatię, aby odpowiednio umieć wsparcie przekazać osobie poszkodowanej.
4: Co jest takim największym wyzwaniem w pracy strażaka?
3: Takie codzienne wyzwania to, że za każdym razem jedziemy do innego zgłoszenia. Nie ma dwóch takich samych zdarzeń. Każde zdarzenie czymś się różni i no niewątpliwie to jest też elementem tym stresogennym w naszej pracy, w naszej służbie, że właśnie nie można się tak naprawdę w 100% przygotować na konkretne zdarzenie. Oczywiście pewne ramy są powtarzalne, natomiast co do zasady każde zdarzenie jest inne i to tak naprawdę jest najtrudniejszym elementem, jeżeli chodzi o służbę w Państwowej Straży Pożarnej.
4: A z kolei taką przyjemnością największą, satysfakcją?
3: No satysfakcja to niewątpliwie wdzięczność osób po udzielonej pomocy. Widać, że służba w Państwowej Straży Pożarnej cieszy się niesłabnącą sympatią społeczeństwa oraz niesłabnącym zainteresowaniem. To jest pokłosie właśnie tego, że społeczeństwo bardzo dobrze odbiera naszą służbę i to niewątpliwie jest największe szczęście, jakie niesie ze sobą właśnie ta służba, czyli poczucie dobrze spełnionego obowiązku.
4: A praca strażaka na przestrzeni lat się bardzo zmieniła, bo kiedyś gasiliście pożary, a teraz zakres obowiązków jest znacznie większy.
3: Zdecydowanie się zmieniła, zmienia się ciągle. Tak naprawdę od 32 lat funkcjonuje Państwowa Straż Pożarna jako profesjonalna formacja ratownicza i te 32 lata to nieustanna zmiana. Jedno, co jest pewne, to zmiana. I właśnie tutaj warto podkreślić, że na początku gasiliśmy tylko i wyłącznie pożary. Później wraz z założeniem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ten zakres obowiązków został rozbudowany i w dalszym ciągu jest rozbudowywany, chociażby ratownictwo techniczne, chemiczno-ekologiczne, ratownictwo wysokościowe, ratownictwo medyczne, ale także mamy do czynienia z ratownictwem wodno-nurkowym. Tak naprawdę to spektrum działania Państwowej Straży Pożarnej, a przez to również ochotniczych straży pożarnych jest bardzo szerokie i niewątpliwie będzie się rozwijać, ponieważ kiedyś, tak jak wspominaliśmy, gasiliśmy tylko pożary, obecnie tylko 26% naszych działań to gaszenie pożarów, pozostałe 74% to inne miejscowe zagrożenia. To jest trend, który będzie się rozwijał, ponieważ jak widzimy, na ukończeniu są prace związane z ustawą o ochronie ludności i myślę, że ta ustawa przyniesie kolejne zadania dla ochrony przeciwpożarowej.
4: Które te interwencje są takie najpopularniejsze w tym momencie? Sytuacje drogowe jednak?
3: Tak naprawdę bardzo dużo mamy zjawisk atmosferycznych, które przynoszą nam wzmożoną liczbę interwencji. Były takie zdarzenia, które szczególnie okresy wakacyjne, okresy letnie predysponują do występowania zjawisk burzowych, które przysparzają pracy strażakom w całym kraju, również na terenie województwa świętokrzyskiego. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te zdarzenia, to te zdarzenia meteorologiczne, one najbardziej przysparzają pracy. Warto również dodać, że działalność człowieka także przysparza pracy. Mam tu na myśli chociażby podpalenia i wiosenne pożary traw, które cyklicznie co rok powtarzają się. Warto również dodać, że w związku z rozwojem cywilizacyjnym budujemy coraz wyżej i coraz więcej budynków. Te budynki są coraz lepiej przygotowane do autonomicznej obrony, ale one również wymagają często podejmowania interwencji przez strażaków. Mamy dużą liczbę alarmów fałszywych, z roku na rok jest ich coraz więcej, ale także warto dodać, że właśnie ten rozwój cywilizacyjny determinuje rozwój motoryzacji i postęp, jeżeli chodzi o rozwój motoryzacji, to również konsekwencją tego postępu jest to, że coraz częściej wjeżdżamy do zdarzeń drogowych. Niestety te zdarzenia są również coraz bardziej poważne z tego względu, że samochody są coraz lepsze, coraz większe prędkości mogą rozwijać, a niestety umiejętności kierowców często pozostają w dysproporcji właśnie z możliwymi osiągami samochodów.
4: Na pożary najczęściej odpowiada człowiek właśnie, tak jak pan powiedział?
3: To zależy jakie pożary, ponieważ warto podkreślić, że mamy różne pożary. Jeżeli chodzi o pożary nieużytków, tu zdecydowanie statystyki są jednoznaczne. Człowiek jest głównym sprawcą tego typu zdarzeń. Podpalenia to zmora naszych czasów, jeżeli chodzi o pożary właśnie suchej roślinności. Jeżeli chodzi o pożary w okresie letnim, mam tu na myśli chociażby pożary lasów, tu niestety również człowiek przoduje w tych statystykach, często poprzez swoją nie tylko celowość, chociaż ta celowość niestety jest najczęstszym powodem pożarów lasów, ale również swoją nieopatrzność, czyli zapruszenie ognia poprzez wyrzucenie jakoś niedopałka papierosa, zapałki. To jest wszystko właśnie działalność człowieka. Ale mamy również rozwój cywilizacyjny, rozwój zagrożeń związanych chociażby z elektromobilnością, mamy rozwój zagrożeń związanych z fotowoltaiką. Tak naprawdę w każdym budynku może dojść do pożaru, ponieważ każdy budynek jest wyposażony w energię elektryczną. A energia elektryczna obecnie jest szeroko wykorzystywana i coraz większe obciążenia nasze instalacje przynoszą, ponieważ coraz więcej urządzeń wymaga jak największego zasilania właśnie w prąd, co powoduje, że niestety te instalacje często są źle obliczone, nie na obecne czasy i niestety dochodzi do zwarć, przeciążeń i to właśnie jest to ryzyko, które niesie ze sobą również rozwój technologiczny.
4: Co może zrobić człowiek, mieszkaniec Kielc, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia pożaru? Czy są jakieś takie praktyki, które są zabezpieczające po prostu przed tego typu zdarzeniami?
3: Przed samym zdarzeniem niewątpliwie rozwaga jest w stanie nas ustrzec i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Przypominam, że na każdym zarządcy obiektu ciążą takie zarządcy, właścicielu bądź użytkowniku, ciążą przepisy wynikające z prawa budowlanego, mianowicie powinniśmy dokonywać okresowych przeglądów instalacji kominowych, również czyszczenia tych przewodów, ale również jeżeli chodzi o przeglądy instalacji elektrycznych, raz na 5 lat każdy dom powinien takie przeglądy przejść. Dodatkowo warto również pamiętać o serwisowaniu urządzeń grzewczych, które są w naszych domach, ponieważ jak pokazują statystyki, wady urządzeń będących na wyposażeniu naszych domów również są powodem pożarów. Oprócz tego, co możemy zrobić, aby nie doszło do pożarów, warto również wiedzieć, co mieszkańcy Kielc mogą zrobić podczas gdy do tego pożaru dojdzie. Pamiętajmy o tym, że pożar, jeżeli wcześniej jest zgłoszone zdarzenie, wcześniej jest ono opanowane, niesie ze sobą zdecydowanie mniejsze straty. Najbardziej niebezpieczne pożary wybuchają w nocy, wtedy kiedy ludzie śpią i mają ograniczoną zdolność poznawczą otoczenia. Dlatego warto wyposażyć swoje mieszkanie w czujniki dymu. Czujniki dymu, które ostrzegą nas o pożarze, czyli właśnie o zagrożeniu, które jest tak niebezpieczne. Statystyki są nieubłagane. Każdego roku w Polsce dochodzi do ponad 30 tysięcy pożarów budynków mieszkalnych, w których ginie około 400 osób. To są bardzo niepokojące statystyki. Na terenie naszego województwa również niestety takie pożary tragiczne miały miejsce w ostatnich latach.
4: A kiedy mówi się o nieuzasadnionym wezwaniu straży pożarnej i jakie są tego konsekwencje? Czy zdarzają się takie przypadki?
3: Tak, zdarzają się takie przypadki. Rzeczywiście alarmów fałszywych, tak jak wspominaliśmy wcześniej, jest z roku na rok coraz więcej. Jest to konsekwencja tego, że rozwój cywilizacyjny, zarówno nowoczesne budynki, jak i nowoczesne samochody są wyposażone one w autonomiczne systemy alarmowania służb. Mam tu na myśli chociażby monitoring przeciwpożarowy w budynkach, czy choćby system e-call w samochodach osobowych. One bezpośrednio po wystąpieniu zagrożenia wysyłają sygnał do służb. Niestety, ale te systemy, one jeszcze nie są tak precyzyjne i czasem popełniają błędy. One są nam bardzo pomocne. My, jako służba, jako Państwowa Straż Pożarna, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że coraz więcej budynków, coraz więcej samochodów wyposażonych są w takie systemy.
1: SK Starachowice News.
2: Bartosz Banicz, witam i zapraszam w naszym studio cykle z przewodnikiem po regionie, choć tak naprawdę to ten cykl nazwiemy z Anetą M. Po regionie w naszym studio witam przewodnika świętokrzyskiego, także przewodnika po Sandomierzu, Anetę Marciniak. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
2: Będziemy opowiadali o najbliższej okolicy. Tak to jest z najbliższą okolicą, z najbliższym regionem, że czasami zupełnie nic o nim nie wiemy albo wiemy mało. I przekonamy Was o tym, że wiele miejsc w najbliższej okolicy Starachowic, czy też w samych Starachowicach, bo tutaj też spróbujemy zajrzeć od czasu do czasu, to takie miejsca, które mogą być ciekawe na wycieczkę rowerową, na wycieczkę pieszą, czy na
5: nawet na weekendowy wypad, żeby zobaczyć coś innego, nie to, co jest komercyjnie sprzedane szeroko w telewizji, gdzie zapraszają media, te świętokrzyskie, te ogólnopolskie, ale też takie miejsca, które mają swoją wyjątkową historię, mają swój wyjątkowy klimat, są naprawdę ciekawe i warto z punktu widzenia nawet takiego lokalnego patriotyzmu o nich dużo wiedzieć albo wiedzieć coś. I Aneta Marciniak spróbuje nas do tego przekonać, że jak to się mówi popularnie, cudze chwalicie, swego nie znacie. Dziś zwiedzimy sobie kilka miejscowości położonych niedaleko Starachowic, a ta pierwsza miejscowość, to ja nawet nie wiedziałem, przyznam szczerze, i tutaj też będę często powtarzał, że nie wiedziałem, chociaż myślę, że niektóre rzeczy dla mnie również nie będą czymś zupełnie nowym. Ta najbliższa miejscowość, o której dziś powiemy, nie najbliższa, albo miejscowość, o której dziś powiemy, to Chybice, choć nie tylko. Chybice to miejscowość położona 15 km od Starachowic.
6: No mniej więcej tak. Na pewno warto o niej dodać to, że jest może nie najstarszą miejscowością w województwie świętokrzyskim, ale jedną z tych starszych. Chybice leżą w gminie Pawłów i myślę, że wśród słuchaczy na pewno znajdzie się ktoś, kto był ze mną na wycieczce albo kto mnie chociaż przynajmniej raz słuchał i wie, że ja takim piewcą gminy Pawłów jestem, dlatego że dla mnie ona naprawdę skarbami stoi. Jeśli chodzi o Chybice, słuchajcie, to takim skarbem tej miejscowości jest kościół. Kościół pod wezwaniem świętej Małgorzaty. I cóż, w tamtych czasach, o których ja teraz będę mówić, warto pamiętać, że okolice Łysogór pokrywała puszcza. I tak było też w Dolinie Pokrzywianki, właśnie w miejscowości Chybice. Gdzieś tam, gdzieniegdzie rozlokowały się niewielkie osady ludzkie. Na te tereny przybywali biskupi krakowscy, którzy po pierwsze mieli za zadanie ewangelizować osiadłych tam ludzi, a dwa oczywiście przybywali dla darów tej puszczy, czyli po prostu na polowania. I właśnie wtedy, mniej więcej w roku 1362, został wybudowany tam kościół.
5: I to jest kościół jednoznacznie XIV-wieczny, tak? XIV wiek to jest też początek miejscowości?
6: Tak. Wtedy, kiedy się okazuje, że te osady zaczynają powstawać coraz liczniej obok siebie i coraz więcej tych osób się tam osiedla, one zaczynają się łączyć, zaczynają być ewangelizowane, a zatem musi powstać świątynia. I powstaje. Bardzo ładna. Zachęcam każdego do odwiedzin. Ona jest o tyle, słuchajcie, ciekawa, że jest to świątynia jednofilarowa. I każdemu, kto słyszał o sporze Kazimierza Wielkiego z księdzem Baryczką, od razu może się nasunąć takie skojarzenie, że jest to kościół tak zwany ekspiacyjny. Natomiast nie, mimo tego jednego filara nie należy do kościołów tych ekspiacyjnych, natomiast no, przypomina go. Filar, który unosi sklepienie kościelne, jest po prostu ozdobą. Nie jest to również jedyny taki kościół, chociaż z takimi opiniami też można się spotkać. Mniej więcej taką samą świątynię spotkamy na przykład w Lublinie, jest to kaplica Świętej Trójcy. Ale wracając do kościoła w Chybicach, bardzo bym zachęcała, żeby wchodząc do środka, żeby szczególnie zwrócić uwagę na północną ścianę. Ona odznacza się bardzo piękną polichromią z Matką Bożą, a także nietypowymi bardzo, bo naniesionymi tynkiem na ścianę stacjami drogi krzyżowej.
5: To są Chybice, czy oprócz kościoła w Chybicach warto w tej miejscowości, no skoro to XIV wiek, czy są jeszcze jakieś ślady, które warto odwiedzić?
6: Ja myślę, że takim śladem, właściwie może nie tyle śladem, co taką moją propozycją, można pokusić się o znalezienie skarbu. Legenda mówi, że...
5: To są zawsze najciekawsze wątki. Jak jest skarb, jest legenda, no to komuś gdzieś tam w głowie rodzi się pomysł, a może mnie się uda.
6: A więc właśnie, poza tym...
5: Z skarbami w Polsce jest tak, że no, tylko 10% gdzieś tam dostajemy, albo w ogóle
6: ale
5: oddajemy.
6: Zawsze można się nie przyznać. Chociaż nie namawiamy.
5: To przestępstwo, bo to wtedy jest przestępstwo.
6: W każdym razie, jeśli chodzi o Chybice, to właśnie ta legenda mówi, że jeden z dziedziców Chybic Karwicki miał gdzieś na polach zakopać skarb. Mieszkańcy nie mówią, czy ten skarb został odnaleziony, albo nie chcą się przyznać.
5: A co wchodziło w skład tego skarbu i kiedy to mniej więcej się stało? I z jakiego powodu został zakopany? Czy to wiadomo?
6: Nie ma żadnych informacji. Mówi się tylko o tym, że gdzieś ten skarb został zakopany. To jest już skarb dosyć... No, nie jest to XIV czy XV wieczny, to są już późniejsze wieki. Niemniej jednak no, samo słowo skarb sugeruje, że jakieś kosztowności na pewno tam gdzieś leżą.
5: W ziemi być może i czekają na kogoś z Państwa. Przypominam tylko, że jeżeli ktoś chciałby się z wykrywaczem wybrać w chybickie pole, no to na to trzeba mieć zgodę świętokrzyskiego konserwatora zabytków i jeszcze kilka innych miejscowych urzędów. No i jak już znajdziemy, to też nie możemy zabrać do kieszeni. No w Polsce takie prawo nie obowiązuje, wręcz przeciwnie, trzeba wszystko zgłosić, dokładnie zewidencjonować. No i ewentualnie możemy liczyć na nagrodę, która nas czeka za odnalezienie tego skarbu. Więc w Chybicach...
6: I sława w lokalnych mediach.
5: I sława, no tak. No tak jak w przypadku złotego pociągu na Śląsku, którego jednak nie udało się do tej pory odnaleźć, a który pewnie nie jednemu z mieszkańców Polski gdzieś tam zatruwa dnie i noce w myśleniu o tym, że no chętnie by taki złoty pociąg gdzieś tam odnalazł, bo nawet biorąc pod uwagę tą sławę, no to by była wielomiesięczna, nawet wieloletnia pewnie. To były Chybice i zabytkowy kościół. Przypominamy, to XIV wiek i początek tej miejscowości, jedna z najstarszych miejscowości w naszym regionie. No a miejscowość położona niedaleko od nas, zresztą pięknie też przyrodniczo położona, jak cała gmina Pawłów, bo jak wyjedziemy do Radkowic, Bronkowic, spojrzymy sobie z tej górki w kierunku Świętego Krzyża, no to rzeczywiście dech zapiera, przynajmniej tak jak wjeżdżamy w Tatry i widzimy już Giewontka z prawy wierch, gdzieś tam teraz lekko przyprószone śniegiem, to takie same mamy tutaj Świętokrzyskie Góry, może nie w tej skali, ale jednak niedaleko Chybic znajduje się też miejscowość Święta, nie wiem czy Święta, Świętomarz się nazywa. Świętomarz to jest kolejna z miejscowości, o których dziś powiemy dwa słowa.
6: No właśnie, Świętomarz kusi przede wszystkim nazwą. Jest dość nietypowa i od razu wzbudza takie zainteresowanie, no bo skąd ta Świętomarz? No cóż, bo nazwa sama pochodzi od Marzanny, od bogini Słowian. Marzanny, która była takim odpowiednikiem Matki
5: Ziemi. Nie tak do końca święta, no bo mówimy tutaj o pogańskim raczej zwyczaju.
6: Tak, rodowód powiedzmy pogański, ale ta pogańska Marzanna już z chwilą, kiedy te ziemie zostają ewangelizowane, i w odniesieniu do tej Matki Ziemi pierwotnej zostaje zamieniona na Świętą Marzę. I w takim kontekście później powie jeden z piewców tutaj Ziemi Świętokrzyskiej i ksiądz Jan Wiśniewski. On właśnie odniesie do tej Marzanny Świętą Marzę, później Świętą Matkę Bożą, Z czym zresztą będzie związane wyzwanie Kościoła w Święto Marzy, do którego zaraz sobie przejdziemy.
5: Czyli można sobie płynnie przyjść od przejścia.
6: Dokładnie, tak.
5: Pogaństwa do katolicyzmu i wszystko się zgadza.
6: Tym bardziej, że Marzanna jako ta opiekunka Ziemi, jako ta pierwotna twarz Matki Ziemi, obchodziła swoje święto właśnie w połowie sierpnia i nazywana była Marzanną Zielną, więc no skojarzenie raczej mamy jednoznaczne.
5: No jednoznaczne.
6: No i właśnie stąd też wezwanie Kościoła, do którego sobie teraz wejdziemy. Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Kościół też tak naprawdę jeden ze starszych na naszych świętokrzyskich ziemiach, ale oczywiście nie najstarszy. Słuchajcie, to jest rok 1450 i tak jak w przypadku wielu miejscowości mamy do czynienia z kościołami, które zachowały się może nie do końca w takiej oryginalnej formie, ale dużo z tych oryginalnych świątyń pozostało, tak w przypadku świątyni w Świętą Marzę, no niestety nie możemy tego powiedzieć. Ten kościół był tyle razy przebudowywany, że no nie zachował tego niestety pierwotnego charakteru, ale wcale też nie jest tak, że nic tam się nie zachowało.
5: No zazwyczaj to, co się zachowuje, to w środku jednak,
6: w środku. Oczywiście, że w środku i tak już jak zechcemy sobie wejść do kościoła, to drzwi będą i portal, i drzwi wejściowe będą z tego pierwotnego kościoła, tak samo jak chrzcielnica, którą zobaczymy we wnętrzu, to też jest ten pierwszy kościół. I tak naprawdę to tyle. Niemniej jednak ja zawsze uważam, że takie kościoły, nawet jeżeli są przebudowywane, to jednak gdzieś w ich wnętrzu kryje się ten taki troszkę duch tamtych starych wieków i zawsze zachęcam do tego, żeby do takiego kościoła wejść. Ciekawostką zresztą architektoniczną jeszcze na terenie w ogóle tego placu kościelnego jest dzwonnica, która została wzniesiona bez użycia gwoździ, ale ona jest akurat już obiektem starszym, to znaczy młodszym w kontekście kościoła.
5: Młodszym, ale o ile młodszym i czy jeżeli mówimy bez użycia gwoździ, czy do dnia dzisiejszego tam nikt nie użył jakiejś siły nowoczesności.
6: Nie została użyta siła nowoczesności i to jest, o ile ja dobrze pamiętam, to będzie XVI wiek.
5: I to był Święty Tomasz. Podróżujemy śladami sakralnymi. Byliśmy w kościele w Chybicach, byliśmy w kościele w Świętomarzu, jak się mówi?
6: Świętomarzy.
5: Wydaje mi się, że Świętomarzy będzie prawidłowo. Nie chcemy tutaj mieszkańców urazić absolutnie. I wędrujemy kawałek dosłownie dalej, bo to jest parę kilometrów. Właściwie następna miejscowość to jest Tarczek. I czy tutaj też kościół zabytkowy? Te kościoły jeden po drugim.
6: Tak. Swoją drogą to jest w ogóle ciekawe, ponieważ jeśli mogę taką prywatę troszkę wtrącić, to wszystkie osoby, które jeżdżą ze mną na wycieczki, wiedzą i podejrzewam, że tak to funkcjonuje, że jak Aneta prowadzi wycieczkę, to na pewno tych kościołów będzie pod dostatkiem. I oczywiście tak jest, no tak się układa program. I tak, jeśli chodzi o Tarczek...
5: To dodam, że Aneta jest naszym przewodnikiem. Prowadzimy cykl z Anetą M po regionie świętokrzyskim. No a konikiem Anety M, Anety Marciniak są właśnie obiekty sakralne, z czego słynie. Wśród osób, które już z nią na wycieczce były, to pewnie o tym doskonale wiedzą, a my się przekonamy, tak? No i wędrujemy do Tarczku.
6: No właśnie i... Zapytałeś mnie, czy tu znów kościół. Oczywiście, że kościół właściwie, jeśli chodzi o Tarczek, to przede wszystkim kościół, bo to jest taka perła, której naprawdę nie można pominąć. Swoją drogą, zanim jeszcze do kościoła, to koniecznie trzeba przypomnieć, że dzisiaj Tarczek to niewielka wieś, prawda? A przecież kiedyś, przed wiekami, to było tętniące życiem miasto. A zanim w ogóle ten Tarczek, to przecież już w Świętomarzy był tak zwany Stary Tarczek, więc w Świętomarzy było ogromne targowisko, co no słuchajcie, no sugeruje, że ta osada handlowa miała spore znaczenie, ponieważ targ odbywał się zwykle tam, dokąd przybywało najwięcej ludzi. Ze Świętomarzy do Tarczka powstaje miasto i mamy wiek XII. Tutaj zaczyna funkcjonować to targowisko, o którym wspominałam. Tu wznosi się dwór biskupi. Tutaj przecież takie jakby biskupskie rządy sprawuje biskup Bodzanta, tak? I właśnie w Świętomarzy powstaje kościół, który do dzisiaj ściąga turystów z całej Polski.
5: Świętomarzy czy w Tarczku?
6: Przepraszam, w Tarczku, przepraszam najmocniej, jakoś tak jeszcze zostałam chwilę w Świętomarzy. W Tarczku mamy do czynienia z kościołem pod wezwaniem świętego Idziego i mówi się, że taka pierwotna świątynia istniała już w XI wieku, w roku 1086. Dlaczego tak się mówi? Dlatego, że wiek XI był tym czasem, kiedy święty Idzi cieszył się kultem, największym kultem. Dlatego mówi się właśnie, że ta pierwotna świątynka już wtedy istniała. Natomiast kościół, z którym mamy teraz do czynienia, to kościół XIII-wieczny. Zostało wezwanie świętego Idziego. I cóż, no tradycja czy legenda mówi, że ten jeszcze pierwszy kościół wzniósł Władysław Herman jako takie wotum dziękczynne za narodzenie syna Bolesława Krzywoustego. I powiada się, że gdzieś w tych murach obecnej świątyni te pierwsze mury wciąż są. Świątynia w Tarczku to taka perła. Jak pojedziecie tam, to zobaczycie na skraju wsi z przepięknym widokiem na pasmo łysogórskie świątynkę o charakterze obronnym. Ona jest bardzo niewielka, ona jest otoczona kamiennym murem. Od strony południowej zachowały się jeszcze oryginalne otwory okienne, niewielkie. Te grube mury i właśnie te wysoko usytuowane okna to jest taki przykład charakteru obronnego świątyń. One tak przez wieki były budowane. I oczywiście wnętrze kościoła. To też, słuchajcie, kolejny fantastyczny zabytek. Najcenniejsze, co tam możemy znaleźć, to renesansowy tryptyk z 1540 roku. Tryptyk Chrystusa Zmartwychwstałego i cztery sceny pasyjne. Też warto pamiętać o tym, że parafianie tamtejsi, kiedy świętują Wielki Post, to właśnie na tym tryptyku odsłonięte są tylko te cztery sceny pasyjne. Natomiast dopiero w Wigilię Paschalną odsłania się cały tryptyk. To jest bardzo piękne przedsięwzięcie. To jest naprawdę bardzo piękne przedsięwzięcie, kultywowane zresztą od lat, więc jeśli ktoś będzie miał okazję, to myślę, że naprawdę warto w czymś takim uczestniczyć.
5: To jest Tarczek. Tarczek jest podzielony, bo jest Tarczek Górny, Tarczek Dolny. My mówimy o tej najstarszej części Tarczku. Natomiast czy z tą miejscowością, z samym Tarczkiem powinno nam się jeszcze coś kojarzyć i czy warto jeszcze oprócz kościoła coś tam zobaczyć, jak już jesteśmy na miejscu? Bo jak słyszę słowo skarb w przypadku Świętomarzy, to teraz za każdym razem będę pytał, no, czy gdzieś jeszcze coś jest do wykopania?
6: Do wykopania myślę, że nie. To znaczy przynajmniej ja nie wiem o żadnym takim skarbie, który jakby nasuwa się, że gdzieś
5: z tą miejscowością, Boże, tak, gdzieś tak. Jeszcze znajdziemy w Świętokrzyskiem coś, co jest tajemnicą.
6: Jeśli chodzi o Tarczek, to będę uważała i będę mówiła, że największym skarbem to jest właśnie ten kościół, ale oczywiście można się pokusić również o znalezienie gdzieś w polach kapliczki, która miała zostać tutaj wystawiona na pamiątkę bitwy z Tatarami z 1241 roku. To jest w ogóle taka bardzo malownicza miejscowość. Zresztą, tak jak już tu było wspomniane, gmina Pawłów w ogóle leży w takim cudnym miejscu, z którego, no gdzie by człowiek nie spojrzał, tam widzi zachwycającą panoramę. Idealne w ogóle miejsce do fotografii. Zresztą przyznaję bez bicia, że bardzo często tam umykam.
5: No wielu fotografów z regionu udaje się w to miejsce, szczególnie mówię, jeżeli chodzi o gminę Pawłów, to ta panorama Gór Świętokrzyskich robi niesamowite wrażenie i te pola, które no, pięknie widać o różnych porach roku, więc kolory wszelkiego rodzaju. Byliśmy w Chybicach, Świętomarze, byliśmy w Tarczku i teraz tak, mieliśmy w planach Bodzentyn, z tym, że Bodzentyn to jest dłuższa historia, nam zostało 9 minut w tym odcinku cyklu, możemy napomknąć o Bodzentynie paru słów chociaż, no ale ja myślę, że zostawimy sobie ten Bodzentyn też na inną audycję i opowiemy trochę więcej, bo tutaj opowieści no, przez wieki tam toczyły się różne rzeczy i jest kilkanaście przynajmniej elementów, jeżeli chodzi o Bodzentyn, o których warto by było wspomnieć. Natomiast przygotowani byliśmy też na Ciekoty. To co, Ciekoty czy Bodzentyn? Bo jesteśmy blisko Bodzentyna. Jesteśmy w Tarczku, to jest 5 kilometrów do Bodzentyna.
6: Ja myślę, że ten Bodzentyn, bo Żeromski i Ciekoty zasługują chyba też na
5: osobną audycję, ale Bodzentyn pewnie jeszcze tam wrócimy.
6: Pewnie tak.
5: Bodzentyn. W takim razie Bodzentyn i rynek bodzentyński i legenda bodzentyńskiego zamku i ten koński zad też w paru zdaniach chociaż.
6: Tak, Bodzentyn jest miastem, które no właśnie, zostało założone przez przeniesienie tych praw miejskich z Tarczka, tak? Bodzanta zresztą właśnie Bodzanta zakłada Bodzentyn, stąd też nazwa. No i to jest, słuchajcie, kolejne miasto, o którym ja będę zawsze mówić z zachwytem w głosie, ponieważ uważam, że Bodzentyn zasługuje na naprawdę konkretną wycieczkę. Pierwsza i podstawowa rzecz i taka no, ciekawostka. W kościele pod wezwaniem świętego Stanisława możemy poszczycić się obrazem pięknym, z którym związana jest zresztą anegdota. Obraz autorstwa Piotra Wenetusa, przedstawiający ukrzyżowanego Chrystusa w towarzystwie dwóch łotrów. Pod krzyżem stoi koń z jeźdźcem i cała anegdota wiąże się z owym koniem, który jest dość nieobyczajnie zwrócony zadem w stronę patrzącego. Legenda mówi, że obraz ten został tak jakby wyrzucony z Krakowa, z katedry krakowskiej, dlatego że jeden z biskupów uznał, że nie będzie modlił się do końskiego zadu. Obraz ten trafia do katedry w Kielcach, potem do Bodzentyna, w XVIII wieku trafia do Bodzentyna. I uważam, że to jest nasze wielkie szczęście. Naprawdę, ja wierzę tej legendzie. Ja jestem zresztą właśnie takim przewodnikiem, który dużo bazuje na anegdotach i legendach i wierzę i ja naprawdę dziękuję bardzo temu biskupowi krakowskiemu, który...
5: Obraził się na zad.
6: Obraz bardzo piękny. Ciekawostką jest jeszcze fakt, że kopia tego obrazu znajduje się w kościele też pod wezwaniem oczywiście świętego Stanisława w Janowcu nad Wisłą. Także też zachęcam, jak ktoś będzie podróżował sobie w tamte rejony, to można zejść i zobaczyć. Przed kościołem, jeśli mamy jeszcze chwilkę, to też taka ciekawostka tak zwanego Chrystusa z błędem. Ja zwracam bardzo często uwagę właśnie na to. Zwyczajowo jest tak, że jak patrzymy na ukrzyżowanego Chrystusa, to ma on głowę zwróconą na swoje prawe ramię. W tym przypadku jest to ramię lewe. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego mówi się, że z błędem? No jest to ten taki Chrystus z głową na drugie ramię jest takim znakiem powstańczym. powstańcy w taki sposób dawali znać, że tutaj toczyły się walki, że tutaj są pochowani. To był taki taki tajny kod. Ktoś może zapytać, dlaczego mieli zrozumieć to Polacy, a wojska carskie nie? No z prostej przyczyny wojska carskie nie zwracały uwagę to krucyfiksy czy figury, czy to dla nich nie było coś ważnego, natomiast dla nas od zawsze i przez lata i przez wieki jednak religia, jednak wiara była taką podstawą, tak? Szczególnie w tych trudnych czasach.
5: To jeszcze jedna kwestia dotycząca Bodzentyna. Też kiedyś tam na wycieczce byłem i zdaje się, że któryś z przewodników wspomniał, że no, ważna historyczna chwila dla nas Polaków tam się wydarzyła. Władysław Jagiełło, zdaje się, że w 1410 Bodzentyn odwiedził, a to 1410, no to datę znamy. Było tak, nie było?
6: Tak, było tak. Zamek w Bodzentynie gościł i Władysława Jagiełły oczywiście i wielu innych królów. No to była droga na Grunwald, ale swoją drogą oczywiście do takiego odpoczynku, czy do takich wizyt Władysława Jagiełły przyznaje się wiele miejsc w województwie świętokrzyskim.
5: Czyli nie wiemy do końca, czy tak było.
6: Powiem tak. Jako przewodnik świętokrzyski uznaję, że tak było i Władysław Jagiełło w drodze na Grunwald odpoczywał na zamku w Bodzentynie i tego się trzymamy.
5: Czyli jakieś ślady zwycięskiej bitwy mógł Bodzentyn u króla Jagiełły pozostawić, nastroić go dobrze przed
6: tak
5: 1410 i pokonaniem krzyżaków pod Grunwaldem. Czyli takie ślady też są. Bodzentyn, co warto jeszcze w Bodzentynie?
6: Jeżeli do Bodzentyna sobie zamierzamy jeszcze wrócić, a myślę, że tak będzie, to powiedzmy sobie o legendzie. Opowiada o młodej dziewczynie Salomei, córce jednego z burmistrzów Bodzentyna. Dziewczyna ma tego pecha, że zakochuje się w innowiercy. W innowiercy, którego jej ojciec strąca do zamkowego lochu. I w tymże lochu ów młodzieniec dokonuje swojego żywota. Dziewczyna jest oczywiście zrozpaczona, jest bardzo zakochana, więc pod osłoną nocy przybywa gdzieś do tego zamku i rzuca się do tego lochu, chcąc połączyć się z ukochanym. Umiera oczywiście, ginie. No i co się dzieje? Do ojca, do burmistrza dociera dopiero właśnie wtedy to, co zrobił, że stracił swoją ukochaną jedyną córkę. Odziewa się w czarny płaszcz, czarny kapelusz i do końca swoich dni snuje się po ulicach Bodzentyna, przeżywając żałobę. Opowiada się, że dzisiaj również można go szczególnie wieczorami spotkać. Szczególnie narażeni na to spotkanie są ojcowie, którzy stoją na drodze szczęścia swoich dzieci. Aczkolwiek od paru ładnych lat takich spotkań nie było i wychodzi na to, że w Bodzentynie same szczęśliwe małżeństwa są.
5: Nie wiem. To warto też sprawdzić naocznie, odwiedzając Bodzentyn, odwiedzając Chybice, Świętomarz, Tarczek. Taką trasę warto sobie zrobić, zaplanować. No Chybice są troszkę w innym kierunku, ale wystarczy, że parę kilometrów się cofniemy i później już Świętomarz, Tarczek i kończymy na zamku, czy też w kościele w Bodzentynie. Z Anetą M po regionie, Aneta Marciniak, przewodnik świętokrzyski, była naszym gościem dziś. Nie po raz ostatni do cyklu będziemy wracali. Co w przeszłości? No słyszeliśmy już Ciekoty, Żeromszczyzna, co mamy wspólnego z Stefanem Żeromskim, no i wiele, wiele innych ciekawych spraw dotyczących naszego pięknego, najbliższego otoczenia, ale także całego województwa świętokrzyskiego. Będzie też Sandomierz. Nie macie się co martwić. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję bardzo.
1: SK Starachowice News.
2: Mężczyźni w regionie świętokrzyskim coraz częściej stawiają na modny i stylowy ubiór. Zmieniające się trendy powodują, że coraz trudniej się wyszykować na specjalne okazje, a także codzienne wyjścia. Wielu mężczyzn potrzebuje porad eksperta, który zaproponuje najlepsze rozwiązania. Zalecenia pomogą również uniknąć częstych błędów popełnianych przez mężczyzn.
4: Michał Kędziora, ekspert mody męskiej z Kielc, autor książek, a także bloga mrvintage.pl. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Porozmawiamy sobie oczywiście o modzie męskiej, bo to jest pana specjalizacja. Jak pan definiuje męski styl? Co jest w nim najważniejsze?
7: No, jestem zwolennikiem takiego pragmatycznego podejścia, czyli jakość. To jest coś, co myślę, że dla wielu facetów jest bliskie, czyli dla kobiet raczej troszkę te proporcje się odwracają, czyli na pierwszym miejscu raczej styl, to czy dane ubranie się podoba. Dla facetów, dla mnie zawsze priorytetem była jakość i chyba na to też bym namawiał, bo w dzisiejszych czasach jakość na tym rynku jest bardzo nierówna, spada niestety z każdym rokiem. Kiedyś spodnie jeansowe można było nosić kilkanaście lat, nasi ojcowie tyle je nosili, albo i nawet więcej. Dzisiaj często te spodnie się po jednym sezonie rozpadają, więc jeśli miałbym taką prostą poradę przekazać, no to właśnie, żeby tej dobrej jakości jednak szukać. Ona jest,

0: kupując rzeczy droższe, raczej prawie zawsze będzie tak, że to będzie też lepszej jakości, ale można się ubierać elegancko, stylowo, wcale nie dysponując dużym budżetem, bo z jednej strony bardzo popularny jest teraz rynek wtórny, czyli kupowanie odzieży w różnych miejscach, głównie na platformach internetowych, gdzie naprawdę można za kilka procent takiej ceny sklepowej kupić rzecz w stanie idealnym, czasem nowym, więc dla osób z mniejszym budżetem bardzo polecam tę opcję, sam też zresztą korzystam. No i mamy też ten normalny rynek, gdzie w okresach wyprzedażowych warto robić zakupy, no bo wtedy te ceny spadają o 30, 50, nawet 70%, więc można sobie rzeczywiście rozsądnie ten budżet roczny zaplanować i te zakupy robić wtedy, kiedy te ceny są najatrakcyjniejsze.
1: A jak pan tak obserwuje mieszkańców Kielc, zauważa pan jakieś takie częste błędy w ubiorze męskim?
0: Myślę, że te błędy w Kielcach nie odbiegają od tego, co jest w innych miastach. W przypadku mężczyzn chyba taki błąd, który od lat nadal się powtarza, to jest noszenie ubrań w niewłaściwym rozmiarze, najczęściej za dużych, chociaż dzisiaj trochę już może to się tak nie rzuca w oczy, bo bardzo popularny stał się w ostatnich sezonach ten styl taki oversize'owy i dzisiejsza młodzież to przede wszystkim preferuje. Osoby starsze może jeszcze niespecjalnie polubiły te fasony luźniejsze, obszerne, więc coś może aż tak mocno nie rzuca w oczy, ale na przykład te za długie spodnie, to taki częsty grzech u osób, które noszą na co dzień garnitury, bo zazwyczaj jest tak, że ktoś kupuje garnitur, nie ma czasu, żeby te spodnie skrócić i tak później w tym parę lat chodzi. Więc te za długie spodnie to jest chyba taki najczęstszy błąd, ale generalnie w Kielcach nie mamy powodu do wstydu, ubieramy się dobrze jak cała Polska. Myślę, że jako Polacy też nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o inne narody w Europie.
1: No właśnie, powiedział pan za długie spodnie, a często bywa tak, że właśnie tak nawet kostka widoczna jest, tak, w garniturze i to też jest chyba jakiś element mody, prawda?
0: Tak, rzeczywiście. Te za długie spodnie powiedziałem, że są częstsze, aczkolwiek te za krótkie spodnie to też jest coraz częściej widoczne. Przyszła taka moda do nas z Włoch, gdzie te garnitury zazwyczaj mają bardzo wąską nogawkę, taką dopasowaną do nogi i najczęściej są noszone z mokasynami, czy też z innymi butami takimi typowo letnimi. Wtedy nie zakładamy skarpety, albo to są skarpety takie niewidoczne, chowające się w bucie i rzeczywiście ta goła kostka nie wygląda wtedy źle w takim klimacie śródziemnomorskim. Natomiast jeśli to przeniesiemy na nasz klimat i widzimy takie no, za krótkie spodnie, dobre 5-10 cm zimą, kiedy już ta skarpetka musi być, no to nie wygląda dobrze, więc trzeba znaleźć w tym pewien złoty środek, żeby ta nogawka nie była ani za długa, ani za krótka.
1: I rozumiem, nie mówimy tutaj tylko o garniturach, ale też o spodniach jeansowych, które też właśnie są w tym fasonie tworzone.
0: Tak, aczkolwiek spodnie jeansowe powiedziałbym, że trochę więcej wybaczają. Z racji tego, że to są spodnie casualowe, z takiej cięższej tkaniny, więc nawet jeśli one będą trochę za długie, to się nie rzuca w oczy. Ta tkanina się ładnie załamie na bucie. Natomiast jeśli jest to elegancka wełna, taka tkanina typowo garniturowa, to jeśli te spodnie są za długie 3-4 cm, to już jest mocno widoczne. I się tworzą takie mało estetyczne zagięcia na bucie. No, całe nasze nogi są zdeformowane i jak ktoś na nas patrzy z dalszej odległości, to zamiast patrzeć na naszą twarz, no to widzi te pomarszczone spodnie. To jest częsty widok również u czołowych polityków, kiedy oglądamy jakieś konferencje prasowe, czy jak prezydent, premier gdzieś polecą na zagraniczną wizytę, no to jak się tak ustawi ich w rzędzie, to myślę, że 80% polityków na świecie ma za długie nogawki i to jest taki prosta rzecz, naprawdę u krawca skrócenie nogawek to jest koszt kilkudziesięciu złotych i to wygląda, poprawia naprawdę wizerunek bardzo mocno.
1: A jak ta moda zmienia się pana zdaniem na przestrzeni ostatnich 10-15 lat?
0: Zmienia się głównie jeśli chodzi o fasony, bo to jest takie powiedzenie, że moda zawsze zatacza koło i rzeczywiście w tej branży jest tak, że te fasony wracają co kilkanaście lat zazwyczaj. Dzisiaj obserwujemy fasony obszerne, szerokie, takie, które gdzieś tam na przełomie wieku były modne, czyli spodnie o bardzo szerokiej nogawce, kurtki luźne, płaszcze również takie wyglądające na dwa rozmiary za duże, więc to przede wszystkim w modzie męskiej się zmienia, aczkolwiek generalnie moda męska nie jest tak mocno podatna na trendy jak moda damska, ale niewątpliwie też zauważalne jest to, że ta dzisiejsza moda nie jest tak elegancka jak jeszcze, nie wiem, 20-30 lat temu, więc ona się, jak to się mówi, casualizuje. Staje się bardziej taka nieformalna. Garnitur, który kiedyś raczej był powszechnym strojem w korporacjach, w dużych firmach. Dzisiaj już firmy nie wymagają noszenia garnituru, więc pracownicy mają więcej swobody i garnitur na przykład stał się takim typowo okazjonalnym ubiorem na uroczystości rodzinne, czy na jakieś poważne spotkania biznesowe, czy właśnie w tym środowisku polityków, o którym wspominałem. Czyli generalnie moda dzisiaj jest mniej formalna niż kiedyś, jeśli chodzi o fasony, jest bardziej obszerna, aczkolwiek pewnie minie 5-6 lat,

0: i znowu wróci moda na bardzo wąskie marynarki, spodnie dopasowane. Tak ten biznes się kręci od wielu dekad.
1: To jest właśnie chyba element takiej niezrozumiałości seniorów, starszych pokoleń, właśnie, że teraz jest ta moda bardziej taka nieformalna, prawda? Kiedyś panowie wyglądali bardziej dostojnie.
0: Tak, rzeczywiście, no każde pokolenie ma pewien styl, z którym się utożsamia, do którego jest przywiązana. Kiedyś ten garnitur był strojem codziennym, dzisiaj jest bardzo okazjonalnym, rzadko spotykanym. Niewykluczone, że jeszcze kiedyś wróci moda na garnitury, aczkolwiek pewnie już w trochę innej formie, ale no taki jest cykl życia produktów w tej branży modowej, że po pewnym czasie coś przestaje się podobać, staje się już nudne, zbyt powszechne i nagle się pojawia nowy trend, kilka lat mija i ten nowy trend znowu się staje czymś przestarzałym.
1: Bardzo głośno o pana działalności zrobiło się podczas Euro 2024 za sprawą garniturów selekcjonera, byłego selekcjonera Michała Probierza, no, które były chwalone niemalże przez cały świat, można powiedzieć. A jaka była pana rola w tym projekcie?
0: Ja byłem takim zewnętrznym konsultantem, do którego zostałem zaproszony przez markę, która była takim partnerem odzieżowym PZPN-u. Początkowo miałem tylko jakoś tam rzucić okiem na to i coś podpowiedzieć, a okazało się, że wyszła z tego taka większa współpraca, w której rzeczywiście dużo mogłem sobie pozwolić i też trener Probierz był na wiele rzeczy otwarty, no i połączenie tego wszystkiego sprawiło, że rzeczywiście o tym stało się głośno. Trochę szkoda, że głośniej niż o wynikach sportowych, no ale tak to w tej branży bywa, natomiast myślę, że fajnie się stało, że pokazaliśmy się w Europie jako taki naród przywiązujący dużą uwagę do wizerunku, do jakości. To wszystko też było warte podkreślenia, uszyte w Polsce, więc nasza branża też miała się czym chwalić i myślę, że przy minusach, które były wokół tego projektu, tych plusów jednak było więcej.
1: A czy ta współpraca z PZPN-em jest kontynuowana? Ma pan kontakt z selekcjonerem Janem Urbanem i też mu pan doradza na przykład?
0: Tak. Ta współpraca jest kontynuowana. Opiekujemy się właśnie selekcjonerem kadry narodowej bez względu na nazwisko, bo to jest taka wieloletnia umowa, więc z przyjemnością też przyjęliśmy wiadomość o tym, że trener Jan Urban został selekcjonerem. To też bardzo ciekawa osobowość, choć zupełnie inna niż Michał Probierz, co też widać po tym, jakie zestawy ubrań zaproponowaliśmy dla selekcjonera Urbana. One są takie bardziej stonowane, bardziej minimalistyczne, nie tak eleganckie. No ale właśnie na tym polega rola takiego doradcy jak ja, stylisty, który powinien dopasować stroje do osobowości, do danej osobowości. Michał Probierz, Jan Urban to są dwie zupełnie różne osobowości, więc no moim zadaniem i wyzwaniem też było to, by zaproponować jednemu i drugiemu coś, co będzie bliskie ich osobowości, poczuciu estetyki i wydaje mi się, że to się udało. Te pierwsze mecze z selekcjonera Urbana już za nami, teraz kolejne, będziemy mogli to obserwować na ekranie.
1: A czy widzi pan różnicę między modą męską w Polsce a za granicą? Są jakieś różnice, detale?
0: Dzisiaj już nie ma aż tak dużych różnic, dlatego że większość marek takich czołowych, które są markami narzucającymi pewien styl w krajach europejskich, jest też obecna u nas, bo jeszcze jakbyśmy się cofnęli 20 lat wstecz, to nie mieliśmy takiej dostępności tych marek. Dzisiaj, nawet jeśli nie mamy tego czy w Kielcach, stacjonarnie, w galeriach handlowych, czy ogólnie w Polsce, to są sklepy internetowe w zasadzie z całego świata, które są dla nas dostępne jednym kliknięciem, więc dzisiaj nie ma aż tak wielu różnic, szczególnie jeśli mówimy o młodszym pokoleniu. To w zasadzie jakbyśmy pokazali zdjęcia, nie wiem, z Francji, z Hiszpanii, ze Skandynawii, z Polski, nie wiedząc skąd te osoby są na zdjęciach, to trudno było zgadnąć, więc dzisiaj te granice już się pozacierały. Kiedyś rzeczywiście można było mówić o stylu brytyjskim, włoskim, francuskim czy hiszpańskim, a dzisiaj te granice już się mocno zatarły.
1: Powiedział pan już o tym trendzie oversize, czyli za długie, za szerokie spodnie, za duże bluzy i tak dalej, i tak dalej. Z czego ten trend wynika i czy na przykład właśnie te wąskie spodnie, które były jeszcze nie tak dawno modne, już całkowicie odeszły do lamusa, czy jednak można się w ten sposób ubierać i wyglądać cały czas dobrze?
0: One całkowicie nie odeszły i nie odejdą na pewno, bo no, współczesna moda jest ciekawa z tego względu, że jest bardzo różnorodna, więc jak ktoś lubi wąskie spodnie, to absolutnie nie ma nakazu żadnego, żeby wyrzucać je z szafy i kupować szerokie. Ale wracając do tego pytania, no zazwyczaj jest to kilka takich czynników, które wpływają, że dany trend się staje bardzo popularny. Z tymi spodniami, z tymi wąskimi fasonami było tak, że one były bardzo popularne już od 15 lat mniej więcej, więc nadszedł taki moment, kiedy młodsze pokolenie weszło na rynek jako konsumenci, jako klienci i oni już czuli się troszkę znużeni tym, co ich starsi koledzy, ojcowie nosili. I to zazwyczaj tak jest, że to pokolenie szuka czegoś ciekawszego, czegoś, co pozwoli się wyróżnić. No i z racji tego, że też szerokie fasony nie były popularne, no to młodsze pokolenie uznało, że to jest coś, czym można się wyróżnić. Błyskawicznie to obserwują obserwatorzy trendów przekazują te swoje notatki, spostrzeżenia do marek odzieżowych, marki odzieżowe to wprowadzają, później zaczynają to klienci kupować i nagle widzimy ten trend, który się staje bardzo popularny w ciągu kilkunastu miesięcy. No i z tymi szerokimi fasonami tak właśnie było, że te wąskie spodnie, marynarki, bluzy już trochę były nużące dla klientów i klienci chcieli czegoś nowego. To tak w dużym skrócie.
1: A czy inaczej powinien ubierać się 20-latek, a inaczej 50-latek? Jak ma się wiek do ubioru?
0: Nie, myślę, że wiek nie ma większego znaczenia. Bardziej jest tu moim zdaniem istotniejsza osobowość, poczucie gustu, czyli żebyśmy rzeczywiście wybierali to, co mi się podoba. Nie powinniśmy tutaj się kierować raczej takimi stereotypami wiekowymi, że 50-latkowi no, nie wypada nosić szerokich spodni. Bo jeśli mu się to podoba, jeśli się w tym dobrze czuje, to nośmy to, czym czujemy się dobrze, bo to ubranie nie powinno nas w żaden sposób ograniczać. Oczywiście są jakieś tam czasem bariery, nie wiem, jak ktoś ma pracę w miejscu, gdzie obowiązuje dress code, to pracodawca pewne ramy nam narzuca. Natomiast dzisiaj nie jest to już powszechne, ten dress code w pracy, więc fajnie jest pokazać swoją osobowość i charakter właśnie również za pomocą ubioru. Czyli nie bać się tych stereotypów, które czasem nas blokują, tylko odważniej wybierać to, w czym się czujemy dobrze.
1: Osobowość i charakter, a na przykład budowa ciała, sylwetka, wygląd mężczyzny też ma znaczenie pod kątem ubioru?
0: Teoretycznie tak. Kiedyś rzeczywiście te porady typu jak masz brzuch, to noś, nie wiem, koszulę w prążek i tak dalej, to były popularne. Ja jestem w tej przestrzeni internetowej jako taki doradca czy bloger serwujący porady swoim czytelnikom od 16 lat już, więc kiedyś rzeczywiście podpowiadałem takie uniwersalne rady. Dzisiaj raczej staram się namawiać moich odbiorców, czytelników, żeby szukali sami swojego stylu, niekoniecznie kierując się tym, czy ktoś będzie wyglądał na plus 2 kg, czy minus 2, bo to naprawdę nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby w tym ubiorze samemu czuć się sobą. Tak mówiąc najprościej.
1: Przed nami Wszystkich Świętych, w dłuższej perspektywie też Boże Narodzenie. Jak można zaskoczyć właśnie ubiorem? Jakieś może porady pan ma, żeby wiadomo, jak to jest we Wszystkich Świętych, to jest troszkę taka rewia mody. Co zrobić? Jakieś porady właśnie dla mężczyzn, żeby zaskoczyć po prostu?
0: No właśnie, to jest to pytanie, czy rzeczywiście ktoś chce za wszelką cenę zaskakiwać, bo jeśli ktoś niespecjalnie czuje to i chce się ubrać dość zwyczajnie, to też myślę, że to nie będzie grzechem. Aczkolwiek no te święta w Polsce no mają taki charakter bardziej podniosły, więc fajnie było, nie wiem, założyć koszulę, chociaż dla mnie założenie koszuli to jest zawsze takie przeskoczenie pewnej bariery, czyli porzucenie t-shirtu, bluz i tak dalej. Nie każdy lubi marynarki, nie każdy lubi garnitury, to jest oczywiste, ale założenie koszuli, nawet takiej mniej formalnej, to już jest coś więcej, więc namawiam na założenie minimum koszuli, no właśnie na takie bardziej uroczyste święta. A co więcej, no to już bardziej kwestia charakteru. Ktoś może czuć chęć ubrania się bardzo elegancko, no to wtedy okej, marynarka czy garnitur też może bardzo dobrze wyglądać i świadczyć o też naszym takim oddaniu szacunku do osoby, nie wiem, mam na myśli osobę zmarłą, na przykład jeśli idziemy w 1 listopada gdzieś na groby, to tym strojem też pokazujemy nasz szacunek do drugiej osoby.
1: To były porady od pana Michała Kędziory, eksperta mody męskiej z Kielc, autora książek i bloga mrvintage.pl. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: SK News, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki i miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź stolicą influencerów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co czeka dziś uczestników?
1: 6 scen doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Cruz z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9.30.
2: A my startujemy z tą sobotą. Jeśli jeszcze jakieś ziewanie się u Was pojawia, spokojnie, coś poradzimy. SK gra hity na czasie i SK daje kaski. W ten weekend co godzinę mamy dla Was i Waszych dzieciaków kaski. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę dzwonię w tej sprawie do kogoś z Was. Minuta po 9:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Beyoncé i Jay-Z z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. SK może was uratować przed mandatem. Już od 3 czerwca wszystkie dzieci, które jadą na rowerze albo hulajnodze poniżej 16 roku życia, będą musiały mieć na głowie kask. Dlatego SK daje kaski i razem ze mną teraz Ania. Cześć, Ania.
1: Cześć.
0: Ania ma problem z 9-letnim synem. Co to za problem? Opowiadaj.
1: Problem jest taki, że mój Adaś nie chce za nic w świecie założyć kasku.
0: Absolutnie nie chce się zgodzić. On nie lubi czegokolwiek mieć na głowie, jeżeli to nie jest czapka.
1: Nie, nie.
0: I słuchajcie, a dużo... No dawaj, no mów.
1: A dużo jeździmy na rowerach, a teraz będzie obowiązek, także no jest problem.
0: Ale ty masz plan, jak go przekonać. I to jest bardzo sprytny plan.
1: No mam taki plan, bo dużo jeździmy samochodem i przeważnie leci Radio SK. Także jak dowie się, usłyszy, że wygrał kask z Radia SK, to mam nadzieję, że to będzie dla niego taką motywacją, że go w końcu założy.
0: I jeszcze to będzie pomarańczowy kask, to w ogóle. I jak jeszcze mama kask na głowę założy, to będziesz w ogóle świeciła przykładem. Dlatego już teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: Super.
0: To miłych podróży rowerem z synem, dobrej soboty życzę. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, zgłaszajcie się na sk.pl, bo dzisiaj co godzinę rozdajemy kaski.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
5: niskie ceny. Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: kilogram 14,99, cena przed obniżką 20,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum.
1: I po reklamie.

0: Przyjemne kołysanie od Lany Del Rey. Numer idealny na spokojny sobotni poranek. Ale teraz uważajcie, bo wlatuje muzyczny energetyk.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Eską rządzą nowości. Codziennie wam podrzucamy najlepsze nowe numery. Z nami poznajecie świeże hity. I teraz naszą antenę przejmuje bardzo mocny duet, który już nie jeden hit stworzył. I teraz dokłada kolejny. David Guetta i Bebe Rexha razem stworzyli na przykład I'm Good, a teraz mają dla nas Sad Girls. To jeden z tych numerów, który wpada w ucho po pierwszym odsłuchaniu i jestem pewien, że wam też się spodoba. David Guetta i Bebe Rexha, Sad Girls, już teraz w Radiu Eska. To jest numer, przy którym można się budzić w sobotę. Jeśli brakuje wam sił, to jest coś dla was właśnie. Tak wam gra Radio SK w sobotę.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie. No i słuchajcie, jest historyczny moment. Zakopane już nie będzie wyglądało tak samo. Bardzo ważna decyzja. Koniec reklamozy na wjeździe do Zakopanego. Rada Miasta przyjęła uchwałę krajobrazową. A to oznacza, słuchajcie, że znikną te takie wielkie banery reklamowe, które stoją zawsze przy Zakopiance, jak się wjeżdża do Zakopanego. Kojarzycie jakieś tam reklamy restauracji, jakieś tam papugarnie, wystawy i tak dalej. To w najbliższym czasie te wielkie banery, które zasłaniają Tatry, te kiczowate reklamy, mają w końcu zniknąć i będzie w końcu to usystematyzowane. Także bardzo ważna decyzja. Jeśli to się uda wprowadzić, słuchajcie, to ja mam kolejną propozycję, żeby Rada Miasta Zakopanego wprowadziła ceny maksymalne w restauracjach. A my za chwilę gramy dalej. Po krótkiej przerwie między innymi Damian Dawid.
1: Reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
4: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
5: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26. Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Firma Stars & Duo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Stars & Duo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandduo.pl.
10: I po reklamie.
11: Eska.

0: nieźle poszło też pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na chudego.
1: Najważniejsze newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe hity. Tylko w SK Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji!

0: worth it. Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska: pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290, e-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy, ulica Krańcowa 4, Starachowice.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: I po reklamie.
17: Starachowice na czasie.
18: Dawid Bąk, zapraszam. Już jutro kolarze z całej Polski.

0: spotkają się w Starechowicach podczas jubileuszowej 10. Starechowickiej Strzały. Uczestnicy wystartują na dwóch trasach, 61 i 83 km. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do kibicowania zawodnikom.
1: O to chodzi właśnie, żeby tu kolarze przejeżdżali, żeby zwiedzali tutaj powiat starechowicki.
0: Podkreśla organizator Grzegorz Weiss. Więcej o Starechowickiej Strzale na sk.pl. A kinowe świeżynki to Tom i Jerry, przygoda w muzeum, drzewo magii i zawodowcy. To do obejrzenia w starechowickim Heliosie.
2: Minęła 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie Telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu. Co najmniej 2 osoby zginęły, jest też blisko 10 rannych. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
3: I już 2 minuty po godzinie 10. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w końcu wstać i pójść nad morze. Albo wskoczyć do basenu. Eskowa ekipa ze słuchaczami Radia SK jest w Hiszpanii, w Maladze. To jest finał odlotu ściśle tajnego. Za chwilę się z nimi połączymy. Sprawdzimy, czy już wstali, czy głowa za bardzo nie boli. A wy sprawdzajcie eskowego Instagrama. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK, a teraz robimy odlot. SK zabrała słuchaczy do słonecznej Malagi, do Hiszpanii. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą SK-ową ekipą, z naszymi słuchaczami. Jankę, Skama i Wiktor są teraz w Maladze. No i po pierwsze najważniejsze pytanie, jaka tam u was pogoda? Czy w ogóle jest słońce? Halo, halo.
1: Co to za pytanie, czy u nas jest słońce? Może od razu słuchacz, czy u nas jest słońce?
2: Jest bardzo dużo słońca.
1: Jest naprawdę cudownie, wspaniale. Właśnie jesteśmy na śniadanku hiszpańskim.
3: Cóż tu dzisiaj zdążyliście już zjeść? Tylko przełknij najpierw.
4: No, na spokojnie.
5: Właśnie. Zjedliśmy naleśniczki i wypiliśmy pyszny sok pomarańczowy.
6: Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak brzmi słońce na drugi dzień, tak brzmi słońce na drugi dzień.
1: Żyć od wczoraj raczymy się przyjemnościami, których jest naprawdę mnóstwo. Jeśli chodzi o... Gdzie my jesteśmy?
3: No jesteśmy w Maladze.
1: Maladze,
3: oczywiście.
1: No dobrze, tak chciałem się upewnić.
3: To nie Węgry. Nie, nie, nie. Ani nie Radom oczywiście i Ciechoci Kinek, o którym myśleliśmy. Słuchajcie, na ten moment na pięknym Morzu Śródziemnym nie ma w ogóle żadnych fal. Wygląda jak jedno wielkie jezioro, więc jeśli ktoś jest teraz na Mazurach, to mamy podobnie.
1: Jest, no cudownie. Plan dnia, jaki mamy dzisiaj?
3: No najpierw mamy oczywiście plażę.
2: Tak, więc szybko jemy śniadanko i uciekamy na plażę.
3: Ale później rozumiem, że wyruszacie na miasto po to, żeby znaleźć tatuaż.
5: Na razie próbujemy zrobić research, jakie są tutaj studia tatuażu dostępne i tak, będziemy ruszać, żeby coś się umówić.
3: To dla przypomnienia, to jest akurat para naszych słuchaczy, którzy postanowili zrobić sobie tatuaż z tego wyjazdu.
6: Czy ja mogę na sam koniec prosić, żebyście nie mówili tak głośno?
1: Ojej, no dobrze, okej, słuchajcie, jestem ciekaw, co oni wymyślą. No dobra, bądźcie z nami na bieżąco, będziemy na pewno szukać jakiegoś studia tatuażu, by coś fajnego wyczarować.
3: No i oczywiście obserwujcie nas na naszych eskowych social mediach.
0: No ja mam nadzieję, że wy wszyscy wrócicie może nie z tatuażem, ale z piękną opalenizną na skórze. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Wyjazd niespodzianka dla słuchaczy Radia SK do hiszpańskiej Malagi. Słuchajcie Eski przez cały weekend i obserwujcie Eskę na Instagramie.
7: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Kto zwalcza ból?
12: Fundary!
11: Kto?
13: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
15: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
16: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Game over.
18: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
19: Blik. To będzie ostatnia reklama.
20: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
21: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
22: I po reklamie.

0: ale ten numer nakręca. Panic at the Disco w Radiu SK, bateria naładowana w 100%. Dlatego teraz gram numer idealny do sobotniego tańczenia z mopem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Znaczy, to nie musi być z mopem, to może być po prostu tańczenie albo taniec na plaży. SK zawsze odkrywa dla was najlepsze nowe hity i teraz wyciągamy kolejny numer z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie hit 2 dni, a teraz dokładamy kolejną wakacyjną propozycję. W bardzo wakacyjnym nastroju jest teraz Bledka, bo ona wyjechała na wakacje. Wstawiła na Instagrama zdjęcie ze swoim partnerem w stroju kąpielowym, z tyłu widok morza. Chyba jest im dobrze. Bledka i tańcz już teraz na antenie SK.

0: hit nieśmiertelny. Guru Josh Project. SK gra hity na czasie i SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Z nami możecie na ostatnią chwilę uzbroić wasze dziecko, bo słuchajcie, zgodnie z przepisami od 3 czerwca dziecko poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będzie musiało mieć na głowie kask. I razem ze mną na antenie Eski teraz Piotr. Cześć Piotr.
2: Witam sobie.
0: Piotrek, tobie się chyba dyscypliny pomyliły. Powiedz wszystkim, w jakim kasku jeździ twoje dziecko? Oho, Piotr, strasznie słabo cię słyszę, jeszcze raz powiedz, albo telefon jakoś bliżej ucha. Nie słyszę,
2: co... Jako pokolenie Y, z którego jestem, to podchodzimy do tematu, że jeden kask może być do wszystkiego, ale niestety tak nie jest. Córka jeździ cały czas w kasku narciarskim, no bo lubi narty, to pomyślałem, że użyję do wszystkiego. Ale jak tutaj słyszę z Eski, wchodzą przepisy, gdzie raczej chyba narciarski się nawet nie załapie na to, nie?
0: No chyba nie, a po pierwsze to jest w ogóle niewygodnie jeździć w kasku narciarskim na rowerze i pewnie gorąco.
2: No właśnie, córka z pokolenia z kolei alfa zaczyna uczyć pokolenie Y.
0: I tata nigdy nie ma okazji, żeby pojechać do sklepu i kupić normalny kask, dlatego masz Eskę. Piotrek, dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: O, dziękujemy bardzo.
0: To miłych podróży rowerem życzę, a jeżeli wy też chcecie ubezpieczyć swoje dziecko w kask, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, bo dzisiaj co godzina okazja, żeby taką nagrodę zgarnąć.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki! Człowiek opuścił pokój! Człowiek opuścił pokój!
4: Odpalamy SK Toy Story Radio!
5: Halo, halo! Tu DJ Sprężynka!
6: Nakręcić sprężyny! Sprawdzić baterie i żarówki!
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta!
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma! Już chwileczkę, bez paniki!
4: SK Toy Story Radio!
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK!
9: Autopromocja.
10: Reklama. RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Barbara?
14: No?
13: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
14: Co, Marian?
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
14: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
13: No.
15: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
20: Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Soniker. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy.

0: czego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

Maciek Musiałowski w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj wielkie piłkarskie emocje. Wielki finał Ligi Mistrzów. O godzinie 18 PSG kontra Arsenal w Budapeszcie. Także już można powoli organizować jakieś strefy kibica na wspólne oglądanie meczu ze znajomymi. Co prawda ten mecz jakichś wielkich emocji nie wzbudza, bo tam nie ma ani Realu, ani Barcelony. Polacy też nie grają, ale umówmy się. We wspólnym oglądaniu meczu wcale nie chodzi o mecz.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
8: MediaMarkt.
7: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
9: Niskie ceny są codziennie.

0: napis na kartę oraz ketchup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny, 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant, 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna. Precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy.

0: napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
1: I po reklamie.
2: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny. Objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji Czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów. Drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
3: SK bardzo dobrze działa na głowę, bo my głowy wasze i waszych dzieci chronimy. Co godzinę rozdajemy kaski. SK daje kaski. Czy to na rower, czy na hulajnogę. Zgłoszenia za darmo przyjmujemy na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Jaki to piękny czas się zbliża. Wakacje, czas rodzinnych podróży, na rowerach, na hulajnogach. A SK pomaga uniknąć mandatu.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo już 3 czerwca wchodzą w życie w Polsce nowe przepisy, zgodnie z którymi, słuchajcie, dzieci poniżej 16 roku życia na hulajnodze czy na rowerze będą musiały mieć na głowie kask, a nowiutki rower komunijny już czeka w garażu u Asi. Cześć, Asia.
2: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że twój syn ma niecne plany w stosunku do tego roweru.
2: Tak, dokładnie. Akurat jutro do komunii pierwszej swojej idzie, także...
0: A on już wie o tym rowerze, czy jeszcze nie? Czy to niespodzianka?
2: Jeszcze nie, to niespodzianka. Mam nadzieję, że rabia nie słucha.
0: Ja też mam taką nadzieję. Będzie pewnie zaskoczony. Jak rozumiem, to jest nowiutki rower, pewnie jakieś tam liczniki ma, odblaski i tak dalej. No ale jednego elementu...
2: Ja tak się nie wzgłębiałam w to,
0: ale
2: co
0: jednego
2: ma,
0: także... elementu na pewno brakuje.
2: Tak.
0: Kasku brakuje. Kasku. Słuchaj, żeby mandatu nie było, żeby mógł robić triki na rowerze, już teraz dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka. To i ty będziesz mogła z nim szaleć.
2: Dzięki wielkie.
0: To powodzenia jutro na komunii w takim razie.
2: Dziękuję i bardzo pozdrawiam swoją rodzinę całą i syna Adasia.
0: Poszły pozdrowienia, dzięki, cześć, ja też pozdrawiam.
2: Dzięki.
0: A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie, zgłaszajcie się na sk.pl za darmochę, bo dzisiaj co godzinę w Radiu SK do zgarnięcia kaski.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udos kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
14: Blik. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. My dzisiaj nadajemy dla Was z dwóch miejsc na świecie, z Polski i ze słonecznej Hiszpanii. Trwa odlot ściśle tajny. Zrobiliśmy wyjazd niespodziankę dla naszych słuchaczy i zabraliśmy ich do Malagi. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą w Maladze. Jankę, Skama, Wiktor i cała ekipa naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, bo oni teraz weszli do morza. Halo, halo. Posłuchajcie, jakiś tam jest fajny szum wody. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, tak właśnie brzmi szum morza śródziemnomorskiego, w którym wszyscy w tym momencie moczymy nóżki!
2: Moczymy nóżki, nasi słuchacze są na plaży. Kto już dzisiaj zaliczył wodę?
3: Ja zaliczyłem, jest fantastycznie.
2: Dziewczyny na razie czekają, ale przyjdzie i na nie pora.
1: A kto się już wysmarował 50?
4: Ja nie.
2: Tutaj była?
5: Ja 20.
2: Smarujemy się, żebyśmy nie musieli z wami jeździć po szpitalach, no, żeby nie było.
1: Ale spokojnie, dziewczyny na pewno nie tylko muszelki przywiozą, ale również piękną opaleniznę, bo słońce jest dzisiaj bardzo duże. Na termometrach ponad 26 stopni. No jakby powiedzieć, no jest jakby tu luksusowo.
6: Mamy dzisiaj plan odwiedzić Malagę, pojechać gdzieś bliżej centrum, zobaczyć co się czai gdzieś tam w mieście poza plażą. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda tam, od strony miasta.
1: A z racji tego, że jesteśmy w Maladze, która jest zbudowana na gigantycznych skałach, to muszę tylko jedną taką rzecz powiedzieć, którą mam nadzieję, że sprawi wielką frajdę wszystkim Polakom. Mianowicie nasze polskie plaże bałtyckie są ładniejsze. Kto się zgodzi?
7: Wszyscy chyba.
1: Tu jest ciemny piasek, a u nas nad Bałtykiem jest piękny złociutki.
2: To prawda, taki delikatny, przyjemny. Do nas pewnie ciężko będzie wam dolecieć, ale jeśli macie blisko plaży, to bardzo mocno polecamy. Wiemy, że w Polsce też jest ładna, piękna pogoda. Korzystajcie z tych wszystkich uroków, a my będziemy korzystać z tych przyjemności, które pokazujemy na naszych social mediach.
6: Vamos, vamos a la playa.
1: Kto wbiega do wody, lecimy!
0: I popłynęli z nami. Możecie się poczuć, jakbyście byli razem z nimi w słonecznej Hiszpanii, w Maladze. Ja wam polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo wczoraj Jankes i Kama Wiktor lecieli tam w bardzo przypołowych koszulkach. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych. Radio
8: SK. Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.

0: Chi do Media Markt.
1: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
2: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
3: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
5: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
6: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 18,47,12.
8: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Przy tym numerze czuję się, jakbym surfował nad oceanem. Tak przed chwilą powiedział mój kolega, który wszedł do studia. I coś w tym jest, bardzo wakacyjny numer. Another na antenie Radia SK. To są sobotnie hity na czasie. A teraz wam powiem, co zrobić, żeby dać dziecku fajny prezent na Dzień Dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Co zrobić? Trzeba dziecku głowę ochronić, słuchajcie. Dzisiaj przez cały dzień SK daje kaski. Wręczamy wam kaski i waszym dzieciom co godzinę. A to dlatego, że już od 3 czerwca zmieniają się przepisy i każde dziecko poniżej 16 roku życia, jeżdżąc na rowerze albo na hulajnodze, będzie musiało mieć kask. I w Radiu SK możecie taki kask zgarnąć. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Ja po godzinie 12 w tej sprawie dzwonię do kogoś z was.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową, Master Card POP.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: Polita Centrum Zdrowia Starachowice Borkowskiego 1 świadczy prywatne usługi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji ruchowej. Leczymy schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, schorzenia urologiczne i uroginekologiczne. Zapisy na miejscu. Wita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1 41 275 33 42 lub 41 275 41 42.
1: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
2: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
3: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
10: I po reklamie.
11: Starachowice na czasie.
12: Dawid Bąk, zapraszam. Widowiskowe eksperymenty, tworzenie własnych perfum i energetyczna piana part. To tylko część atrakcji 13. Festiwalu Nauki w Starachowicach.
13: Przede wszystkim koncentrujemy się na naukach ścisłych i przyrodniczych. Jak nauka, jak wiedza może być później wykorzystana dla budowy cywilizacji przemysłowej.
12: Mówi dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Paweł Kołodziejski. Festiwal 2 czerwca na terenie muzeum. Dwie świeżynki mamy w Heliosie, to Tom i Jerry, Przygoda w muzeum oraz Zawodowcy. Są też Mandalorian i Grogu, Diabeł ubiera się u Prady 2, Michael i Pasażer.
14: Zbliża się 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka, zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80 pod Bydgoszczą w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody, jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni, ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa we wtorek wieczorem kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło, na miejsce wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
15: I mamy punktualnie godzinę 12. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby powoli się wziąć za robienie tych bojowych zadań, które sobie na sobotę wyznaczyliśmy. Może sprzątanie, może koszenie trawnika, a Eska będzie wam w tym pomagać. Znaczy, no za was nie skoszę, ale na pewno zagram hity na czasie, które energii dodadzą. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: nigdy nie przemilczę.
1: Hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK. Zawsze na czasie jest też Toy Story. Na tym filmie wychowały się pokolenia, dlatego mamy dla was coś wyjątkowego. Z SK możecie się przenieść do świata Toy Story. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową SK Toy Story Radio. To jest radio, jedyne takie w Polsce. Czegoś takiego jeszcze nie było, które nadaje z dziecięcego pokoju. Usłyszycie tam głosy znane z Toy Story od Disneya, ale także znanych prezenterów Radia SK. Być może rozpoznacie DJ-a Sprężynkę.
2: No, jak przystało na DJ-a Sprężynkę, ktoś mnie porządnie nakręcił i dlatego sypię zagadkami i sypię łamigłówkami dla was dzisiaj jak z rękawa. I jest kolejna. Słuchajcie, zniknął jeden klocek. Nieduży, nie mały, taki sam raz. Gdzie on może być? Pod łóżkiem? Pudełku, a może w czyjejś kieszeni?
1: Taką właśnie mamy dla was niespodziankę z okazji Dnia Dziecka, a każdy ma w sobie dziecko. Odpalajcie SK Toy Story Radio. To radio już nadaje w naszej eskowej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
3: Drużyna baczność na trzy. Raz, dwa,
4: trzy!
5: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
7: Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Game over.
14: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
15: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
16: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
15: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
20: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
21: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
22: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
23: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
24: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK i to jego spokojne pianinko. A my w Radiu SK dzisiaj co godzinę robimy wszystko, żebyście byli spokojni o głowę waszego dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo my te cenne głowy waszych dzieci chronimy, bo nakładamy na nie kaski. Już od 3 czerwca nowy obowiązek. Dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo na hulajnodze będą musiały mieć kask. A u Kamila w domu trwa wojna o kask. Cześć, Kamil.
2: Cześć.
0: Co to za wojna? Opowiadaj.
2: No, młodsza córka sobie upodobała kask starszego brata. Aha. No i jest rywalizacja.
0: Aha, czyli bardzo jej się podoba. Nikodem chce ten kask założyć, ona mówi, nie, ja teraz chcę go założyć.
2: Tak, akurat
0: i jest akurat afera.
2: Jest tak, że wycieczka jest rowerowa, to jednemu i drugiemu potrzebny jest kask.
0: To słuchaj, skoro brakuje kasków u ciebie w domu, to my coś na to poradzimy, słuchaj. Dostajesz już teraz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Wow, super.
0: Czyli oficjalnie kończymy kłótnię o kask w twoim domu.
2: Oj, będzie troszkę spokojnie, tak.
0: Trzymam kciuki, cześć, trzymaj się. A jeżeli wy też chcielibyście załatwić kask dla siebie i swojego dziecka, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie, bo kaski w Radiu SK do zgarnięcia przez cały weekend co godzinę.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
6: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: I już jesteśmy gotowi do wakacji. Mimo, że niecały miesiąc nam jeszcze został. Kuba i Kuba w Radiu SK. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie już. A w studiu pojawił się Mati Fuczyło.
1: Tak jest, lato wcale nie zgasło. Lato to się dopiero rozkręci, dzień dobry.
0: To dopiero przed nami niecały miesiąc do lata i niecałe dwa dni do Dnia Dziecka. Przed wami prezenter, który wciela się w jedną z ról w naszym nowym SK Toy Story Radio.
1: Tak, ale nie będę teraz naśladował mojego głosu, bo to trudne.
0: A ty nie musisz naśladować, ja to puszczę.
2: Dzień dobry, dziś pogodę w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
0: Straszne rzeczy tam się dzieją, Mati.
1: Straszne rzeczy się dzieją, ale dlatego warto słuchać, żeby być, wiecie.
0: A gdzie to radio można znaleźć? Mów wszystkim.
1: Apka Radia SK, można też ewentualnie na sk.pl, ale polecamy pobierać apkę za darmo i tam słuchać.
0: SK Toy Story Radio z nami. Możecie się przenieść do świata zabawek, zobaczyć, co tam wśród zabawek słychać. Za chwilę Mati Fuczyło nie będzie mówił o pogodzie w pokoju dziecięcym, ale zagra wam hity na czasie.
1: Tak jest.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK

0: To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.

przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatek

0: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Nio i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Nio and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Marzysz o pięknej, gładkiej i zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
4: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem RPR. Na miejscu pracują służby, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej zablokowana również trasa A1 pod Toruniem. Doszło tam do 2 zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Nie ma przejazdu zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami, głównie w centralnej i południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abramsy czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem zbrojeniowym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
9: Z tego miejsca chciałbym ogłosić, że do wakacji zostało 26 dni. To dzisiaj mamy taki przedsmak, mam na myśli młodszych, a ewentualnie starsi, jeżeli dziś pracują, to przedsmaku jeszcze nie czują, ale mam nadzieję, że zyskowymi hitami tak będzie. Żeby nie było, ja jestem z wami. Keanu Silva, King of Macau, Matifu Czyło. Cześć!

0: B.O.B. Haley Williams, The Airplanes. 16 minut po 13 to jest Radio SK w sobotę i powiedziałem przed chwilą, że zostało nam 26 dni. Dokładnie, do wakacji. Ja wiem, że do nich to odliczają raczej ci młodsi słuchacze. Ja już nie muszę, no bo starsi to często woleliby, żeby tych wakacji wcale nie było. Albo żeby były też dla nich ewentualnie. No ale skoro już przy wakacjach jesteśmy, to dzisiaj mamy sobotę. Dla niektórych to może być dzień wolny. No i w takim razie pytanie do was. Czy wy dzisiaj w trybie prawie wakacyjnym odpoczywacie, czy może macie jakieś misje specjalne, albo zadania bojowe, albo po prostu pracujecie? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Radio SK. Moje zadanie bojowe to granie hitów. Somber zaraz.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich.
3: Kwasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.

0: praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
5: I po reklamie.

0: Cześć, jak się masz? Sobel i Sanach, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak słyszeliście, dzisiaj postanowiłem zacząć letnio odliczaniem do wakacji. A swoją drogą do lata dni zostało jeszcze mniej. No i właśnie lata doczekać nie może się Yearbooks. Ten pan stworzył kawałek, który łączy taniec z nostalgią. A do tego można poczuć w nim klimat letnich nocy. Takich ciepłych, takich przyjemnych, takich fajnych. A więc co by na to, aby poczuć to już teraz? Yearbooks, Babylon, gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Ten hit sprawia, że w głowie robi się jakoś tak milej. To może teraz... No słuchajcie, no dobrze, jeszcze mi się coś w gardle wydarzyło. Teraz sprawimy, że z głowy i w głowach będzie bezpieczniej.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No tak, bo trwa akcja SK daje kaski. Co godzinę rozdajemy kaski dla was i dla waszych dzieci. Przypomnę, że 3 czerwca kaski będą obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia. Na rowerze, na hulajnodze czy na czym tylko chcecie. No i słuchaczka Nikola napisała, że u niej to syn Leon popisuje się pomysłowością. Cześć Nikola.
2: Cześć.
0: No to właśnie, co ta wyobraźnia podsunęła synkowi?
2: No, bije mnie na głowę pod kątem tego, jaki jest pomysłowy i ostatnio sobie wymyślił, bo zafascynował się dyskorolką, że ze schodów naszych zrobi sobie skatepark.
0: O, no dobra, jak rozumiem, bez kasku i bez niczego.
2: Oczywiście.
0: No pewnie, że tak. No to ja mam rozwiązanie, dostajesz od nas, dostajesz dla ciebie i dla twojego dziecka kask. Co ty na to?
2: Myślę, że się przyda, będę spokojniejsza.
0: No to na skateparku będzie trochę bezpieczniej.
2: Dzięki.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids.
3: Reklama. 3-5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w centrum handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji wioska smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami! To będzie ostatnia reklama.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.

0: Marissa i Odkochaj. 5 minut zostało do 14:00. Westy, odliczamy dzisiaj dni do wakacji i do lata, ale ja razem z wami sprawdzam też, czy u was w sobotę trwa tryb wakacyjny. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.
1: Siema, radiowe świry. No my dzisiaj pracujemy, aktywny dzień, teraz jesteśmy w pracy, wracamy do domu, szybki ogar, nosimy trawę. Także dzieje się, ale jest z nami Radio SK, także jest to super dzień.
0: No i bardzo dobrze, to jest bardzo słuszne podejście. Dawid też się nagrał.
2: Witam, witam. Ja w tym momencie właśnie się przeprowadzam. Mam pełne ręce roboty, także to nie jest tryb wakacyjny, ale po przeprowadzce jak najbardziej wakacje będą.
0: No to jak przeprowadzka, to życzę w takim razie silnych pleców. Radio SK. I wygodnego łóżka, żeby potem odpoczęły.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
2: Zapowiada się smerfna zabawa. Dzień dziecka w Centrum Handlowym Galardia 30 maja od 11 do 19. Wśród atrakcji Wioska Smerfów, 3 mega maskotki, strefa foto, chemiczne eksperymenty, studnia życzeń, ozdabianie słodkości, sportowe wyzwania i kreatywne warsztaty. Do zdobycia zabawki i smerfne gadżety. Smerfuj z nami!
3: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
5: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie. Starachowice na czasie.
8: Dawid Bąk, zapraszam. Zdjęcie z pupilem, wspólny spacer i pomoc dla zwierząt ze schroniska. Starachowicki Park Kultury będzie świętować Dzień Przyjaciela. 7 czerwca przy fontannie na Alei Armii Krajowej odbędzie się zbiórka dla schroniska w Rudniku.
9: Można przyjść ze swoim przyjacielem, zrobić sobie piękne zdjęcia.
8: Mówiła Ola Sarzyńska-Pajek z Parku Kultury. Tom i Jerem, przygoda w muzeum oraz zawodowcy. Premierowo w Heliosie, a już w poniedziałek kolejny odsłona kina Konesera. Start o 18, a obejrzymy film Młode Matki. A po więcej polecajek z miasta, z regionów wbijajcie na sk.pl.
10: Minęła 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na Wielkim Szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. W mieście są spore utrudnienia. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź, stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom.
11: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
12: Mocno stawiamy na autentyczność. Przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
11: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
12: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
10: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
13: Widziałem dzisiaj ostrzeżenia dla większości województw o burzach. To chociaż humor zostawmy taki jak w słoneczny dzień, dobra? Ja zagram, żeby było łatwiej. Alex Warren, Fever Dream to na początek.

będzie też Calvin Harris. I ja jestem Mati Fuczyło, cześć! Trzy minuty już prawie po 14:00.

0: Bauzaj, Magnetyk w Radiu SK, 18 minut po 14, a może by tak zrobić coś dobrego, aby dzieciaki były bezpieczne?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo trwa akcja SK daje kaski. Już niedługo dzieci do 16 roku życia obowiązkowo będą musiały taki kask na rowerze czy na hulajnodze mieć. I zgłosiła się do nas Emilka. Cześć, Emilka.
2: Cześć, cześć.
0: No właśnie, a tak naprawdę to ciocia Emilka, bo napisałaś, że ciocia rozpieszcza i kupiła siostrzeńcowi rower na Dzień Dziecka. Pytanie tylko, czy siostrzeniec już o tym rowerze wie?
2: Jeździliśmy, wybieraliśmy, szukaliśmy, oglądaliśmy, ale jeszcze nie wie, że jest kupiony. Będzie na niego czekał wieczorem.
0: Okej, no dobra, no to on się nie może doczekać. W takim razie ja to wszystko rozumiem, a my do pakietu mamy coś jeszcze, bo właśnie, kaski dla ciebie i dla siostrzeńca są wasze.
2: Czad, dziękuję bardzo.
0: No pewnie, że czad. Ja też chciałbym mieć taką ciocię swoją drogą. SK.pl, tam możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kto zwalcza ból? Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
12: No wiem.
11: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
12: Ej, to już przesada.
11: No co, tego poziomu nie da się przebić.
13: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
16: I po reklamie.

0: Sacrum to Mezo i Kasia Wilk. I 24 minuty do 15. Dzisiaj bardzo sportowy dzień. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem wygrała w trzeciej rundzie French Open i zagra w 1/8 finału. No to w Dzień Dziecka, czyli w poniedziałek. Wcześniej, bo jutro to samo zrobi Iga Świątek. To wszystko w Paryżu, a w Budapeszcie, na Węgrzech. Dzisiaj coś dla wielkich fanów piłki i dla mniejszych też. Finał Ligi Mistrzów. Wyczekany. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem o największe trofeum. No i szykują się piękne chwile. No i nawet będzie można pójść spać o sensownej godzinie, bo pierwszy gwizdek o 18. Ja zawsze się cieszę, gdy widzę, że mecz zaczyna się o takiej porze, bo ja zasypiam już tak jak lata temu, gdy chodziłem do szkoły i myślę, że nie jestem w tym sam. A w tym temacie to słuchajcie, powstało SK to History Radio. To jest takie specjalne radio, które usłyszycie w aplikacji Radia SK. Jeżeli wychowaliście się na to History, to na pewno wam się spodoba. Zabawki prowadzą tam własną rozgłośnię. Są na przykład komunikaty spod łóżka, są głosy znane z to History od Disneya, ale też głosy znane zeski. Na przykład mój. I podobno dzieciaki w aucie nagle milkną, słuchając. Radio SK. A u nas zaraz Turn the Lights Off.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: jedynie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
2: Vita Centrum Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej i pediatrii, chorób metabolicznych i leczenia otyłości, neurologii i stomatologii, a także w zakresie medycyny sportowej, medycyny pracy, okulistyki, ginekologii i rehabilitacji. Zapisy na miejscu w Vita Centrum Zdrowia Borkowskiego 1. Telefon do rejestracji 41 275 33 44 lub 41 275 41 26.
1: Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo werwa 98 i werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
3: Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
6: I po reklamie.

0: To Elizabeth Taylor, czyli Taylor Swift w Radiu SK, a w Hiszpanii, w Maladze jest teraz SK-owa ekipa. Słuchacze, którzy wygrali w konkursie Odlot Ściśle Tajne, polecieli razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem do Hiszpanii. Wiem, że śmigali już dzisiaj na supach w wodzie. Po 15 połączę się z nimi i sprawdzimy, co tam się dokładnie dzieje. A na SK-owym Instagramie i Facebooku już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z tego wyjazdu i powiem jedno, warto. Plan B, PZ, Matejka z bałaganem, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczyna

0: urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje. Sezon na studenckie imprezy w pełni w Olsztynie. Trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dziś ostatni dzień imprezy. Na scenie wystąpią wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim. Zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kubanczy, królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tutaj nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali. Uznał też, że nagroda należy się BDS-owi 2115 i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem pozostał Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Dowiedziałem się właśnie, że paliwa są dziś tańsze niż wczoraj, czyli można tankować, ale pamiętajcie, tańsze nie znaczy, że tanie. Żeby nie było potem na mnie. PZ, Mata, Kazbałagane, Plan B. Tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. Dwie minuty po 15:00 to jest sobota z Eską.

0: Moim zdaniem ten kawałek brzmi jak dobry humor. Shut up and dance, walk the moon. A my łączymy się z tymi, którzy dobry humor mają dzisiaj na pewno, bo łączymy się z Malagą, tam są Jankes, Kama i Wiktor i nasi słuchacze też tam są, bo trwa wyjazd w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. No to halo, halo, wy już dzisiaj popłynęliście? Albo pływaliście może?
1: No pewnie, że pływaliśmy na słupach, chodziliśmy po wodzie, numer wykonany 2000 lat temu Kuba został dzisiaj powtórzony.
2: Kuba, nasz słuchacz, Kuba, ty też chodziłeś po wodzie?
3: Po wodzie niestety nie, ale na słupie pływałem.
2: Kto chodził po wodzie?
4: Ja chodziłem po wodzie.
5: Ja chodziłem po wodzie, słuchajcie, fantastycznie, bardzo ciężko było dotrzeć na drugi koniec basenu.
6: Ale to musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wygląda chodzenie po wodzie, jak to się robi?
5: Przede wszystkim trzeba mieć specjalne umiejętności, umieć utrzymać się na macie, która była rozłożona na tej wodzie.
6: I na trzeba basenie?
5: Było, na basenie, dokładnie. I trzeba było przebiec do końca.
6: No i jaki dystans udało ci się osiągnąć?
5: Całe 10 metrów.
2: Brawo!
6: Gratulujemy twojej dziewczynie, długo dystansowiec!
5: Narzeczonej.
2: A Kubuś pływa na słupie fajnie, prawda? Przyjemnie.
3: Fajna przygoda. No, próbowałem pierwszy raz w życiu i nie jest lekko, ale polecam spróbować wszystkim.
2: Ja też pływałem, słuchajcie. Ja na siedząco. Wtedy jest łatwiej, wiosełko, jest naprawdę cudownie. A to jest twoja narzeczona, czy żona, czy dziewczyna?
5: To jest moja narzeczona.
2: Okej, no to powodzenia życzymy wam.
1: Jankes, nie interesuj się bardzo, cię proszę.
6: Słuchajcie, wszystkie te nasze fantastyczne przygody możecie zobaczyć oczywiście na naszym eskowym Instagramie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tam przygody supowe. Jedno zdjęcie totalnie skradło moje serce i to jest twoje zdjęcie w powietrzu, bo okazuje się, że nie tylko chodzisz po wodzie, ale również latasz w powietrzu.
5: Zachęcam do przejrzenia zdjęć na stronie Eski na Instagramie.
1: No i koniecznie bądźcie z nami dzisiaj wieczorem, bo dziś wieczorem idziemy w miasto, więc będzie się działo.
0: No to skoro wy idziecie w miasto, no to ja muszę to zobaczyć. Wpadajcie na eskowy Instagram. Tam są relacje i zdjęcia latających nad wodą słuchaczy też. Radio SK. Dobrej zabawy.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: A cappuccino też za 7?
11: Też.
13: A flat white?
11: Też.
13: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
14: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.

0: to Przona i Zły. Zbliża się Dzień Dziecka, to może zrobimy jakiś prezent?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: 23 minuty do 16. W poniedziałek Dzień Dziecka, a na sk.pl trwają zgłoszenia do konkursu SK daje kaski, w którym możecie zgarnąć kaski dla siebie i dla swoich podopiecznych. Dokładnie tak na sk.pl zgłosił się Daniel. Cześć Daniel.
2: Hej, hej, witaj.
0: Ty napisałeś, że z synem macie dokładnie to samo, czyli no właśnie, jak to u was jest?
2: No, musimy sobie w końcu jakieś kaski, bo powiem ci, że co wyjdziemy, to zawsze z jakąś przygodą wrócimy, to żona to tylko afera, bo albo skręcona noga, złamany palec, wiesz, jakaś przygoda, albo odrapana od gałęzi, jak po lesie się też pogonimy.
0: No, aha, rozumiem.
2: Wiesz, coś się dzieje.
0: Rozumiem, dopisałeś też, że przed wami taki męski dzień i żona trochę się boi efektów.
2: Tak, bo syn ma urodziny. I w urodziny cały dzień chce ze mną spędzić, żebyśmy właśnie gdzieś pojechali albo na camping, albo coś porobili. No i
0: no dobra.
2: Się to może różnie skończyć, jak zwykle, przez, że tak powiem, głupie pomysły nasze.
0: To żeby żona
2: a
0: bała się...
2: A staram się, że tak powiem, tak, jak to kiedyś było, nie?
0: Rozumiem, rozumiem. No dobra, to żeby żona bała się mniej i żebyście wy byli bezpieczni, to kaski dla ciebie i dla syna lecą do was.
2: Super.
0: No i mamy
2: dzięki
0: to.
2: Dzięki wielkie.
0: A jeżeli wy też chcecie, to zgłoszenia trwają na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Firma Star Sandło w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sandło, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsandło.pl.
11: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Just the way you are. Ach, pięknie to zrobiłem, prawda? Milky and David Guetta, Just the Way You Are w Radiu SK. 7 minut zostało do 16. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radio, no to wiadomo, w SC gramy tylko najlepsze hity, ale jeżeli chcielibyście takie hity zagrać też swoim najmłodszym, swoim podopiecznym, to w aplikacji Radia SK i na sk.pl czeka na was już coś, wyjątkowego, czego jeszcze nie było. SK to History Radio, czyli taka specjalna stacja radiowa. Można w niej usłyszeć głosy znane z filmu Toy Story, ale też naszych prezentacji. Zresztą posłuchajcie sami.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK Story Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają restauraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Duży na baczność. Na trzy. Raz, dwa,
6: trzy!
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A może ktoś tam rozpoznał też mój głos? Ewentualnie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście SK Toy Story Radio, to koniecznie to nadróbcie. Nasza specjalna stacja na Dzień Dziecka już działa w aplikacji Radia SK i na sk.pl.

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Wszystko brzmi lepiej
16: w harmonii.
15: Dwa głosy współgrają
16: ze sobą.
15: Przekazują z lekkością
16: trudne wiadomości,
15: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
16: betonowy mur.
15: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
16: zostać influencerką.
15: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
16: Harmonizer.
17: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: 18, 47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w

0: charytatywnej akcji Portret z przyjacielem. Celem wydarzenia jest wsparcie podopiecznych schroniska dla bezdomnych zwierząt w Rutniku. Będzie można sobie strzelić pamiątkową fotkę ze swoim czworonogiem.
1: Muzyką się żyje.
2: Czegoś takiego nie było. Od początku istnienia tego projektu dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańczcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trwa trasa męskiego grania, startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A już dzisiaj gwiazdy polskiej muzyki odwiedzą Obornik i Śląskie. Tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. To w ramach Dni Obornik Śląskich. Na żywo usłyszymy wasz ulubiony hit z zeszłego roku. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, czyli Dopóki się nie znudzisz. Dzisiaj na scenie pojawi się współautor tego hitu, czyli Miu, ale oprócz niego zagra też Agnieszka Chylińska. Jutro z kolei na scenie m.in. Bryska. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy. Imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michu Sobkowski. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni dzień lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. Ja dzisiaj sprawdzam, jak spędzacie sobotę. Adam się nagrał.
3: A u mnie wczoraj grillowanie, a dzisiaj na weekend.
2: Aha.
3: Najlepsza jest praca, więc Ławek tańczuje w rytmie muzy z Radia SK. Pozdrawiam.
2: No dobra, to Wałek będzie tańczył do Skin, Rag & Bone Man. A potem Beauty and the Beat, Mati Fuczyło, cześć. Sick.

0: Pasz, Baron, 17 minut po 16. Ja mam pytanie do rodziców. Czy macie już prezenty na Dzień Dziecka? My wreszcie mamy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo Dzień Dziecka szykuje się już w poniedziałek, a od środy obowiązkowo każda osoba do 16 roku życia na rowerze czy hulajnodze będzie musiała mieć kask. I tu pojawia się SK, daje kaski i Ewelina też się pojawia, która do tej akcji się zgłosiła. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Napisałaś, że twoja córka Hania zdała wczoraj egzamin na kartę rowerową. No to jest wielki sukces, więc gratulacje. I pytanko, czy to był duży stresik?
2: Ogromny to był stres, bo bardzo jej zależało, żeby tą kartę zdobyć, bo marzy o tym, żeby jeździć rowerem do szkoły.
0: Mm-hmm, no i jak rozumiem, teraz będzie to już możliwe.
2: Tak jest.
0: No i pięknie. No dobra, no to żeby ona mogła robić to bezpiecznie, no to kaski dla ciebie i dla Hani lecą do was. Co ty na to?
2: Super, dzięki, cieszę się bardzo.
0: A jaka szybka akcja, pięknie, ja też się cieszę. Radio SK. SK.pl, zgłoszenia cały czas trwają.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Outbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

Radio SK. No hesitation.

0: To Ed Sheeran i Shape of You.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz udowodnimy wam, że w Esce znamy się na hitach. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, dlatego wybieramy dla was kawałki od najlepszych artystów. Tym razem połączenie, na które ja czekałem i wiem, że nie byłem w tym osamotniony. Z jednej strony ona, Bibi Rexha, z drugiej strony on, czyli David Guetta. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Sad Girls. To jest zupełna nowość, a my gramy ją w Esce. Radio Esca. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 24 minuty przed 17 to Adele Rolling in the Deep. Słuchajcie, już mniej niż półtorej godziny do pierwszego gwizdka finału Ligi Mistrzów. Tak, PSG dzisiaj zagra z Arsenalem. Macie swoje typy? Macie swoich ulubieńców? Ja nie mogę się doczekać. Zresztą coś mi mówi, że w domach kibiców piłkarskich, no to strefy kibica już teraz się szykują. Możecie dać znać głosówkami na eskowym Messengerze, czy jesteście już gotowi do kibicowania. Zresztą można z tego urządzić sobie maraton, bo jutro też będzie się działo. W końcu reprezentacja Polski zagra z Ukrainą. No i mam nawet już informację, że Lewy w tym meczu na pewno zagra. Więc to jest weekend pod hasłem Nie przeszkadzać, oglądam. Radio SK. A słucham Eski, zaraz Zara Larsson i Midnight Sun. Wiedziałem, że kiedyś się tu pomylę.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe, autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
8: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
14: I po reklamie.

To Maciej Musiałowski i jego Flora. 5 minut zostało już do 17. Przed chwilą dowiedziałem się, że porównano, jak szybki jest internet w Polsce i w Niemczech. I uwaga, ten nasz, polski, okazał się szybszy. I to sporo. Przewaga to nawet 45%, więc naprawdę nieźle. Wygląda na to, że nasza sieć jest tak szybka, że zdąży pobrać aktualizację, zanim przeczytasz, co się zmieniło. U nas zaraz nowy hymn męskiego grania.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
10: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
12: ZUS, podatki, czynsz, konto.
13: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
12: Ty nie?
13: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
12: Płacą ci? Dużo?
13: 4000 się uzbierało.
12: No żartujesz.
14: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
15: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille.

0: i na euro.com.pl. I po reklamie.
1: Ten weekend Igo zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dzień później, czyli jutro. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Dzisiaj głośno będzie też w Warszawie. Czas na drugi dzień Orange Warsaw Festival. Na scenie m.in. Olivia Dean. To brytyjska artystka znana m.in. z hitu Man I Need czy So Easy. Z polskich artystów zagra na przykład Jan Rapowanie czy Sokół. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu. Potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na ulubione kawałki, a nowe notowanie, jak zawsze, w piątek po 18:00 zaprasza Michu Sobkowski. Czy da się hitami poprawić sobie humor? Da się. I zaraz wam to udowodnię. Zagram wspomniane pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I nareszcie, a do tego Ritual i Tiesto będzie. I ja jestem Mati Fuczyło. Cześć. No to gram. Ja się

0: Dokładnie tak nazywa się ten hit. Mr. Know-It-All. To Teddy Swims, jest 17 minut po 17. Przed chwilą przeglądałem Face'a. I warto to robić, bo tam można zobaczyć na przykład zdjęcia z naszej akcji Odlot Ściśle Tajny. Youngest, Kama i Wiktor są w Maladze i smażą się na słoneczku. I możecie to zobaczyć na Face'ie i na Instagramie. Ale ja, przeglądając media społecznościowe, zobaczyłem, uwaga, Puffbeatsa, jego post. Mówię o producencie muzycznym, którego dobrze możecie znać z Eski i który to uwielbia góry. I dlatego w duecie z influencerem, Patecem, który też góry kocha, postanowili wybrać się do Pakistanu na jeden z ogromnych szczytów Karakorum. No i żeby było śmieszniej, to ten szczyt nie ma nazwy, bo nikt jeszcze na nim nigdy nie był. A Patec i Puffbeats planują być pierwsi. Ja już mam nazwę i trzymam kciuki, ale nazwa to Polska Górą. A wy macie jakieś pomysły? Radio SK. U nas zaraz pomysł na hit Bruno Mars i I Just Might.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
10: I po reklamie.

0: Polymers Hearts Keeps a Beat w poniedziałek Dzień Dziecka, a my urządzamy go wcześniej, już dzisiaj.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski, tak nazywa się konkurs, który trwa na sk.pl i do którego za darmo możecie się zgłaszać. Rozdajemy wam i waszym pociechom kaski. A w końcu od środy one będą obowiązkowe poniżej 16 roku życia. I na sk.pl zgłosiła się do nas Jagoda. Cześć Jagoda.
2: Cześć.
0: No, ty masz taki specjalny plan na połączenie dnia mamy i dnia dziecka, prawda?
2: Dokładnie.
0: No to opowiadaj, co to za plan?
2: Wymyśliłam sobie, że ja już umiem jeździć na rolkach. Mm-hmm. Moja córa, że tak powiem, złapała bakcyla na łyżwach, mm-hmm. że połączymy po prostu jeden dzień z drugim dniem. Ja będę jeździła dalej na rolkach i ją uczyła, a ona, że tak powiem, złapała ten pomysł, ucieszyła się i planujemy sobie zakupić rolki. Już mamy nawet wybrane, mm-hmm. Czarne z różowymi świecącymi kółkami, chociaż moje dziecko ostatnio powiedziała, że ona by wolała z niebieskimi, więc okay. musimy tutaj jeszcze przedyskutować. Mamy już, że tak powiem, ochraniacze na kolana i na nadgarstki, a brakuje nam tylko kasków, więc postanowiłyśmy się zgłosić do was. I może nam się uda wygrać.
0: Jagoda, w takim razie załatwione kaski dla ciebie i dla twojej córy
2: super.
0: Lecą do was. Co
2: super.
0: Wy na to?
2: Bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwycone. Moja młoda tu skacze z radości i już nie możemy się normalnie doczekać.
0: No to
2: teraz
0: ja...
2: niech przyjdą jeszcze rolki z wymarzone.
0: Tak jest.
2: I ruszamy przed ciebie.
0: No dobrze, no to ja skaczę razem z wami, a wy pamiętajcie, że na sk.pl też możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Nowy salon Wiśniowski w Starachowicach już otwarty. Niezawodne bramy, okna, drzwi i ogrodzenia na wyciągnięcie ręki i po sąsiedzku. Planujesz remont lub budowę? Nie czekaj. Skorzystaj z profesjonalnej porady i autoryzowanego montażu. Postaw na certyfikowane produkty Wiśniowski i bezpieczeństwo we wszystkich wymiarach. Zobacz i wypróbuj wybrane modele bram, okien, drzwi i ogrodzeń w nowej ekspozycji. Interplast. Starachowice, ulica Piłsudskiego 11. interplast-okna.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
8: ZUS, podatki, czynsz, konto.
9: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
8: Ty nie?
9: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
8: Płacą ci? Dużo?
9: 4000 się uzbierało.
8: No żartujesz.
10: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
11: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś.
13: Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Another E54 Ultra Talk to You. I 6 minut zostało do godziny 18. Tak brzmi Sobota z Eską. A jak brzmi SK to History Radio? To jest nowość, która czeka na Was w aplikacji Radia SK i na SK.pl też. Zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka na przykład, a do tego usłyszycie tam też głosy znane z Toy Story Disneya i z Radia SK. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Jestem z Ciebie dumny, kowboju.
2: SK Toy Story Radio!
3: Są zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę po nich!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: SK Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia SK!
0: No to co? No to do usłyszenia. Za chwilę usłyszycie Dawida Wajdę w imprezce.
9: Radio SK!
0: Mati fuczyło? Dzięki, cześć!

0: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Marzysz o pięknej, gładkiej, zdrowej skórze? Klinika Kosmetologii Skin Glow Clinic zaprasza na nowoczesną depilację laserową z wykorzystaniem najnowszych technologii i profesjonalnych urządzeń. Oferujemy również zabiegi odmładzające, lifting powiek oraz redukcję zmarszczek, blizn i trądziku. Odwiedź Skin Glow Clinic w Starachowicach przy ulicy Armii Krajowej 30, budynek Skalna House, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów wizytę już dziś. 519 700 777. Więcej informacji znajdziesz na www.skinglowclinic.pl.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Starachowice na czasie.
1: Dawid Bąk, zapraszam. Skarżyski Park, nowa atrakcja turystyczna w województwie, zapisała się w księdze rekordów Guinnessa. Dokonała tego w ubiegłym roku, kilka tygodni po otwarciu. To właśnie na północy Świętokrzyskiego znajduje się największy dmuchaniec na świecie.
2: Nasz dmuchaniec ma rekord Guinnessa jako największy statek na świecie. 90 metrów długości, 22 metry szerokości i w największym punkcie 14 metrów wysokości.
1: Mówi właściciel obiektu Hubert Olejas, a w tym roku w Nowym Parku są nowości. Detale na sk.pl. Prawdziwy relaks czeka na Was w basenach tropikalnych w Kielcach. Czekają jacuzzi, różne rodzaje basenów, błękitna laguna i leżaki wśród palm.
3: Muzyką się żyje.
4: To będą trzy imprezowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's get it started, I got a feeling, czy Where is the love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show State of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieć dla Was bilety. Raper idzie na wojnę z supermarketem. Ten typ mes twierdzi, że jego głos został nielegalnie wykorzystany w reklamie znanej sieci sklepów. Według artysty muzyka w spocie reklamowym mocno przypomina jego sposób śpiewania. Jak mówi prawnik rapera, mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki. Ten typ mes domaga się usunięcia reklamy i wypłaty odszkodowania. Sieć sklepów odpiera zarzuty i podkreśla, że w spotach nie wykorzystano głosu rapera. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała trzy Fryderyki, w tym dla artystki roku. Muszę przyznać, że dawno mnie tu nie było po tym spektakularnym remoncie. Wszystko nowe, wszystko pachnie, wszystko pięknie, wszystko ładnie. Patrzę na utwory, które będę Wam dzisiaj grał i muszę przyznać, że my, SK, mamy rozmach. Dawid Wajda, cześć, witajcie.

0: melodia, ta melodia. To i nutek, tańczę sobie, gra melodia.
1: I tak subtelnie, powoli, zaczyna się ta imprezka. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Sanach i Melodia, 11 minut po 18. W Esce dzisiaj zabawa, w Esce dzisiaj sportowo. Obserwujemy cały czas finał Ligi Mistrzów. PSG i Arsenal. I kto nie ogląda, może już się spóźnił na pierwszą bramkę. Trwa 10 minuta tego spotkania, a w 5 minucie już był gol dla Arsenalu. 1-0 w finale Ligi Mistrzów. Arsenal póki co wygrywa z PSG. Jeśli chodzi o sportowe emocje, ich u nas nie zabraknie, bo przecież SK daje kaski. I już za chwilę kolejne kaski do kogoś z was polecą.

0: buja, buja. Tak samo można się bujać na przykład jadąc na rowerze.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, a żeby jechać na rowerze bezpiecznie, potrzebny jest kask. I te kaski SK przecież rozdaje. Ze mną Karolina. Dzień dobry, Karolino.
2: No dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty byś bardzo chciała kask dla siebie.
2: Bardzo.
0: I nie tylko, prawda?
2: Nie tylko, nie.
0: No to któż to jest, co by chciał dostać kask od nas?
2: Córka moja.
0: Dobra, a to jakaś szczególna okazja chyba jutro jest z tego, co słyszałem.
2: Pierwsza komunia święta.
0: Dobra, i to nie tylko jeden powód, do którego się do nas zgłosiłaś, bo jakby córeczka jest chyba niechętna za bardzo na jazdę w kasku, co?
2: Niekoniecznie właśnie. Trzeba by ją jakoś zmotywować specjalnie.
0: A mówiłaś córeczce, że od 3 czerwca to już trzeba jeździć w kasku, bo jak nie to mandat?
2: Mówiłam.
0: I co, też nie dociera?
2: No, tak się patrzy na mnie dziwnie, ale jaki mandat?
0: Okej, to czekaj, to jak od radia dostanie kask, to już musi jeździć, co?
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, dostajecie dwa kaski, jeden dla ciebie, drugi dla twojego dziecka. Co ty na to?
2: Rewelacja. Dziękuję ślicznie. Strasznie się cieszę, to jest taka niespodzianka, super.
0: Jak ma córeczka na imię?
2: Milena.
0: Karolina pozdrawia Milenę, tak powiem. To będzie miło córeczce?
2: Bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, Karolinko. Trzymaj się szerokości,
2: dziękujemy,
0: przyczepności na trasach rowerowych w całej Polsce. Kolejne kaski też w kolejnej godzinie, więc zgłaszajcie się już teraz na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

0: Niektórzy mówią kiedyś to było, a w tym przypadku kiedyś to będzie. Better Times od Robina Schulza. Tu Radio SK, pół godziny zostało nam do 19. Spoglądam na Ligę Mistrzów, na finał. Dalej 1-0 dla Arsenalu. Przypominam, że gra z PSG w finale tych najlepszych rozgrywek piłkarskich na naszym kontynencie. Muzycznie my też się rozgrzewamy, bo na stadionie gorąco. Na grillu mam nadzieję też gorąco. Ja bym chciał się od was pewnej rzeczy dowiedzieć. Chciałbym się od was dowiedzieć, co dzisiaj wrzucacie na ruszt. Dosłownie i w przenośni, bo być może są tacy, którzy łączą Ligę Mistrzów z czymś, co później wyląduje w naszych brzuszkach. Smażycie, grillujecie, albo może nawet bez grilla. Co wrzucicie dziś na ruszt? Dajcie znać. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy. SK. Toy Story Radio.
4: Halo, halo. Tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny. Sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK. Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Sporting napędzany potrzebami rodziny.
13: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
14: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
15: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
16: No wiem.
15: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
16: Ej, to już przesada.
15: No co, tego poziomu nie da się przebić.
17: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
18: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: Chcecie wygrywać więcej?
20: Tak!
19: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
20: Ale to kręci!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822. Całodobowa stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach zaprasza. 4 stanowiska do tankowania, w tym LPG, Efekta 98 i olej napędowy oraz paliwo Werwa 98 i Werwa olej napędowy. Zapraszamy do całodobowej myjni bezdotykowej, do całodobowego sklepu na pyszną kawę i gorące przekąski. Przyjedź i zatankuj. Stacja paliw Orlen przy Leśnej w Starachowicach. Czynna 24 na dobę.
22: Firma Star Sanduo w Starachowicach poszukuje pracowników na stanowiska. Specjalista do spraw mediów społecznościowych. Handlowiec z branży automotive. Specjalista do spraw marketingu. Blacharz, spawacz, mechanik hydrauliki siłowej. Technolog produkcji, lakiernik samochodowy. Prosimy o dostarczenie CV na adres Star Sanduo, ulica Krańcowa 4 w Starachowicach lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres rekrutacja@starsanduo.pl.
23: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
24: To będzie ostatnia reklama.
8: 18, 47, 12.
10: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 30.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: No to trzeba szybko jeść, żeby nie wystygło. Proste. Kuba i Kuba w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Było pytanie, jest i odpowiedź.
1: Hej Jeska, pytacie, co wrzucamy na ruszt? A przynajmniej co ja wrzucam na ruszt, tak w przenośni, to sprzęgło i skrzynię do Fiata. To dzisiaj wrzucam na ruszt.
0: Niektórzy bardzo, bardzo zapracowani podczas tego finału Ligi Mistrzów. 1-0. Przypominam, Arsenal wygrywa z PSG. A jeśli ktoś naprawdę coś by chciał na ruszt wrzucić, na przykład niemięsnego, to pierwsze kurki pojawiły się już w lasach. Grzybiarze podobno ruszyli po zbiory. Po tych wiosennych opadach zaczęły się pojawiać. Normalnie kurki rosną od czerwca do października, ale najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych, bo to są po prostu kozaki.

0: Sobota, godzina 18:54. Pani Oliwio, pani sobie nie wyobraża, jak nam to było dzisiaj potrzebne. Oliwia Rodrigo Bradiewska, Drop Dead. Tak wam gramy, a możemy też grać bajkowo, możemy też grać słodziutko. Wczoraj w naszej apce i na SK.pl ruszyła zupełnie nowa stacja radiowa. Czegoś takiego w polskiej radiofonii jeszcze nie było. SK to History Radio. Jeżeli pamiętacie to History ze swojego dzieciństwa, albo macie już sami dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. On brzmi mniej więcej tak.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: Prezenterzy Eski, ale i nie tylko. Zobaczcie, prezenterzy Eski 2 i aktorzy, którzy w polskiej wersji dubbingowej do tej historii brali udział. Ciekawe, czy rozpoznaliście, kto to przed chwilą się na antenie wypowiadał. Zerknijcie na sk.pl albo do naszej apki. Tam jest nowa stacja.
2: Eska to history radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
15: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
16: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z

0: A 4 i 5 września SK będzie tam razem z wami. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. O czym jest Maj?
1: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią: o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
0: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zjął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik, Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Marią Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieli dla was bilety. A dzisiaj wieczorem bawimy się z wami na Dniach Obornik Śląskich. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się Agnieszka Chylińska i Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz. Jutro z kolei na Eska Music Tour zagra Bryska. Wstęp darmowy. Imprezę prowadzi Kasia Wesierska i Michu Sobkowski.
2: Freska.
0: Dwie minuty po godzinie 7. Dzisiaj dzień ziemniaka. Mówiliśmy też o tym, co wrzucacie na róż, dosłownie i w przenośni. Może ziemniaczek, jakby ktoś nie chciał się za bardzo natłuszczać, a to jest dobry protip na dzisiaj, bo ziemniak to warzywo, pomidor na przykład to też warzywo. Zatem frytki z keczupem to taka lekka sałatka warzywna. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: po prostu do soboty. Pumcyk, pumcyk, pumcyk, umcyk. I można sobie zmieniać kiełbasę z lewej na prawą albo z prawej na lewą. 11 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To cała prawda, święta prawda. U nas to co nowe, u nas to co dobre. Coś od Fukaja Liwki z akcji Enklawa, to już drugi sezon promujący. Jakby singiel ten promuje, kolejny sezon akcji Enklawa, Fukaj Liwka. W fajnym utworze, ciekawym, pasującym też do grilla. Sprawdźcie zresztą sami. I tytuł mówi samo za siebie. Chcę więcej. Radio
2: SK. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ktoś tu nas podgląda ewidentnie. Somebody's watching me na 20 minut po 19. Tutaj SK, patrzymy na wynik Ligi Mistrzów. Druga połowa się zaczęła. Kto nie może oglądać? No a może słuchać radia, proszę bardzo. Mówimy jak jest. 1-0 dalej dla Arsenalu. PSG musi odgonić straty, żeby pomarzyć o trofeum, doprowadzić do dogrywki, a może jeszcze nawet przed podstawowym czasem gry zakończyć to spotkanie. Słuchajcie, wy cały czas grillujecie, dostaję od was informacje a propos także ziemniaczków, bo dzisiaj ten dzień ziemniaka mamy w kalendarzu. Podobno ziemniaki są najlepsze na odchudzanie, pisze Marek, trzeba je tylko kopać, a nie jeść. To bardzo dobre. No to na trening. No to wszystkich zapraszamy na trening. A szczerze tak naprawdę powiem, nie mam pojęcia, kiedy są wykopki. Radio SK. Wiem natomiast, że teraz jest sezon na Dawida Podsiadło. 21 minut po 19. Zróbcie głośniej pana Dawida. Jest.

0: Coś czuję, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Oczywiście mówię o finale Ligi Mistrzów. Karny dla PSG, wykorzystany przez Dembele i mamy 1-1. Ach, to będą emocje. Na bieżąco oczywiście będziemy cały czas śledzić to spotkanie, ale Farben i René Miller za nami, ich body talk, a ciało nam mówi, że może by tak na rower, a jak na rower, to przydałby się kask jeszcze przed 20. Do kogoś z was taki kask, a nawet w liczbie mnogiej, kaski polecą. Jak coś, to SKPL, tam się jeszcze można zgłosić.
1: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Starsanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Starsanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Starsanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24,30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: To oczywiście pani Nelly Furtado. 16 minut zostało nam do godziny 20. Pora kolejny raz zadbać o wasze bezpieczeństwo.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, od 3 czerwca każde dziecko poniżej 16 roku życia ma mieć obowiązek jazdy w kasku. Nieważne, czy to jest hulajnoga, nieważne, czy to jest rower taki normalnie, co się kręci pedałami, czy to jest rowerek biegowy. I celowo mówię o biegowym, bo domyślam się, że w przypadku Ani to chyba na razie tak jest, chociaż mogę się mylić. Dzień dobry, Aniu, tutaj jakieś szepty słyszę, chyba
2: dzień
0: sam
2: dobry.
0: Zainteresowany jest namawiany do tego, żeby się wypowiedział, co?
2: No, wypowiedzieć się nie będzie chciał, ale jest pobliżu.
0: Dobra, ile twój synek ma? 3, tak?
2: Tak, 3-latka.
0: Już ma skończone?
2: Nie, 6 czerwca będzie właśnie kończył 3-latka.
0: Okej, a powiedz, na czym on śmiga?
2: Jeździ na rowerku biegowym i na hulajnodze. Mhm.
0: A jakiś rowerek już taki, wiesz, już na pedały chcecie wdrożyć? Już dobrze sobie na biegowym radzi?
2: Ćwiczy, tak. Już powoli uczy się kręcić pedałami.
0: Za niedługo będziesz latała z kijem za zwykłym rowerkiem, coś tak czuję.
2: Tak.
0: To słuchaj, Aniu, żeby było bezpiecznie, zarówno do twojego synka, który ma na imię...
2: Jaś,
0: jak i do ciebie leci kask, czyli 2 kaski. Super. Dla ciebie i dla twojego dziecka. Może być?
2: Super, dziękujemy bardzo.
0: Niech się młodzież uczy, jak bezpiecznie jeździć. Kolejna taka okazja oczywiście w kolejnej godzinie, a wy jak wejdziecie na sk.pl, to tam jeszcze możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard

Połączenie międzypokoleniowe. Madonna i Sabrina Carpenter w Radiu SK. 6 minut zostało nam do 20. Jestem w ciągłym kontakcie z naszą eskową ekipą, która cały czas jest na odlocie, już nie ściśle tajnym, bo doskonale wiemy, że są w Maladze i mamy się połączyć. A oni jadą do centrum Malagi. To ma być łączenie z centrum Malagi. Dostałem informację, mieliśmy opóźnienie, bo jedziemy pociągiem. Pociąg już jest spóźniony o 30 minut. Czyli nie tylko PKP się spóźnia, czyli PKP w Maladze też się spóźnia. Nie, tam jest P Malaga P. Nie. Malaga KP. Malaga K Malaga. Jakoś tak. Tymczasem 1-1. Cały czas patrzę też na Ligę Mistrzów, jeśli chcielibyście być na bieżąco. Chyba będzie dogryweczka. Coś tak czuję. Tu bramkarz teraz leży. No zobaczymy, czy to się jeszcze zmieni po 20, czy nie. Póki co jest 90 minuta. Pewnie coś doliczą. 1-1. A my zaraz wracamy z hitami na czasie w imprezce. Nie odchodźcie za daleko.

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: Starachowice na czasie.
9: Dawid Bąk, zapraszam. Już jutro kolarze z całej Polski spotkają się w Starachowicach podczas jubileuszowej 10. Starachowickiej Strzały. Uczestnicy wystartują na dwóch trasach, 61 i 83 km. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do kibicowania zawodnikom.
10: O to chodzi właśnie, żeby tu kolarze przejeżdżali, żeby zwiedzali tutaj powiat starachowicki.
9: Podkreśla organizator Grzegorz Weiss. Więcej o Starachowickiej Strzale na sk.pl. A kinowe świeżynki to Tom i Jerry, przygoda w muzeum, drzewo magii i zawodowcy. To do obejrzenia w starachowickim Heliosie.
11: Muzyką się żyje.
12: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj ostatni dzień imprezy, a na scenie wielkie gwiazdy nad jeziorem Kortowskim zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kuban czy Król.

0: Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu w Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie. Jak zawsze w piątek po 18 zapraszam Michu Sopkowski. Ten weekend Igo z kolei zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin dzień później, czyli jutro, tadam. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce, czy To nie koniec. Jeszcze jest jedna informacja o gipsie. Zmienia nurt dla zainteresowanych, bo ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną taką ścieżkę muzyczną niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się właśnie Igo.
1: Impreska. Impreska. Preska. Impreska. Preska.
0: Jak imprezka, to co gorące musi być. Było dużo o gorącej dwudziestce, to może tak trójeczka z tej gorącej dwudziestki. Justin Bieber, Nicki Minaj na początku godziny 20. Prawie trzy po. Ja mówię cześć ponownie. Jak coś, to będzie dogrywka w Lidze Mistrzów. Było 1-1.
2: Radio SK, na czasie. Radio SK.
0: A ja się serdecznie witam z wami ponownie. Dawid Wajda. Dobry wieczór już. O, jak to ładnie brzmi.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

To jest utwór typu jak grom z jasnego nieba, ale bardzo dobry na tą porę. 12:13. Tutaj imprezka i Imagine Dragons za nami. Za chwilę Taylor Swift. Ja czytam o nietypowej akcji na granicy z Białorusią, bo została zatrzymana Polka, funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zatrzymana pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem towarów objętych sankcjami na Białoruś. Celniczka przyjmowała łapówki w wysokości co najmniej 162,5 tysiąca złotych. Podczas przeszukania jej pomieszczeń i mieszkania znaleziono większą kwotę gotówki, bo 385 tysięcy złotych i 1990 euro. No i sąd już zastosował wobec tej pani tymczasowe aresztowanie. No słuchajcie, celniczka wpadła na przemycie. To tak jak policjant wpadnie czasem na przestępstwie. Albo strażak na podpaleniu. No mama zawsze powtarzała, z kim przystajesz, takim się stajesz.

0: Gdybym miał keyboarda, to pograłbym sobie tak na keyboardzie. Ale nie mam keyboarda. Tak samo jest z rowerem. Jak nie masz kasku, to nie pojedziesz w niektórych przypadkach.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Na szczęście można komuś taki kask wręczyć, żeby mógł sobie pojechać. Wchodzicie na sk.pl i piszecie, dlaczego potrzebujecie kask dla swoich młodych, tak to nazwijmy potocznie, i dla siebie. Z nami Grzesiu, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: A w zasadzie dobry wieczór. Grzesiu, ty masz w domu jakąś gawiedź, która chce jeździć na rowerze?
2: Tak, mam syna 11-letniego, no czy on chce jeździć na rowerze, to za dużo powiedziane, bo właśnie szuka sobie wymówek cały czas, żeby na tym rowerze nie jeździć.
0: Okej, okay, i teraz pewnie znalazł informację o tym, że musi być obowiązek jeżdżenia w kaskach, tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej, i to jest jego kolejna wymówka.
0: Tata, nie idę na rower, bo nie mam kasku!
2: Dokładnie.
0: A ty mówisz, no dobra, nie, na razie nie możesz mówić, no dobra, bo teoretycznie jeszcze bez kasku może jeździć, nie? Ale dla bezpieczeństwa lepiej taki kask mieć, a od 3 czerwca to już w ogóle mandaciki mogą się posypać i tak dalej, ale nie o mandaty chodzi, a o bezpieczeństwo.
2: Bezpieczeństwo.
0: Grzesiu, ile syn ma lat? 11, tak? Mówiłeś?
2: Syn ma lat 11, tak.
0: 11 lat. Jak ma na imię?
2: Aleksander.
0: Zatem, Grzesiu, do ciebie i do Olka lecą od nas 2 kaski.
2: Wow, super, nie wierzę, naprawdę, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę cię bardzo. Możesz też czułe słowa do syna powiedzieć, typu, dawaj młody na rower.
2: Z młodym często was słuchamy, także jak się dowie, że byliśmy w ESCE, także będzie naprawdę zadowolony i szczęśliwy.
0: Pozdrawiamy w takim razie ciebie, pozdrawiamy syna i jeszcze raz to powtórzę, szerokości, przyczepności, i niech się przyda ten sprzęt. Jeszcze będziemy dzisiaj rozdawać kaski, więc kto ma ochotę, sk.pl, tam zgłoszenia przyjmuję.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: mi o ostatnim dniu lata śpiewają, a pierwszy dzień lata dopiero za 22 dni, ale odliczamy, odliczamy. W Radiu SK ostatni dzień lata, właśnie 35 minut po 20. My ruszyliśmy wczoraj z nowym radiem. SK Toy Story Radio. Odpalcie apkę Radia SK i sprawdźcie SK Toy Story Radio. Radio, które mogłoby zaistnieć w świecie zabawek. To wszystko z okazji piątej części Toy Story i z okazji Dnia Dziecka. Jeśli chcielibyście jakiś prezent dla dzieci zrobić, to można im włączyć właśnie SK Toy Story Radio. Są tak: reklamy dla zabawek, komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, czy na przykład newsy spod łóżka.
1: Wielki powrót legendy, o której młodsze zabawki słyszały już tylko w opowieściach. Do pokoju wraca kolorowy bączek. To są informacje spod łóżka. Miś pod łóżko. Zabawka rodziców odnaleziona na strychu. Kolorowy bączek znalazł się w naszym pokoju dziś rano.
0: Jak słyszeliście, same poważne newsy. Tylko w Radiu SK Toy Story. Zapraszam was, żeby się pobawić i posłuchać.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama. Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna Pomerania w Starachowicach zaprasza na studia. Psychologia, pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz studia podyplomowe. Autyzm, oligofrenopedagogika, pedagogika specjalna i wiele innych. Nowość, asystent międzykulturowy. Starachowice, ulica Wigury 18, telefon 888 540 822.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Lodziarnia przy ulicy Leśnej w Starachowicach obok stacji paliw już otwarta. To jest wielka lodowa uczta. Zakochasz się w naszych lodach od pierwszego zjedzenia. Przyjdź i skosztuj naszego włoskiego loda z automatu o smaku śmietankowym, czekoladowym i śmietankowo-czekoladowym. W ofercie także lody gałkowe o wielu różnych smakach. Zapraszamy codziennie od godziny 10 do 20.
8: I po reklamie.

0: Ała, aż mnie boli kark od bujania tą głową. Tak właśnie grają Kunksi w Radiu SK. 10 minut do godziny 21. Pora się w końcu połączyć. Łączymy się z naszą ekipą, która ma odlot ściśle tajny. No już nie taki ściśle tajny, bo wiemy, że są w Maladze. Ja wiem, że jechaliście do centrum Malagi, jechaliście pociągiem i był on opóźniony, tak? Halo?
1: Tak, tak, faktycznie. Z lekkim opóźnieniem, ale w końcu się udało. Również z przygodami. Przepraszam, kto wsiadł do pociągu bez biletu i pojechał sam?
2: Dzień dobry, tak to ja.
3: Ale wysiadła na pierwszej stacji i my dołączyliśmy po 20 minutach do pierwszej stacji i jesteśmy wszyscy cali i zdrowi w centrum Malagi.
2: Tak jest, znaleźliśmy się wszyscy.
3: Brawo na pani, brawo!
1: Grupa gigantyczna pod wezwaniem, jesteśmy w centrum Malagi. Co was już zaskoczyło i wygląda inaczej niż w Polsce?
4: Przede wszystkim jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo palmy i fajne kamieniste podłogi, zwane, przepraszam,
5: droga. Piękna tu podłoga.
2: No co, palenki, ja jestem zakresowana palenkami.
1: I nie chodzi o te wielkanocne.
5: To jest. No a co przed nami? Bo przed nami wieczór się szykuje, jak mawiał klasyk, siemano, jest 20 rano.
3: Czy macie jeszcze siłę tu być?
6: Jest wspaniale, naprawdę cudownie. Cały czas już zwiedzamy Malagę. Gdzie jest ta katedra, którą mieliśmy zwiedzić?
5: W lewo, prosto i do przodu.
6: Dziękuję bardzo, idziemy tam.
0: Idźcie tam. Najlepiej przed siebie. To jest najlepszy kierunek, jak słyszycie. Kama, Jankes i Wiktor nakręcają tę imprezkę, która jest także w takim razie w Maladze. Jutro podobno też łączenia, tylko jak oni pójdą w tango, to czy będą? Nie obiecuję. Radio SK. Ale postaramy się połączyć.

A jednak emocje do samego końca. W finale Ligi Mistrzów konkurs rzutów karnych po krótkiej przerwie. Jak będziemy się słyszeć po 21, już będziemy wiedzieć i powiem wam, kto wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Bądźcie blisko.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Nio i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Nio and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
11: Stop! Przegląd do zrobienia? Przyjedź już dziś do nowo otwartej okręgowej stacji kontroli pojazdów do Star Sanduo. U nas profesjonalne przeglądy techniczne samochodów osobowych i ciężarowych. Nowoczesna aparatura diagnostyczna, precyzyjne wyniki, doświadczony zespół. Ty przyjeżdżasz, a my diagnozujemy i działamy. Nowo otwarta okręgowa stacja kontroli pojazdów Star Sanduo Krańcowa 4. Starachowice obok Animexu. Star Sanduo. My sprawdzamy, żebyś ty jechał spokojnie.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stabilnej pracy? Dołącz do zespołu Animex i rozwijaj się w nowoczesnej branży mięsnej spożywczej. Czekają na ciebie stanowiska pracownik produkcyjny, magazynier, pakowacz, wędliniarz. Oferujemy stabilne zatrudnienie, atrakcyjne wynagrodzenie, wdrożenie do pracy i możliwość rozwoju zawodowego. Nie musisz mieć doświadczenia, liczą się chęci i dobra energia. Jeśli chcesz pracować w zgranym zespole i zdobywać nowe umiejętności, aplikuj już dziś. Telefon 784 478 290. E-mail starachowice.rekrutacja@animex.pl lub osobiście w siedzibie firmy ulica Krańcowa 4, Starachowice.
9: I po reklamie.
13: Starachowice na czasie.
14: Dawid Bąk, zapraszam. Widowiskowe eksperymenty, tworzenie własnych perfum i energetyczna piana Part. To tylko część atrakcji 13. Festiwalu Nauki w Starachowicach.
15: Przede wszystkim koncentrujemy się na naukach ścisłych i przyrodniczych. Jak nauka, jak wiedza może być później wykorzystana dla budowy cywilizacji przemysłowej.
14: Mówi dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki Paweł Kołodziejski. Festiwal 2 czerwca na terenie muzeum. Dwie świeżynki mamy w Heliosie, to Tom i Jerry, Przygoda w muzeum oraz Zawodowcy. Są też Mandalorian i Grogu, Diabeł ubiera się Prady 2, Michael i Pasażer.
16: Muzyką się żyje.
17: Czegoś takiego jeszcze nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego rotowania gorącej dwudziestki w SC. A teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w

0: Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Last Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów też, m.in. bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę.
1: Imprezka.
2: Imprezka.
1: Imprezka.
0: Trzy po dziewiątej, czyli 21. W Paryżu będzie dzisiaj także imprezka. Paris Saint-Germain wygrywa tegoroczną Ligę Mistrzów. Ależ tam się teraz muszą cieszyć. Cześć ponownie.

12 minut po godzinie 21. I tymi utworami udowadniamy, że płynie muza przez miasto i to dosłownie, bo ja sobie wyobrażam, jak jedziecie już tymi opustoszałymi ulicami waszego miasta, delikatnie szybka uchylona, fala ustawiona na eskę, no i leci sobie taka Selena Gomez, a za chwilę poleci Teddy Swims i dalej będzie płynąć muza przez miasto. Niech płynie, tylko zaraz z samochodu przesiadamy się na rowery, bo jeszcze kolejne kaski chciałem rozdać w tej godzinie. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to rozdajemy kaski. Po prostu. SK.pl, tam zgłoszenia.

0: Tak się właśnie powinna kończyć jazda bez kasku na rowerze słowami o-o, o-o. Dobrze śpiewa Tovlow w Radiu SK. 21 minut po 21. Z nami już Miłosz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Miłosz, wszedłeś na SK.pl, napisałeś o córce, no i musiałem do ciebie, słuchaj, zadzwonić, no. Miłosz napisał, że córka jest prawdziwym sportowcem. No to jak ktoś wyczynowo jeździ, to musi kask mieć. Oczywiście pytam od razu, w przenośni czy dosłownie to napisałeś?
1: W przenośni troszeczkę. Ale lubi. Córka lubi jeździć na rowerku, naprawdę stara się codziennie, jak są ciepłe dni, jeździć.
0: Dobra, a gdzie po czym jeździ, że tak powiem?
1: No, po ścieżkach rowerowych.
0: Po ścieżkach rowerowych, bo jesteście z...
1: Z Krakowa.
0: A to tam dużo ścieżek rowerowych. Wawel można tyle razy dookoła wjechać i w ogóle wzdłuż Wisły piękna ścieżka, prawda?
1: Dokładnie.
0: Rowerowa jest w Krakowie.
1: Na Błoniach to... też.
0: I o, Błonia raz objedziesz, już masz z 8 kilometrów czy więcej chyba, nie?
1: No, tak jest.
0: Czyli troszkę kilometrów dziennie córeczka robi.
1: Zgadza się,
0: jak
1: zgadza
0: ma na
1: się.
0: Imię, powiedz?
1: Oliwia.
0: Oliwia, no to Miłoszu, do ciebie jeden kask, do Oliwii drugi kask. Proszę bardzo.
1: Super, bardzo dziękujemy. Super, jesteście wspaniali.
0: Wiemy Miłosz, że jesteśmy super. Bezpieczeństwo przede wszystkim ściskamy, pozdrawiamy. Bezpiecznie tam na tych ścieżkach rowerowych w Krakowie.
1: Dziękujemy.
0: Ależ proszę, oczywiście kaski będą jeszcze rozdawane. Musicie uważnie słuchać Radia SK. Na dziś to już ostatni kask, tak powiem, ale SK.pl, zgłaszajcie się i być może jeszcze do kogoś z was kaski polecą. Może, co ja mówię. Na pewno.

Aigo, Khalid, Griffin w Radiu SK, 21:33. Celowo mówię godzinę, tak podkreślam ją, bo przed chwilą napisał Adrian wiadomość na Messengerze. Dmucham i grilla nie mogę rozpalić. I tyle. Nic więcej Adrian nie napisał. No Adrian, co ci możemy powiedzieć? No, jedno już wiemy na pewno o tej porze. Jak rozpałka, to na pewno nie wpłynie.

Doskonała. Kasia Sochacka. Ach, taka nostalgia mnie wzięła troszeczkę. Dzisiaj jest ten dzień ziemniaka, o którym mówiłem, co nie? No i tak sobie wyobraziłem, słuchając tej Kasi Sochackiej, że jest już tak końcówka lipca. Taka gorąca noc jest. Siedzimy przy ognisku na jakimś biwaku i właśnie wyciągamy tego ziemniaczka z ogniska. I sobie jemy. I sobie rozmawiamy. W ogóle jedzenie ziemniaków przynosi niesamowite mowy motywacyjne. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, takiego, czy słyszeliście w ogóle to zdanie. Bo słuchaj, jeżeli ziemniak może stać się bimbrem, to ty możesz zostać kim tylko chcesz, wiesz?

sun. Ci goście robią Moving to the Sun. Ja teraz robię Moving to the Moon. Czyli ściskam i pryskam, chciałem powiedzieć, ale zostawiam was w doborowym towarzystwie hitów na czasie. Po 22 Eben, będzie Alex Warren, będzie Katy Perry, czyli taka muza, na jaką sobota zasługuje. Dawid Wajda, dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

0: Nie poczułem nic, daj beat. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: ESK Starachowice.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, oje.

0: Radio
1: SK. Radio SK.
2: W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.